Proszę nie patrz już, tak oczy mówią mi to, czego nie powiedzą usta. I nie chcę toczyć wojny, serio, mała, nie. Dużo na mnie patrzysz, ale wciąż nie widzisz mnie. Niech ktoś popatrzy na mnie, jak na mnie. Jak ona wtedy, ustami się przedstawiamy, oczami poznajemy, to nie to spojrzenie, choć tak piękne słowa. Muszę lecieć, przepraszam, nie widzę cię, młoda.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Już od 50 lat są kapłanami w Kościele katolickim, zostali wyświęceni w diecezji tarnowskiej. Księża jubilaci przeżywają rekolekcje w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Arka w Grudku nad Dunajcem. Z jubilatami spotkał się biskup Andrzej Jeszczan, który przewodniczył mszy świętej. Jak powiedział nam jeden z jubilatów, ksiądz Jan Kudłacz, rekolekcje są czasem wdzięczności.
2: Nasz rekolekcjonista, ksiądz Tomasz Rąpała, podkreślił, że 50-lecie to dziękczynienie za łaskę Bożą i za wierność Boga. Bóg jest ciągle wierny, no i my staramy się też okazać tę wierność. Jest za to dziękować, każdy ma swoją historię życia. Ja na przykład byłem 11 lat na misjach w Kongo, byłem wikarym, wróciłem do kraju w 1996-1997, dostałem parafię u szef i do tego czasu jestem tam.
1: W 1976 roku w diecezji tarnowskiej zostało wyświęconych 19 kapłanów. Jak mówił nam ksiądz Jan Kudłacz, żyje jeszcze 8 z nich, a na rekolekcję do Grudka nad Dunajcem dotarło 6 kapłanów. W piątek rozpoczyna się w Nowym Sączu odpust ku czci świętej Rity. Od 7 lat jest tu pierwsze w Polsce sanktuarium poświęcone patronce spraw trudnych i beznadziejnych. Jak mówi ksiądz Czesław Paszyński, proboszcz parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu, do świętej Rity przyjeżdżają liczne pielgrzymki, nie tylko w okresie odpustu.
3: Cieszymy się i służymy, aby przybliżać postać świętej Rity i przyczyniać się do wzrostu kultu, bo święta Rita wciąż jest wielką orędowniczką u Boga, wiernie doświadczona. Otrzymują wiele łask, o czym potwierdzeniem są świadectwa, które wierni przesyłają bądź zostawiają w księdze, która jest przy cudownym obrazie w ołtarzyku w naszym kościele pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej.
1: Uroczystości odpustowe w sanktuarium świętej Rity potrwają od piątku do niedzieli. W programie są liczne msze święte z okolicznościowymi kazaniami, m.in. księdza prałata Józefa Wałaszka czy księdza Wojciecha Węgrzyniaka. W piątek o godzinie 18 będzie msza święta w intencji Bractwa Świętej Rity oraz procesja do figury świętej Rity. W sobotę na mszy o 9 zgromadzą się rycerze świętego Jana Pawła II. O 18 będzie liturgia w intencji małżonków przeżywających jubileusze. Jubilaci zaproszeni są na koncert i wręczenie pamiątek już o godzinie 17. W niedzielę msze święta o 6.15, 7.30 z udziałem róż różańcowych, o 9.00 z udziałem młodzieży. Główna uroczystość o godzinie 11.00. Następnie o 13.30 msza z udziałem dzieci wojowników Maryi, o 15.00 dla chorych i na zakończenie dnia będzie msza święta o godzinie 19.00. W czasie II wojny światowej ukrywała Żydów przed Niemcami, pomagała chorym, ubogim. Siostrze Marii Kolumbie Czarnocie zostanie poświęcona sztuka teatralna Dwie Siostry. Był to temat audycji Rozgryź Kościół w radiu Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Siostra Kolumba ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa urodziła się 150 lat temu. Pracowała także w Tarnowie.
4: Pobyt siostry Kolumby Czarnoty w diecezji tarnowskiej rozpoczął się w 1900 roku. Była to praca w bursie świętego Kazimierza w Tarnowie. Była osobą o niezwykłej energii życiowej, pracowitości i wrażliwości na ludzką biedę. Ci studenci, którzy później spotykali siostry, mówili o siostrze Kolumbie matka głodnych studentów. Natomiast w 1922 roku przyjechała powrotnie do Tarnowa, by podjąć prawie 25-letnią posługę w domu dla nieuleczalnych w Tarnowie.
1: Mówiła przełożona prowincjalna siostra Józefitka Pacyfika Pławecka. 9 czerwca w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie o godzinie 18 odbędzie się premiera sztuki Dwie Siostry. Wstęp jest wolny, ale wcześniej trzeba zarezerwować sobie miejsce. Zapisy będą prowadzone od 1 marca pod numerem telefonu 14 621 35 05.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Panie, nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie. Wiem, że się zaczął. Zanim rozpocznę swą pracę, pragnę się skupić w ciszy. Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi, chcę najpierw do Ciebie przemawiać. Zanim wybiegnę na ulicę, pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem. Zanim czas codzienny sprawom poświęcę, pragnę kilka minut przebywać przed Tobą. Wszystko, co dzisiaj czynić będę, Tobie na chwałę poświęcam. Ciebie niech spotkam w każdym człowieku. Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie. Bądź obecny przy mnie na wszystkich moich drogach. Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj. Z niewidomym wołam: Panie, spraw, abym przejrzał. Otwórz moje uszy, Panie, na wołanie moich braci. Nie dozwól, by serce moje było nieczułe na ich niedolę. Otwórz moje ręce, Panie. Ubodzy stoją przed moimi drzwiami i oczekują pomocy. Chryste, pomóż mi się z nimi dzielić.
2: Wszechmogący Ojcze, w ten poranek proszę Cię za wszystkich przygnębionych, wątpiących, za zrozpaczonych i nieporadnych w życiu. Proszę za wszystkich w grzechach uwikłanych, co z ich ciężarem poradzić sobie nie mogą, i za szaleńców, co na swe życie targnąć się zamierzają. Proszę za tych, co w ludzkie ręce popadli i dla imienia Twego cierpią prześladowanie, za rozłączonych z rodzinami i przyjaciółmi, za starców i obłożnie chorych, za opuszczonych i za tych, o których nikt nie pamięta. Zlituj się nad wszystkimi ludźmi, wybaw ich z biedy, chroń przed rozpaczą. W ich ciężkich życiowych zmaganiach niech w Tobie znajdą ukojenie. Poślij im ludzi, którzy przy nich staną, a nas uczyń gotowymi współdźwigać ich ciężary. Dziękuję Ci, że przyszedłeś szukać i zbawiać błądzących i ginących. I za to, że dziś i zawsze jesteś z nami. Dziękuję.
1: Maryjo, patrząc i adorując z Tobą Chrystusa ukrzyżowanego, pragnę dziś przepraszać za wszelkie zniewagi zadane Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi. Niech moja dzisiejsza praca i poświęcenie będzie na chwałę Twojego Syna i naszego Mistrza. Wspieraj mnie w ciągłym uczeniu się mądrości i miłości płynącej z krzyża Jezusa Chrystusa.
2: Panie Boże Wszechmogący, błagam Cię przez najdroższą krew, którą Twój boski Syn Jezus Chrystus wylał za nas w Ogrojcu, racz przyjąć zmarłych z naszych rodzin, bliskich i krewnych do Twojej chwały, gdzie będą mogli wielbić Cię i chwalić na wieki. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Miłość wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Dziś chcę Ci zaprezentować werset z Pisma Świętego, który zdecydowanie ma większe znaczenie, niż mu się przypisuje. Oczywiście całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy oraz do wychowywania w sprawiedliwości. Ale ten fragment jest napakowany taką mocą, że to aż niesamowite. Oto on. 1 Koryntian 13,7. Miłość wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa. Wszystko znosi. Zatrzymaj się i wyobraź sobie, jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy żyli według tego jednego wersetu. Żadnego innego, tylko tego. Ustałyby wojny i konflikty. Relacje zostałyby naprawione. Małżeństwa przestałyby się rozpadać. Nie byłoby znęcania się nad dziećmi. Nikt by nie głodował. Wszystko to, gdybyśmy tylko stosowali ten jeden werset. Wiem, co sobie myślisz. Heniek, to brzmi naprawdę fajnie, ale jest to po prostu nierealne. I jeśli tak myślisz, to masz rację. Ale wyobraź sobie, jak bardzo zmieniłoby się twoje otoczenie, twoja rodzina, miejsce pracy, wspólnota, gdybyś to ty żył tym jednym krótkim wersetem. Oszałamiające, prawda?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

wciąż cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha nieprzytomnie. I wciąż cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha tak jak nikt. I wciąż cię kocha, kocha.

0: Jest 6:31 na Mościerz. Dzień dobry i zapraszam. Planowana taryfa za wodę i ścieki, kościół niezgody pomiędzy gminami Stary Sącz, Korzenna i Nawojowa, a sądeckimi wodociągami. Samorządy uważają, że pomysł wprowadzenia różnych cen dla poszczególnych gmin to działanie na ich szkodę. Spółka odpowiada, że jest to sprawiedliwe rozwiązanie. Nowa taryfa nadal nie została ustalona, pomimo tego, że prace nad nią trwają już 1,5 roku. Ten temat wróci w wiadomościach o 7:00. Ograniczenie placówek opiekuńczo-wychowawczych to nie był dobry kierunek, ocenia tarnowski starosta. Jacek Chudyma, który był gościem Słowo za Słowo, zwraca uwagę na problem, z którym mierzą się teraz samorządy. Brakuje rodzin zastępczych, a dzieci, które potrzebują takiej opieki, przybywa. Każdego roku w regionie szacuje się około 20-30% wzrost dzieci z orzeczeniami o problemach zdrowotnych, a także psychicznych. To oznacza dodatkowe trudności w opiece nad nimi.
1: Był taki czas, gdzie zdecydowano się przede wszystkim iść w rodziny zastępcze. Oczywiście to jest bardzo ważne, aby rodziny zastępcze istniały, ale ograniczono też możliwość powstawania placówek opiekuńczo-wychowawczych. To nie był dobry kierunek. Tutaj jednak trzeba w tej chwili bardzo mocno też postawić na tworzenie dodatkowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a szczególnie specjalistycznych. Jednak dzieci, które w tej chwili są umieszczane w rodzinach zastępczych, ale też w tych istniejących już placówkach, no wymagają specjalistycznej opieki. Wymagają terapii, wymagają cały czas kontaktu z psychiatrą, z psychologiem.
0: Zdaniem samorządowca należy wrócić do tworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych. Powiat tarnowski prowadzi w Żuchowej 2 takie placówki dla dzieci. W każdej z nich jest po 14 miejsc i wszystkie są zapełnione.
2: Z życia kościoła.
0: To już ostatnie przygotowania do wielkiej uroczystości w Łęgu Tarnowskim. Parafia pod wezwaniem Świętej Trójcy w tym roku przeżywa jubileusz 700-lecia. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę 31 maja, przy świętej o godzinie 11:00 będzie przewodniczyć biskup Andrzej Jerz. Przygotowaniem do tego nabożeństwa z okazji jubileuszu będą tygodniowe misje święte, zapowiada proboszcz ksiądz Wiesław Orwat.
3: Tą centralną uroczystość poprzedzą misje święte, które będą od 23 do 30 maja, od soboty do soboty, przed uroczystością Niedzieli Świętej Trójcy, i poprowadzi je ksiądz dr Tomasz Rąpała, dyrektor, rekolekcjonista Centrum Formacyjno-Misyjnego Diecezji Tarnowskiej Arka w Grudku nad Dunajcem. Zapraszamy do uczestnictwa w misjach świętych, które będą przez cały tydzień z poszczególnymi nabożeństwami dla poszczególnych stanów. Poza tym udział w niedzielnej mszy świętej z sumą o godzinie 11:00.
0: Główne uroczystości odpustowe z okazji 700-lecia parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Łęgu Tarnowskim odbędą się w niedzielę 31 maja o 11:00 i będą transmitowane na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Influencer Łatwogang rozpoczyna nową akcję charytatywną. W mediach społecznościowych poinformował, że wyruszy dziś rowerem z Zakopanego do Gdańska. Podróż będzie na żywo relacjonowana w internecie. Łatwogang chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna.
4: Naprawdę bardzo dziękuję Łatwogangowi. Mam nadzieję, że on to słyszy. Bo jak słyszy, to jestem dumny z niego i z całych jego widzów, jak też oglądają.
0: Podczas poprzedniej 9-dniowej akcji Łatwogangowi udało się zebrać ponad 250 milionów złotych na rzecz podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Poranek idealny, 12 na stopni, sporo słońca, niebo błękitne. No i tak dzień będzie właśnie nam upływał pod znakiem słońca, błękitnego nieba, ale temperatury będą dużo

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17:00 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie, sponsorzy główni Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
6: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
7: A gdyby tak to zmienić?
8: A gdyby tak to zmienić?
6: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Kwadra nam został do godziny 7. No to jedziemy. No i dziś o poranku to spokojnie można sobie rowerem do pracy podążać. Pogoda idealna, bo słoneczko 12 stopni, będzie 22, niebo błękitne. A propos rowerów, no to na weekend na pewno już tutaj wycieczki rowerowe i warto przyglądnąć się, jak ten rower wygląda, czy tutaj wszystko jest tak, jak powinno być, czyli światła, odblaski. No i przypominam, kask obowiązkowo, moi kochani. Ja wiem, że dopiero od czerwca ten przepis wchodzi, ale już ten kask spokojnie możemy zakładać tym najmłodszym, ale i nam, dorosłym, też ten kask się na pewno przyda. Tu chodzi o bezpieczeństwo przede wszystkim, o zdrowie, o życie. Przechodzimy na ulicę, my spoglądamy, jak wygląda sytuacja w nocy, jak wygląda o poranku, jak informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Jedno zdarzenie tutaj my z Sarenką, to 502 kilometraż to autostradzie A4, kierunek na Kraków. To zdarzenie z Sarenką, zawężem Kraków Centrum. Tutaj apel do zmotoryzowanych. Pamiętajcie, miejcie na uwadze, że w tych godzinach porannych ta zwierzyna leśna lubi nam wyskoczyć na drogę, dlatego to ostrożnie, szczególnie jeżeli przejeżdżamy przez jakieś takie odcinki leśne, puste, to tutaj należy mieć oczy dookoła głowy, bo różnie może zdarzyć się na tej naszej drodze. I teraz ulice jak wyglądają z samego rana przed 7:00, spokojnie, płynnie, bez postojów, bez korków. Tak więc to są dobre informacje. Jak zwykle przed 7:00 tego ruchu nie ma jeszcze tak dużego. Te samochody to po 7:00, dopiero przed 8:00 tutaj już zaczyna nam się korkować na niektórych ulicach. Tak więc przed samą godziną 7:00, no można powiedzieć, że idealnie, chociaż wiemy, że no nigdy idealnego momentu na naszych ulicach nie ma, bo zawsze gdzieś tam ktoś no zatrzyma się, ale nie jest źle, bym powiedział, z samego rana.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: 13 minut nam zostało do 7:00, rollercoaster, a to też coś dla tych, którzy zastanawiają się, jak spędzić weekend, można się gdzieś wybrać, no właśnie rollercoaster i poszaleć, pobawić się. Troszeczkę adrenaliny dostarczyć swojemu organizmowi. Przyda nam się po całym tygodniu pracy takie rozprężenie. No to bawimy się wspólnie. Run Keating, no właśnie, rollercoaster, czyli szalejemy.

Rafał Brzozowski, 5 minut przed samą godziną 7, nie ma słów. No nie, są słowa. I to wyjątkowe słowa. Przenieśmy się na chwilę do Stanów Zjednoczonych. Wiadomości, które rozgrzewają i rozpalają praktycznie we wszystkich na całym świecie, szczególnie u nas w Polsce, już od późnych godzin nocnych i o poranku. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił wczoraj, poinformował na swojej platformie Truth Social. Z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Tak właśnie napisał, chociaż dokładnie ten tekst, ten wpis brzmi prezydenta tak. W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszamy, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump. Tak właśnie brzmi pełna treść właśnie tego wpisu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trump wysyła do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. To chyba informacja dnia, ale więcej na ten temat w naszych porannych wiadomościach. No i też będziemy sprawdzać, co na ten temat inni mówią. 5 minut, przypominam, do 7, punktualnie o 7 wiadomości.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się nasze fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy.
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
4: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
5: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
6: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
5: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
6: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
7: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
8: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
7: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
9: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
13: Kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Gminy Stary Sącz, Korzenna i Nawojowa w konflikcie z sądeckimi wodociągami. O zarzewiu problemu posłuchajcie w tych wiadomościach. Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie przyjmą święcenie diakonatu.
14: Ci bracia już podjęli tą decyzję, że chcą służyć Panu Bogu.
13: Minęła siódma. Jolanta Moździerz, zapraszam. Amerykański prezydent Donald Trump ogłosił, że wysyła do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Trump poinformował o tym na portalu Truth Social, powołując się na swoje relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
15: W związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę moje relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Dziękuję za uwagę, napisał Donald Trump na portalu Truth Social. Prezydent USA nie wyjaśnił, czy będzie to dodatkowe 5 tysięcy w stosunku do poprzedniego poziomu 10 tysięcy, czy z uwzględnieniem wcześniejszego zmniejszenia tej liczebności o 4 tysiące. W pierwszym przypadku liczba wojsk USA w Polsce wyniosłaby 15 tysięcy, w drugim 11. Decyzja Trumpa ma miejsce tydzień po ogłoszeniu nagłej decyzji o wycofaniu z rotacji do Polski brygadowej grupy bojowej. Powody zmiany decyzji Trumpa nie są znane.
13: Planowana taryfa za wodę i ścieki kością niezgody pomiędzy gminami Stary Sącz, Korzenna i Nawojowa a sądeckimi wodociągami. Samorządy uważają, że pomysł wprowadzenia różnych cen dla poszczególnych gmin to działanie na ich szkodę. Spółka odpowiada, że jest to sprawiedliwe rozwiązanie. Nowa taryfa nadal nie została ustalona, pomimo tego, że prace nad nią trwają już półtora roku. Jak uważa prezes sądeckich wodociągów, trzeba będzie odejść od jednolitych cen we wszystkich gminach, bo udziałowcy, czyli konkretne gminy, generują na użytkowanie sieci różne, czasem wysokie koszty, które ponoszą właśnie wodociągi. Taka decyzja miała zapaść, bo większościowym udziałowcem w spółce jest miasto Nowy Sącz, wspierane przez gminę Kamionka Wielka.
0: W związku z tym, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o wycofaniu uchwały dotyczącego jednolitej taryfy, stwierdziłem, że to jest najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie. Każdy płaci po prostu za swoje. I stąd są te wszystkie problemy związane i ocena zarządu przez wspólników.
13: Komentuje prezes sądeckich wodociągów Jerzy Szczecina, odnosząc się w ten sposób do krytyki ze strony trzech gmin, które obawiają się w przyszłości zmiennych, czyli większych taryf. Według włodarzy Starego Sącza, Korzennej i Nawojowej jednolita taryfa była jednym z fundamentów porozumienia przy tworzeniu spółki Sądeckie Wodociągi i wchodzeniu do niej różnych udziałowców.
3: Z życia kościoła.
13: 10 alumnów 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie przyjmie święcenia diakonatu. Uroczystości odbędą się jutro w parafii Świętego Andrzeja Apostoła w Słupnicach koło Limanowej. Jak mówi rektor ksiądz dr Jacek Soprych, to będzie ważny dzień dla całej seminaryjnej wspólnoty.
14: Całą wspólnotą właśnie udajemy się do Słupnic, aby tam cieszyć się, bo to też jest bardzo ważny etap, gdzie ci bracia już podjęli tą decyzję, że chcą służyć Panu Bogu i przyjmą święcenia diakonatu. W tej chwili przeżywają rekolekcje w Ciężkowicach. Piątek wieczorem to ten dzień, kiedy przyjeżdżają już do wspólnoty seminaryjnej, aby złożyć przysięgę, złożyć wyznanie wiary. To jest też bardzo ważny moment przygotowujący już bezpośrednio do święceń diakonatu.
13: Diakonat jest etapem bezpośrednio poprzedzającym święcenia kapłańskie. Diakoni mogą m.in. chrzcić, głosić kazania, udzielać komunii świętej czy asystować przy ślubach. Jednak nie mogą jeszcze odprawiać mszy świętej ani spowiadać. My Million Wires udowadnia, że pewne historie nie mają końca. Po 14 latach tarnowski zespół wraca z nową epką Not Over. Pierwsza płyta wydana w 2012 roku zebrała dobre opinie zarówno w kraju, jak i za granicą. Później zespół wszedł w fazę zmian, która przyniosła nowy głos wokalu i materiał, który dojrzewał przez ponad dekadę. Bogatsi o życiowe i muzyczne doświadczenia stworzyliśmy utwory, które po latach brzmią jeszcze pełniej, mówi perkusista Dawid Remian.
11: Watch out for this overwhelming, overdriven emotionlessness.
16: Ta dojrzałość życiowa wpłynęła też pośrednio na to, jak tworzona jest nasza muzyka i jak jest sama w sobie dojrzała, więc słychać jakby ciągle ten młodociany, ja przynajmniej słyszę to słuchając własnego zespołu, tą młodocianą energię, jednak jest ona podbarwiona takimi doświadczeniami życiowymi i jest tylko ciekawie. Dobra lokomotywa to jest taka, która się długo rozpędza, trochę z nami tak jest, żartobliwie mówiąc, że my jesteśmy mocniejsi, im więcej czasu upływa.
13: Najnowsza epka Not Over ukazała się 1 maja, jest na niej 5 utworów w języku angielskim. Kolejne wiadomości o 8, a w nich o nowej akcji charytatywnej Łatwoganga, który rusza przez Polskę dla chorego Maxa. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Słonecznie, ciepło, 22 stopnie, ale musimy jeszcze poczekać. Na razie mamy 12-13 stopni. Niebo błękitne i taka pogoda będzie nam towarzyszyła do niedzieli, ale kolejne dni będą dużo cieplejsze, bo jutro 24, a w niedzielę 26, nawet 27 stopni. Ciepło również w nocy, temperatura w nocy od 8 do 10 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: I powiem tak, że taki weekend to ja rozumiem. Taki weekend to mi się podoba. Słonecznym, ciepłym, 142 dzień roku. Dziś w piątek, 22 dzień maja. No i zobaczmy sobie, jak ten dzień wygląda. Dzień trwa 16 godzin 4 minuty i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 22 minuty, ale w dalszym ciągu krótszy od najdłuższego dnia w roku. Tutaj już liczymy w minutach, bo to 42 minuty. Słoneczko, które jest już z nami od 4:30, będzie do 20:34. Mam nadzieję, że nie będzie nam się wychowało za chmurami. Synoptycy nam przewidują tylko częściowe zachmurzenie. Wiatr w porywach w ciągu dnia do 15 km na godzinę.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
2: Wiem, jak ten dzień będzie wyglądał, a pytanie, jak wyglądał przed laty? O tym za chwilę w kalendarium. 7,5 minuty po 7:00.

0: Reklama.
1: Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
2: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
7: Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
8: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
7: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.

0: Tak, tak, lato rozpala, ale to lato dopiero będzie nas rozpalać. Tegoroczne lato ma być gorące, słonecznym, tak przynajmniej zapowiadają nam synoptycy. No i miejmy nadzieję, że tak będzie. Na razie rozpala nas, szczególnie w ten weekend, rozpala nas wiosna, bo przecież wiosna cały czas w kalendarzu. I spoglądnijmy a propos kalendarza, co tam ciekawego wydarzyło się przed laty. No i teraz o... No właśnie. Pytanie. Pamiętacie jeszcze ten głos? Wyjątkowy głos? Za chwilę ten głos przypomnimy wam, ale wcześniej, no to najważniejsza informacja, że 96 lat temu urodził się Jan Ciszewski. Jeden z najpopularniejszych i najbardziej charyzmatycznych komentatorów sportowych w historii polskiego radia i telewizji. To lata 70. 80. XX wieku. Przez 30 lat przy mikrofonie pracował i zachwycał charakterystycznym, pełnym pasji głosem i barwnym, no i oczywiście sugestywnym językiem. A jego sprawozdania towarzyszyły kibicom podczas największych sukcesów naszej reprezentacji pod kierunkiem Kazimierza Górskiego. Złoty medal olimpijski Monachium 1972, legendarny mecz na Wembley 73. Towarzyszył zawodnikom reprezentacji kraju w piłce nożnej w latach 66-82, gdy święcili największe sukcesy. Komentował Igrzyska Olimpijskie 1972, 76, 80, Mistrzostwa Świata od 1974 do 1982. W Monachium podczas finału turnieju zmagań olimpijskich, to był rok 1972, gdy biało-czerwoni zdobyli złoto, pokonując Węgrów 2-1, Jan Ciszewski wypowiedział słynne słowa, które brzmią nam w uszach do dziś.
1: Proszę Państwa, No mój Boże, no co ja mam Państwu powiedzieć, no? 20 lat czekałem na taki moment.
2: Medal złoty?
1: Polska! I kapitan zespołu Włodzimierz Lubański.
0: No piękne słowa, najpiękna gra naszej reprezentacji. Jan Ciszewski został też zapamiętany z sugestywnych takich puent, między innymi po meczu na Wembley w 1973 roku, w którym reprezentacja Polski zremisowała z Anglią i awansowała do Mistrzostw Świata 1974. Komentator powiedział, że teraz może wejść nawet do klatki z lwami. I dodał, po tym meczu już niczego się nie boję. A kiedy w lipcu 1974-6 Monachium polscy piłkarze zwani Orłami Górskiego pokonali 1-0 Brazylię, zdobywając brąz mistrzostw świata, Jan Ciszewski nie posiadał się ze szczęścia i tak właśnie krzyczał.
1: Koniec, proszę Państwa! Obym tylko nie stracił głosu. Koniec. Polska reprezentacja trzecią drużyną świata.
0: Dziennikarz ceniony za profesjonalizm, ale także za przekazywanie autentycznych emocji przeżywanych podczas widowiska sportowego i z przyjemnością właśnie tego dziennikarza sportowego się słuchało. No i też pytanie, no czy to nie taki dodatkowy zawodnik naszej reprezentacji, właśnie Jan Ciszewski, legendarny sprawozdawca sportowy, który powodował, że tym naszym piłkarzom też lepiej się grało i tutaj były te wyniki. Jan Ciszewski, przypominam, 96 lat temu urodził się ten legendarny sprawozdawca sportowcy. I jeszcze jedna data, też bardzo ważna, to data była sportowa, a teraz kolejna data to 115 lat temu, dokładnie 22 maja 1911 roku we Lwowie powstały pierwsze drużyny skautowe w Polsce i właśnie to wydarzenie uznaje się za symboliczny początek polskiego harcerstwa. Drużyny zostały powołane rozkazem Andrzeja Małkowskiego, którego uważa się za twórcę harcerstwa w naszym kraju. Wcześniej 26 lutego na zjeździe przedstawicieli największych organizacji młodzieżowych podjęto zgodną taką decyzję o utworzeniu skautingu na ziemiach polskich. Andrzej Małkowski powołał 4 drużyny, w tym jedną skautek noszącą imię Emilii Plater. We Lwowie powstała Naczelna Komenda Skautowa. Wydano też pismo Skaut, które w 1912 roku miało już nakład 6000 egzemplarzy. A dziś ruch harcerski skupia ponad 140 tysięcy osób zrzeszonych w różnych organizacjach, także wśród Polonii, z których największe to Związek Harcerstwa Polskiego i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, a podstawą tego działania jest przede wszystkim służba, praca nad sobą, no i braterstwo. Na zasady postępowania harcerza wyznacza przyrzeczenie harcerskie i prawo harcerskie. Zasady postępowania zucha, czyli młodszego, wiekiem harcerza określa natomiast obie obietnica Zucha i prawo Zucha. Przypomnę, 115 lat temu powstały pierwsze drużyny skautowe w Polsce. To tyle z kalendarza. Przypomnę, było o sporcie, to sport jeszcze na antenie Radia Rdn Małopolska. To 7:30 wiadomości sportowe.

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
5: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
6: Autoring, jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Hyundai.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: RDN Małopolska.
1: 7:30 już na naszym radiowym zegarze, czyli czas na wiadomości sportowe, ale zanim przejdziemy do wiadomości sportowych lokalnych, no to na chwilę przenieśmy się do wiadomości sportowych ze świata. Cristiano Ronaldo został mistrzem Arabii Saudyjskiej i to taki pierwszy tytuł w Al Nassr, tak więc pytanie, czym za tym ciosem, no nie pójdzie Robert Lewandowski, no i nie powie, no nie Cristiano, teraz to ja będę mistrzem Arabii Saudyjskiej, no kto wie, czekamy, przypominam, na decyzję Roberta Lewandowskiego, którym ogłosił, że odchodzi no, z Barsy. Co ciekawego w sporcie, no to czasem sprawdzić, 7:30, ale przechodzimy do tego naszego sportu lokalnego.
0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Żużel wrócił do Tarnowa. Póki co w wykonaniu młodych adeptów czarnego sportu. Na torze w Tarnowie-Muścicach rozegrano zawody 5. rundy drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Zakończyły się one wygraną Wilków Krosną. Gospodarze Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja zajęli natomiast ostatnie, 4. miejsce. Tarnowianie nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki z rywalami. Jedyną wygraną wywalczył w biegu 12. Kamil Kawecki, zostawiając za sobą zawodników z Krosna, Rzeszowa oraz Lublina. W tych wiadomościach sprawdzamy, w jakiej formie jest wicemistrzyni olimpijska i mistrzyni świata w kajakarstwie slalomowym Klaudia Zwolińska, pochodząca z Nowego Sącza. 29 maja rozpoczną się tegoroczne zmagania w Pucharze Świata w słoweńskim Tacen. Zwolińska ma już za sobą obozy przygotowawcze w USA oraz we Francji.
3: Tą formę szykuje dopiero na Mistrzostwa Świata, więc teraz to jest taki cięższy okres treningowy i taki ma być, więc nie ma tutaj żadnych takich spraw, które mnie martwią, a wręcz przeciwnie, dobrze się czuję, jestem zdrowa podczas całego okresu przygotowawczego, więc same takie pozytywy, myślę, jak na dzień dzisiejszy. Zobaczymy, co będzie dalej.
2: Mówiła nasza mistrzyni w rozmowie z Polskim Związkiem Kajakowym. Przypomnijmy, że w zakończonych niedawno kwalifikacjach do kadry narodowej miejsce w niej wywalczyli kajakarze rodem z Nowego Sącza. Oprócz Klaudii Zwolińskiej to Dariusz Popiela, Michał Pasiut, Szymon Nowobilski, Hanna Danek i Dominika Brzeska. Aż 18 medali wywalczyli tarnowscy strzelcy na Mistrzostwach Polski Ligi Obrony Kraju w kategorii juniorów młodszych oraz młodzików. Zawody zostały rozegrane na strzelnicy Loku przy ulicy Krzyskiej w Tarnowie. Na listę medalistów wpisali się Korneliusz Naklicki, Maciej Erasmus, Hubert Słowik, Pola Suwara, Filip Tyński, Aleksandra Kozioł, Martyna Słowik i Aleksander Suszczyński. To zawodnicy, którzy trenują na co dzień w tarnowskim klubie strzeleckim Ligi Obrony Kraju oraz w klubie Delfin Tarnów. W klasyfikacji drużynowej zawodów TKS Lok Tarnów został sklasyfikowany na 1. pozycji, a Delfin Tarnów zajął 4. miejsce. Zmiana terminu 17. Festiwalu Biegowego w Piwnicznej Zdroju. Impreza odbędzie się w dniach od 24 do 26 lipca w trakcie Dni Piwnicznej. Organizatorzy podjęli decyzję o przesunięciu terminu tak, aby biegacze oraz wszyscy kibice mogli cieszyć się wyjątkową atmosferą połączoną z bogatym programem kulturalno-rozrywkowym. To m.in. koncerty Kamila Bednarka i Eweliny Lisowskiej. Wszystkie opłaty startowe wniesione przez uczestników zostają automatycznie przeniesione na nowy termin wydarzenia. Można też starać się o zwrot opłaty startowej, pisząc maila na adres info@festiwalbiegow.pl.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: 14 stopni o poranku, a maksymalnie to 22, jutro 24, a niedziela to 26-27 stopni i w nocy 8 do 10 stopni. Dziś delikatnie wiatrek będzie nam towarzyszył z prędkością do 15 km na godzinę. Ten wiatr to północny i północno-zachodni.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Przysłowie na dziś, no to spoglądnijmy sobie do kalendarza i przysłowie mówimy, jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy. No ale wydaje mi się, że ten śnieg, to jak się zdarzy, to już się zdarzył, bo to na początku maja zazwyczaj jeszcze lubi delikatnie popróżyć, ale nie końcówka maja. Ale jeżeli ktoś szuka tego na śniegu, to go znajdzie, no, ale wysoko w górach, jeżeli wybierzecie się w ten weekend w Tatry, no to na pewno w tych wyższych partiach Tatr ten śnieg jeszcze zobaczycie i on sobie tam jeszcze będzie czekał, bo na pewno jeszcze przez nie tylko maj, ale i czerwiec. 25 minut nam zostało do godziny 8, za chwilę ulicę, czyli my sprawdzimy sytuację na tarnowskich drogach.
5: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
1: Gastorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie. Konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych. Pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły. Wystawa pojazdów konnych. Zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia: tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy: SCKiB w Radomyślu Wielkim, gmina Radomyśl Wielki oraz Sołectwo Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
4: Po reklamie.

0: Firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Pogoda idealna, słonecznie, ciepło. No i wydawałoby się, że bezpiecznie na naszych drogach, a tu okazuje się, że jednak kierowcy rozkojarzeni o poranku. No i mamy stuczki. Ja przypomnę, 502 kilometraż na autostradzie A4 w kierunek Kraków. Zawężamy Kraków Centrum. Zdarzenie ze Sarenką, to było przed godziną 7. Teraz między 7 a 8 mamy na Lwowskiej kolizję na parkingu pod szpitalem i mamy też na Słonecznej stuczkę dwóch pojazdów. Nikomu na szczęście się nie stało, no ale tutaj będzie trzeba odwiedzić blacharza mechanika. Tak więc przypominam, to informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Przypominam o tym bezpieczeństwie i ostrożnej jeździe, drodzy kierowcy. Skupmy się na drodze. Nie myślimy jadąc samochodem, nie myślimy o weekendzie, tylko myślimy o tym, jak bezpiecznie poruszać się po tych naszych drogach. Ja a propos tego poruszania przypominam również wszystkim rowerzystom, bo wyciągamy te rowery. Sezon rowerowy już nam się rozpoczął. Ostrożnie, powoli, bezpiecznie zakładamy kask, a weekend pod znakiem rowerów będzie nam upływał, bo te temperatury nawet do 27 stopni w niedzielę, tak więc będziemy rodzinnie na pewno wypoczywać na świeżym powietrzu. Ulicę zobaczmy sobie teraz. To powiem, że już spory ruch mamy w mieście i zatrzymujemy się. Stoimy na Mickiewicza na wysokości gdzieś mniej więcej ulicy Nowej, na Gumnicy do Rzęsa Dąbrowskiego, spory ruch. Zatrzymamy się na Tuchowskiej od Drzymały do Konarskiego. Na Konarskiego jadąc w kierunku Narutowicza, praktycznie na całym odcinku jeden samochód za drugim. Kolejne miejsce, gdzie stoimy, Klikowska już standardowo o tej porze. Od Paderewskiego-Wieniawskiego, czyli gdzieś na wysokości tutaj Straży Pożarnej, powolutku do Ronda Sławskiego, Klikowska-Szkotnik z postojami. Z postojem i to długim, konkretnym postojem, to też Klikowska na wysokości Jabłoni Ogrodniczej, czyli jeszcze przed kościołem na Klikowskiej. Zatrzymujemy się i czekamy, zanim dojdziemy do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Wydaje mi się, że troszeczkę czasu nam upłynie, dlatego przypominam, ci, którzy jadą ulicą Niedomicką w Mroźną, niech sobie skręcą Sadową, ominą przynajmniej Rondo i szybciej dojadą do pracy na 8. Na Kwiatkowskiego też stoimy od strony Mościckiego na wysokości Księdza Indyka do Czerwonych Klonów, a od strony Witosa to już od Ronda Solidarności, czyli od Ronda Chemiczna Witosa też już się zatrzymujemy. Zmożony ruch na Zbylitowskiej jadąc w kierunku Czerwonych Klonów i jeszcze zobaczmy sobie ulicę Koszycką. Tutaj w miarę płynnie, przed samym skrzyżowaniem, tylko standardowo światła nas trzymają, tak więc tutaj nie jest źle, bym powiedział, i kierowcy na razie nie powinni narzekać. 14 minut do 8 to tyle. Z ulicy Tarnowa ponownie wyjedziemy przed godziną 9.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: No i tak wyjeżdżając i przemieszczają się po tych naszych ulicach, to jeszcze zobaczmy sobie na te nasze pojazdy. Średni wiek samochodów, już to kiedyś mówiłem, ale przypomnę, na tych naszych europejskich drogach przekracza 10 lat. Auta są coraz droższe, ale jednocześnie coraz lepiej zbudowane, dlatego ten czas średni jest coraz dłuższy, ale w Chinach to jest ciekawe. 3 lata i na szrot. Jednym słowem, takie jednorazowe samochody, to taki nowy trend w Chinach. W Chinach ten trend idzie w zupełnie odwrotnym kierunku niż u nas. Starsze samochody, na przykład elektryczne, praktycznie nie znajdują nabywców i te samochody traktowane są jak smartfony. Czyli co? Nowy model? Nowy samochód. To tak jak co niektórzy, nowy smartfon, to muszę go mieć. Ten stary już idzie na złom. Tak samo jest właśnie w Chinach z samochodami. Praktycznie co 3 lata nowy samochód. Chcielibyśmy, żeby nam też się tak powodziło i też, żebyśmy sobie tak te samochody mogli wymieniać, jeżeli mamy tylko na to ochotę. Dlaczego nie? Wiemy, już 10-letni samochód to nie jest to, co nowy, już to zawieszenie nie jest w takiej formie, jakiej by się chciało. Już odczuwamy każdy dołek, każdą dziurę. Na szeroką wodę, Roxy Węgiel, 12 minut do 8.

Call Me. No to co, no to dzwonimy 6 minut przed samą godziną 8. Dzwonimy na przykład z życzeniami do naszych dzisiejszych solenizantów. A kto dziś na te życzenia czeka? Od wczesnych godzin porannych Julia, Emil, Ryta, Wiesław, Helena, Wiesława, Jan, Piotr, Roman, Dorian, Marcjan, Wisława i Krzesisława. Wszystkiego najlepszego, z najlepszymi życzeniami. Ja proponuję, że może nie dzwonić, ale osobiście złożyć życzenia. Na pewno solenizant bardziej się ucieszy, że pamiętamy. No a tak przy okazji, no to będziemy mieli jeszcze czas, żeby sobie spokojnie usiąść przy kawce, przy herbatce i na przykład porozmawiać. Do tego jeszcze dobre ciasto. Oj, na pewno wskazane. No to dla naszych dzisiejszych solenizantów piosenka. A już my za chwilę punktualnie o godzinie 8 wiadomości. Po wiadomościach nasza poranna rozmowa słowo za słowo. Dziś gościem radia 8:10 wójt gminy Dębica Adam Pieniążek.

0: reklama. Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
1: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
0: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
1: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
3: Dwulatek utonął w oczku wodnym przy żłobku. W placówce rozpoczęły się kontrole. Wojewódzkie Święto Strażaków będzie w Dąbrowie Tarnowskiej. To już 150 lat tradycji. Influencer i streamer Łatwogang rozpoczyna kolejną akcję charytatywną. Rowerem chce pokonać dystans z Zakopanego do Gdańska. Szczegóły już za chwilę. Minęła 8. Jolanta Mościerz. Zapraszam. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznej śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach w województwie mazowieckim. Na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kontrolę rozpoczyna burmistrz miasta, któremu podlega placówka, Joanna Stankiewicz.
4: Do tragedii doszło w środę po południu. Dwuletni chłopiec został znaleziony w oczku wodnym na terenie żłobka. Dziecka nie udało się uratować. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do pani burmistrz Ząbek wniosek o zlecenie natychmiastowej kontroli w klubie dziecięcym, mówi wiceminister Aleksandra Gajewska.
5: Z informacji przekazanych przez panią burmistrz wynika, że zarówno policja, jak i prokuratura już prowadzą działania, które mają na celu zebranie materiału dowodowego w tej sprawie.
4: Zostały zatrzymane dwie opiekunki. Mieszkańcy Ząbek są wstrząśnięci.
6: No jest oczko wodne, jest, no ale nie wiem, czemu nie jest zagrodzone, czemu w ogóle jest dostępne dla dzieci.
7: To jest naprawdę okropna tragedia.
6: No ja bym dzieciaka nie oddała do takiego żłobka.
4: Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura. Placówka jest zamknięta.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Strażackie mundury znów przypomną o historii, odwadze i służbie drugiemu człowiekowi. Już jutro odbędą się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, połączone z wyjątkowym jubileuszem 150-lecia Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. To wydarzenie ma szczególny wymiar, podkreśla bogatą tradycję i dorobek pokoleń strażaków ziemi dąbrowskiej, którzy od półtora wieku dbają o bezpieczeństwo mieszkańców regionu. A jak mówią samorządowcy i druhowie, współczesna Straż Pożarna to nie tylko tradycja, ale także nowoczesny sprzęt i coraz lepsze wyposażenie jednostek. Wójt gminy Gręboszów, który sam jest strażakiem, zwraca uwagę, że lokalne OSP stale się rozwijają. Ostatnio udało się wymienić najstarszy pojazd gaśniczy w gminie na nowoczesny wóz bojowy.
9: OSP Borusowa wymienia samochód z 1972 albo 3 roku, o ile się nie mylę, na pewno lata 70. Więc oczywiście był to najstarszy pojazd na terenie naszej gminy, pojazd gaśniczy. Też jednostka borusowa właśnie przy moście drogowym wojewódzka. Staraliśmy się o ten samochód no, już kilka lat tak naprawdę i tutaj znowu skorzystaliśmy z programu z Urzędu Marszałkowskiego, bo na ratowanie udało się skutecznie pozyskać nowy samochód, który będzie służył mieszkańcom nie tylko gminy, ale myślę, że również dla większości regionu.
3: Mówi Krzysztof Gil. Sobotnie uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 10 w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Następnie uczestnicy przejdą na rynek, gdzie o 12 rozpocznie się uroczysty apel. W programie jest także m.in. wręczenie odznaczeń, defilada pododdziałów, pokazy sprzętu ratowniczego, piknik edukacyjny w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, dmuchańcy dla najmłodszych, a także ciepły poczęstunek dla uczestników. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Radio RDN Małopolska. A już dziś o 12.30 rozpocznie się nowa akcja charytatywna Łatwoganga. Influencer wyruszy rowerem z Zakopanego do Gdańska. Podróż będzie na żywo relacjonowana w internecie. Łatwogang chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, który cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. Mama chłopca, pani Anna, przyznaje, że akcja Łatwoganga to dla niej cud.
10: To, co się dzieje, to jest coś nie do powiedzenia. Cud na pewno, tak. Nie możemy tak naprawdę jeszcze w to uwierzyć, że spośród tylu potrzebujących, bo tych potrzebujących w Polsce jest bardzo dużo, wybrał naszego Maxa, dlatego to jest kolejny cud. Ogromnie się z tego cieszymy, no i trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że ta akcja się zakończy sukcesem.
3: Podczas poprzedniej 9-dniowej akcji Łatwogangowi udało się zebrać ponad 250 milionów złotych na rzecz podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Piknik rodzinny połączony ze świętowaniem 35-lecia kapłaństwa księdza proboszcza Piotra Lisowskiego, tegoroczne Zielone Świątki w parafii świętego Wawrzyńca w Nowosądeckich Biegonicach odbędą się w niedzielę. Wszystko rozpocznie uroczysta msza święta na zesłanie Ducha Świętego o 10:30. Będzie to jubileuszowa eucharystia w intencji księdza Piotra Lisowskiego. Po niej parafianie zaproszeni są na plac zielony przed kościołem. Początek o 12:00.
1: Przygotowane jest wiele atrakcji dla tych najmłodszych, także można przyjść z rodzinami. Przygotowane jest wiele też występów, m.in. Promyczki Dobra, pani Ewa Nowel z panią Natalią Górowską-Kowalik, zespół wokalny Skierki z Żeleźnikowej Małej, Małe Sądeczoki, Dolina Dunajca. Później będzie tradycyjna zabawa z okazji Zielonych Świątek i rozpoczniemy tą drugą część od smażenia jajecznicy z 600 jajek, na co serdecznie zapraszamy.
3: Mówi wikariusz ksiądz Bogusław Tokarz. W programie będą też animacje dla dzieci, dmuchańcy, gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a także pieczenie kiełbasek i regionalny poczęstunek. Piknik zwieńczy zabawa taneczna z zespołem Somersi, która rozpocznie się o 18:00. A kolejne wiadomości na naszej antenie o 9:00, za kilka minut nasi goście w studiu Radia RDN Nowy Sącz. Rozmowa z prezesem Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego Jarosławem Suwałą. Gościem RDN Małopolska będzie wójt gminy Dębica Adam Pieniążek.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Dziś w prognozie pogody to tylko sprawdzamy temperaturę. Ona się nam będzie zmieniać. 14-15 stopni już teraz, maksymalnie w ciągu dnia to 22 stopnie. Niebo błękitne, sporo słońca, chociaż może nam się lokalnie gdzieś pojawić częściowe tylko zachmurzenie. Temperatury jutro 24, niedziela to 27 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
4: Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo. Farm.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Mniam! Prawdziwy smak natury!
10: Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
14: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
13: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska.
1: 10 minut po 8 w studiu gość, czyli przechodzimy do naszej porannej rozmowy. Słowo za słowo, a rozmowę prowadzi Ewa Biedroń.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Dzień dobry, witamy słuchaczy i naszego gościa Adam Pieniążek, wójt gminy Dębica. Przywiózł nam pan piękne słońce.
4: Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. No, nie ja to sprawiłem, o tak cytując klasyka, natomiast tak, mamy piękne, cudowne słoneczko, które budzi do życia taki radośnie i nastraja pozytywnie od samego rana, także cieszmy się tym słońcem.
3: Gorące tematy przed nami podczas tej rozmowy. Połączenie szpitali w Dębicy, w Mielcu i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie budzi naprawdę dużo emocji, kontrowersji. Dostaliśmy stanowisko związków zawodowych działających przy ZOZ-ie w Dębicy. Zresztą pan też jest wśród, jak patrzę na pismo, gronie adresatów tego pisma, więc pan się z nim zapoznał. Strona związkowa ZOZ w Dębicy nie zgadza się na konsolidację tutaj ze szpitalem w Rzeszowie. Jest wiele obaw. Jakie jest pana zdanie w tym temacie?
4: To znaczy, tutaj, jakby to powiedzieć, stanowisko związków jest naturalne, oczywiste. No, zadaniem związków zawodowych jest bronić miejsc pracy, także to jest normalne. Natomiast sytuacja w służbie zdrowia, jak wszyscy wiedzą, chyba to nie jest jakiś news, od wielu lat jest po prostu bardzo zła. Finansowanie poprzez NFZ, służby zdrowia, lokalnych szpitali powiatowych od wielu lat jest niewystarczające. Powoduje to, że te szpitale zadłużają się, że rośnie ich zadłużenie, że nie funkcjonują tak, jak powinny, ze względu na to chociażby, że te świadczenia są wyceniane nie tak, jak być powinny, nie w takiej wartości, jak powinny być. Wszystkie ustawowe podwyżki dla różnych grup zawodowych w szpitalach. I to powoduje, że ten system zaczyna być niewydolny. Jak zaczyna być niewydolny, no to trzeba go zrestrukturyzować. Pytanie, czy w takiej formie to jest najlepsza opcja? Jeżeli ja słyszę wypowiedzi starosty, czy dyrektora szpitala, czy osób zainteresowanych, bo zawodowo tego nie śledzę. Wcześniej jako wicestarosta byłem bliżej dębickiego szpitala i mogłem coś więcej powiedzieć.
3: Natomiast ale mieszkańcy teraz gminy Dębica na pewno korzystają i z mieleckiego szpitala, i tym bardziej
4: tak,
3: z dębickiego.
4: Tak, jak najbardziej. Natomiast faktem jest na pewno, że samorząd powiatu dębickiego, kiedy jeszcze ja byłem wicestarostą i zresztą teraz również, bo oglądam wypowiedzi starosty Piotra Chęćka, zainwestował bardzo dużo w rozwój tego szpitala, w infrastrukturę. Mamy nowy blok operacyjny na oddziale okulistycznym, wyremontowany OIOM, oddział ginekologiczno-położniczy, i tak mógłbym wymienić,
3: bo
4: tego bardzo
3: dużo.
4: Tak, i są długi, tylko długi wynikają nie z inwestycji, bo to jest właśnie taki paradoks, tylko wynikają z bieżącego funkcjonowania, przypomnę, szpital
3: całego
4: w Dębicy.
3: Całego systemu i te problemy mają szpitale powiatowe w całej
4: Polsce. Także to nie jest
3: problem
4: tylko jednego szpitala.
3: Ja też przeglądam te komentarze dotyczące konsolidacji. Niektóre wypowiedzi naprawdę pięknie brzmią z zapewnienia, że nie będzie zwolnień, że podniesie się jakość tych usług, ale też strona związkowa, pracownicy mówią, może przez chwilę będzie dobrze, ale co będzie za pół roku, za rok, za pięć lat?
4: No ale to jest wszystko kwestia,
3: nikt na to pytanie nie odpowie.
4: Tym bardziej ja, nie będąc w środku i nie mając wiedzy jakiejś konkretnej. Natomiast dla mnie uważam, pracując 5 lat ze starostą Piotrem Chęćkiem, uważam, że na pewno wybierze takie rozwiązanie, które będzie najkorzystniejsze na chwilę obecną, przede wszystkim dla mieszkańców powiatu dębickiego,

0: tutaj z Tarnowską Ligą Debatancką, z panem Marcinem Lewandowskim, którego serdecznie pozdrawiam, który to organizuje dla nas na bardzo wysokim poziomie. I robimy to w gminie Dębica już od kilku miesięcy. Teraz będzie finał w postaci właśnie tego
1: ciekawe debaty. Bardzo tematy. Tak. Wirtualna rzeczywistość, media społecznościowe uzależniają silniej niż substancje chemiczne.
0: No bardzo, taka bym powiedział, tak, prowokacyjna. No tak, bardzo prowokacyjna teza. No zobaczymy,
1: muszą być
0: jak
1: argumenty,
0: do tego,
1: to tylko jeden z tematów, ale ciekawie
0: jeden z tematów
1: się
0: zapowiada. Mamy jeszcze dwa pozostałe, które równie są, bym powiedział, nawet nie tyle prowokacyjne, co ważne społecznie, zmuszające do myślenia, no i przede wszystkim dające możliwości fantastycznej debaty, bo o to chodzi.
1: Podczas tych różnych wydarzeń w regionie mówicie mieszkańcom o karcie mieszkańca gminy Dębica. Jak to na ten moment wygląda, ilu mieszkańców już ją ma,
0: to jest kula śnieżna, która rozpędza się coraz bardziej z tej dużej góry i zbiera coraz więcej partnerów biznesowych, którzy non-stop do nas przychodzą, podpisujemy nowe zniżki dla mieszkańców, coraz więcej mieszkańców wyrabia tą kartę, także bardzo cieszę, bo no to jest takie poczucie, że jestem mieszkańcem gminy Dębica, mam konkretne benefity z tym związane. I tak jak mówię, z dnia na dzień tych nowych użytkowników tej karty przybywa.
1: Też taka nowa informacja, to, że udało się podpisać umowę na wykonanie prac konserwatorskich przy dwóch zabytkowych nagrobkach znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy. To, co zostanie wyremontowane.
0: To znaczy, na chwilę obecną udało się, podpisaliśmy umowę z parafią, która będzie właśnie o przekazaniu dotacji, a to już zadaniem parafii będzie wyłonienie wykonawcy i wyremontowanie dwóch zabytkowych nagrobków, bo w Brzeźnicy mamy i zabytkowy kościół, zabytkowy cmentarz. No i niestety z ubolewaniem tutaj mogę stwierdzić, jak w poprzednich latach mieliśmy Polski Ład, edycja zabytki i mogliśmy naprawdę miliony, bo wyremontowaliśmy i w kościele w Zawadzie, w Kozłowie i tak mógłbym wymieniać, w Pustkowie i w wielu innych miejscowościach. No to nasze dziedzictwo kulturowe, sakralne. Tak teraz na miarę naszych możliwości jako gmina Dębica przekazaliśmy dotacje właśnie dla parafii, żeby wyremontować te zabytkowe nagrobki. Także staramy się jak możemy, pomimo tego, że tych środków rządowych akurat na te,
1: to jeszcze
0: na te i na wiele innych nie ma.
1: Może przez minutkę uda się jeszcze o inwestycjach króciutko, między innymi 60-lecie działalności OSP w Podgrodziu połączone było z otwarciem Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Dębica. Jak to miejsce teraz wygląda?
0: Fantastycznie. Druhowie są zadowoleni. To daje największą satysfakcję. Bardzo nowoczesne Centrum Zarządzania Kryzysowego połączone z remizą, z dwoma przestronnymi garażami dla lokalnej jednostki OSP Podgrodzie. Także cieszę się, że druhowie na 60-lecie właśnie istnienia swojej jednostki mogli otrzymać taki prezent, no, kilkumilionowy tak de facto, ale mnie cieszy najbardziej, że funkcjonalny, bo na każdym etapie budowy konsultowaliśmy ze strażakami wszystkie rozwiązania, tak żeby byli zadowoleni, bo tak de facto oni będą to użytkować przez cały czas i to ma im służyć, ma być funkcjonalne dla nich. I takie jest, co po tym otwarciu i po komentarzach i po radości, którą widziałem w oczach wszystkich druhów, mogę potwierdzić.
1: I życzymy wszystkim bezpiecznego sezonu. Pozdrawiamy strażaków na koniec.
0: Tak, absolutnie. 4 maja mieliśmy święto wszystkich strażaków, także dziękuję wszystkim druhom za druhom i strażakom zawodowym za ich pracę, poświęcenie, bo to jest naprawdę nie lada wyzwanie. Sam też zostałem druhem ochotnikiem, zaliczyłem komorę i troszeczkę wiem, jakie to jest wyzwanie, jaka to jest ciężka praca i sytuacje już takich zagrożeń, pożaru czy innych, gdzie inni się cofają i inni wycofują z zagrożenia. Strażak jest tą osobą, która idzie, żeby ratować innych, ratować mienie, także dziękuję wszystkim druhom i strażakom i życzę wszystkiego dobrego i przede wszystkim bezpiecznego działania i bezpiecznych powrotów z akcji.
1: Bardzo dziękujemy. Naszym porannym gościem był Adam Pieniążek, wójt gminy Dębica. Dziękuję.
0: Dziękuję pięknie, miłego dnia życzę.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program

0: powstaje przy współpracy z samorządami.
1: RDN Małopolska.
2: Reklama.
3: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
10: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
13: Sytuacja biometeorologiczna korzystna. Ciśnieniem 1004 hektopaskalem. Słońce, jeszcze raz słońce, chociaż gdzie mogą pojawić nam się chmurki. Ale co najważniejsze, bez deszczu i coraz cieplej z dnia na dzień. Jutro to 24, niedziela to 27 stopni, poniedziałek 25, wtorek 27 stopni. Tak jest nie tylko weekend, ale i przyszły tydzień gorący.
11: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
13: Spoglądamy do szafki, my szukamy okularów przeciwsłonecznych. Przydadzą nam się na pewno w ten weekend, no ale też proszę pamiętać, żeby nie przesadzać za bardzo z tym słońcem. Chrońmy tą naszą skórę i tutaj stosujmy kremy z filtrem. Nie zapominajmy o tym i dbajmy o to nasze zdrowie. No i a propos tego słońca, a propos kremów z filtrem i a propos okularów przeciwsłonecznych, to jest ten czas, dobry czas, żeby zagrać właśnie tą piosenkę. Ryszard Rynkowski. Dziewczyny lubią brąz, a w ten weekend, oj, to możemy wyglądać, no i przede wszystkim ta nasza skóra, no może być bardzo, bardzo brązowa, oby nie czerwona, nie przesadzajmy, delikatnie, powoli z dnia na dzień. No to co? No to lubimy brąz, Ryszard Rynkowski, no za chwilę jeszcze raz sprawdzimy sytuację na tarnowskich ulicach.

0: Reklama.
1: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
6: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
5: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Jeszcze raz zaglądamy, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja o poranku, w piątkowym poranek. No powiem, że kierowcy roztargnieni, mało skupieni na drodze. No i mamy kolejną kolizję, to na Sikorskiego koło ronda Stłuczka. Tutaj samochody poza pasem, nikomu się nie stało. Przypomnę, Lwowska przed ósmą, kolizja na parkingu pod szpitalem, później Słoneczna, Stłuczka, dwóch pojazdów, no teraz Sikorskiego. Te informują w dyżurne komendy miejskiej policji w Tarnowie. Tam jest kierowcy, uważajcie, ostrożnie, powoli skupiamy się na drodze. Ja wiem, że ta pogoda no, troszeczkę nas rozprasza, rozleniwia, ale nie. Na drodze tutaj trzeba być uważnym, skoncentrowanym. To jest bardzo ważne. No to spoglądnijmy, zobaczmy te ulice, jak wyglądają teraz, przed dziewiątą jeszcze. No to powiem tak, że mogłoby być lepiej, no ale wiemy, jak to jest o poranku. My przecież tych samochodów mamy sporo. No i stoimy i czekamy. Gumniska od Mostowej tutaj do Dąbrowskiego i od Dąbrowskiego do Mostowej w obu kierunkach sznur pojazdów. Konarskiego w kierunku Narutowicza, jeden za drugim. Tuchowska od Małeckiego powoli do Konarskiego. Na Sikorskiego również spory ruch do ronda z Krakowską i tutaj jadąc w kierunku Narutowicza. Na Klikowskiej od Paderewskiego, Wieniawskiego stoimy do ronda Słackiego, Klikowska, Szkotnik. No i Klikowska ciąg dalszy od Jabłoniowej, Miętowej też powoli do ronda Elektryczna. Na wysokości Rzeźniczej to już postój czeka zmotoryzowanych. Aleje Kwiatkowskiego, Mościce. Tutaj troszeczkę nam się sytuacja zmieniła. Od strony Mościckiego już w miarę płynnie do Czerwonych Klonów. Natomiast na Alejach Kwiatkowskiego od strony Witosa na wysokości ronda Solidarności już też ten sznur samochodów nam się ciągnie. Ale na szczęście nie stoimy. Powoli jedziemy. Z Belitowska bezproblemowo. Zobaczmy sobie jeszcze na ulicę Koszycką. Tutaj spokojnie, bez utrudnień już. Natomiast gorzej jestem na Krakowskiej. Dojeżdżając do skrzyżowania Koszycka-Krakowska, jadąc w kierunku centrum na wysokości gdzieś mniej więcej ulicy Barwnej. Tutaj zatrzymują nam się samochody. No i troszeczkę my czekamy, zanim dojedziemy do skrzyżowania z ulicą Czerwoną Koszycką. Tak więc przypominam kierowcy, tutaj z samego rana spory ruch w mieście.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: To tak, jeden problem to przedrzeć się przez te ulice, przejechać do tego wyznaczonego punktu, a później jak dotrzemy do tego wyznaczonego punktu, to drugi problem nam się pojawia, gdzie zaparkować ten samochód, bo wiemy, że parkowanie w miastach, no to coraz większy problem, bo tych samochodów mamy coraz więcej, a coraz mniej tych miejsc parkingowych. No i tutaj a propos miejsc parkingowych, przenieśmy się teraz na chwilę do Rzymu, bo tam, powiem tak, absurd pod względem parkingowym. Ile trzeba zapłacić za miejsce postojowe w centrum Rzymu? No, powiem, że to kwota, która wydaje mi się, no, przerasta możliwość, możliwość finansową. Otóż w centrum Rzymu pojedyncze miejsce postojowe osiągnęło cenę 260 tysięcy euro. 260 tysięcy euro. To kilka samochodów byśmy kupili za to jedno miejsce postojowe. No i tutaj te rosnące ceny miejsc postojowych, wydaje mi się, dotyczą także Polski, gdzie w centrum niektórych miast kwoty za miejsce parkingowe sięga nawet 150 tysięcy złotych. Ale na chwilę wróćmy do tego Rzymu, bo to pokazuje też ten problem tych miejsc parkingowych. 260 tysięcy, dlaczego tyle za to miejsce? Chodzi o miejsce znajdujące się w podziemnym garażu eleganckiej kamienicy niedaleko Piazza Nowa, jednej z najbardziej znanych i najdroższych lokalizacji właśnie w Rzymie. No i dlatego jest taka cena. Jak podają rzymskie media, za 13 metrów kwadratowych powierzchni postojowej, 260 tysięcy, czyli w praktyce to oznacza 20 tysięcy euro za metr kwadratowy. No i to taki poziom spotykany zwykle przy najbardziej ekskluzywnych apartamentach w prestiżowej dzielnicy Rzymu, a tu nie apartament, tylko po prostu miejsce parkingowe tyle kosztuje. Ale w Rzymie, powiem szczerze, po co samochód? Przecież wiemy, jak tam wyglądają te ulice rzymskie, zatłoczone, i tam najlepiej poruszać się komunikacją miejską, metrem, dlatego wydaje mi się, że tam chyba szczęśliwi są ci, którzy w ogóle tego samochodu nie posiadają, tym bardziej, że tam pogoda sprzyja dwóm kółkom, dlatego wydaje mi się, że troszeczkę zbyt wygórowana cena. 20 tysięcy euro metr kwadratowy, 260 tysięcy miejsce parkingowe. No i pytanie tylko, na tym miejscu parkingowym samochód jaki postawić? No bo za 3 czy 4 tysiące euro, no to nie, to taki samochód nie może tam stać. Nie będzie się aż tak dostojnie prezentował. 9 do 9.

4 minuty nam zostało do godziny 9. No i już mamy pierwsze komentarze a propos tych informacji za oceanu ze Stanów Zjednoczonych, o których mówiliśmy już między innymi też i w wiadomościach. Ja przypomnę, Donald Trump tutaj w godzinach późno wieczornych przekazał informację o wysłaniu dodatkowych żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych do Polski. I jak mówimy właśnie, sekretarz, szef NATO reaguje. Z radością przyjmuje decyzję Donalda Trumpa. Tak właśnie przekazuje sekretarz generalny NATO Mark Rutte. A przypomnę, to wszystko wydarzyło się wczoraj wieczorem. Prezydent zapowiedział Stanów Zjednoczonych właśnie wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich. Więcej na ten temat w naszych wiadomościach o poranku, a te wiadomości już za chwilę, za 3 minuty punktualnie o godzinie 9:00.

0: Reklama. Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
1: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
0: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
1: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
4: Na początek tych wiadomości deklaracja prezydenta USA Donalda Trumpa, że wyśle do Polski 5 tysięcy żołnierzy. W Europejskim Dniu Walki z Otyłością głos oddamy tym, którzy się z nią zmierzyli.
5: Finalnie doszło do tego, że ważyłam 128 kg.
4: Przeniesiemy się też do parafii w powiecie tarnowskim, w której w ciągu roku są 3 uroczystości odpustowe. Minęła 9. Jolanta Moździerz, zapraszam. Kolejny zwrot prezydenta USA w sprawie obecności wojskowej w Polsce. Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowo 5 tysięcy żołnierzy. Biały Dom nie wyjaśnił, jak dokładnie deklaracja prezydenta USA przekłada się na liczebność wojsk amerykańskich w Polsce. Z Waszyngtonu ze szczegółami Marek Wałkuski.
6: Po tygodniu od szoku, jakim była decyzja o wycofaniu z rotacji w Polsce 4 tysięcy żołnierzy, Donald Trump ogłosił, że wysyła do naszego kraju dodatkowe 5 tysięcy. Amerykański prezydent nie tłumaczył zmiany swojej decyzji faktem, że Polska jest modelowym sojuszem, że płaci za obecność wojsk USA i wydaje 5% PKB na obronność. Zamiast tego jako uzasadnienie podał fakt, że prezydent Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie z jego dumnym poparciem. Podobnie jak w przypadku wcześniejszej decyzji o wycofaniu z rotacji w Polsce brygadowej grupy bojowej, tym razem również Pentagon nie był w stanie wyjaśnić, co dokładnie oznacza decyzja Trumpa. Nie wiadomo więc, czy chce zwiększenia liczebności wojsk USA w Polsce do 15 tysięcy, czy po prostu cofnięcia wcześniejszej decyzji bez przyznawania się do błędu. Donald Trump znany jest z tego, że dość swobodnie posługuje się liczbami.
4: Tak zwane diety cud mogą przynieść więcej szkody niż pożytku dla naszego organizmu, przestrzegają specjaliści. Otyłości najlepiej zapobiegać, natomiast pacjenci cierpiący na tę chorobę wymagają pomocy lekarskiej. Dziś przypada Europejski Dzień Walki z Otyłością. Ewelina Michalik jako nastolatka stosowała diety na własną rękę. Doprowadziły one do problemów zdrowotnych i w konsekwencji do otyłości.
5: Później, w momencie kiedy starałam się o pierwszą ciążę, nie mogłam w nią zajść, ponieważ byłam już po bardzo dużej ilości różnych diet i w momencie, kiedy miałam wspomaganie rozrodu, zaczęłam tak naprawdę przybierać na masie i w momencie, kiedy już tą ciążę udało mi się zajść, ta waga zaczęła rosnąć w ekspresowym tempie i później byłam jeszcze dwukrotnie w ciąży. No i finalnie doszło do tego, że ważyłam 128 kg.
4: Leczenie otyłości wymaga wsparcia psychologa. Otyłość może powodować choroby układu krążenia i wiele innych schorzeń. W tym roku może być dokończona budowa nowej remizy dla OSP Kamionka Mała w powiecie limanowskim. Ostatni przetarg na wykonanie prac został unieważniony przez władze gminy Laskowa. Jak tłumaczy wójt Piotr Stach, oferty złożone przez wykonawców były zbyt wysokie. W budżecie przeznaczonym na pracę zabrakło około 200 tysięcy złotych. Władze gminy liczą, że w kolejnym przetargu oferty będą niższe.
7: Teraz można powiedzieć, troszkę uspokoiło się na rynku. Materiały budowlane zaczęły spadać, głównie tutaj, jeżeli chodzi o styropian, różne takie materiały właśnie budowlane. Ogłosiliśmy kolejny przetarg, mam nadzieję, że trochę zejdą nam te ceny i będzie rozstrzygnięcie czy otwarcie ofert pod koniec maja.
4: Gmina Laskowa na dokończenie budowy chce wydać około 600 tysięcy złotych. Dodajmy, że pod koniec zeszłego roku udało się zamknąć stan surowy nowej remizy.
8: Z życia kościoła.
4: Parafia w Odporyszowie przygotowuje się do uroczystości odpustowych. To jeden z trzech odpustów, które wierni w Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej przeżywają w ciągu roku. Główny przypada we wrześniu, w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W lutym jest obchodzony w Matki Bożej Gromnicznej, w święto oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, a trzeci jest związany z zielonymi świątkami. Proboszcz ksiądz Jacek Wachowiak wyjaśnia, że zbliżająca się uroczystość odpustowa jest związana z parafią w Żabnie, której przed laty kościołem filialnym była świątynia pod Poryszowie.
2: Ten odpust, który się zbliża, związany z uroczystością zesłania Ducha Świętego, on przede wszystkim podkreśla nasze związki z parafią w Żabnie pod tym tytułem Ducha Świętego. Wieki byliśmy związani z tą parafią i kiedy misjonarze tu przybyli w roku 1905, w roku 1925 objęli samodzielnie tę parafię w Odporyszowie.
4: Uroczystości odpustowe w Odporyszowie rozpoczną się już w sobotę wieczorem. W niedzielę i w poniedziałek msze święte w Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Odporyszowie zostaną odprawione o godzinie 7, 9, 11 i 17.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: To jeszcze sprawdźmy sobie prognozę pogody nie tylko na dziś, ale na cały weekend. Dziś przewaga słońca 22 stopnie, podobnie jutro też przewaga słońca 24, a w niedzielę to nawet 27 i kolejny tydzień. Na początku tygodnia też takie wysokie wartości, 25 stopni. W nocy temperatura od 8 do 10 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
3: Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10 i w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
4: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska.
1: Męskie gronie i nareszcie, no i ciągniemy do siebie, a są tacy, których my ciągniemy wiecznie głodna kulka, czyli Pac-Man. Są tacy, którzy no nie wyobrażają sobie gier, no właśnie bez Pac-Mana. Są tacy, którzy my grali w czasach młodości na takich platformach jak Atari czy Commodore. Ja przypomnę, dziś w kalendarzu świąt nietypowych właśnie mamy Dzień Pac-Mana, tak więc można sięgnąć do tej kultowej gry komputerowej, czyli wiecznie głodna żółta kulka, która ma dziś swój dzień, a tą głodną kulkę, czyli grę Pac-Mana, wydała japońska firma 22 maja 1980 roku. No i odniosła wielki sukces ta gra komercyjna na całym świecie, również i w Polsce, bardzo popularna. Sprzedawały się dzięki tej grze również automaty do gry, komputery dodatkowo, również tutaj zachęcano, żeby zakupić, żeby można było zagrać właśnie w tą grę. Bohaterem też jest również seriali animowanych, czy na przykład filmu Piksele, gdzie wraz z innymi legendarnymi bohaterami gier, no, zamierzam zamienić Ziemię w piksele. To tak w skrócie właśnie ten film Piksele. Dzień Pac-Mana w kalendarzu, czyli można zaglądnąć, sięgnąć, tym bardziej, że weekend się nam rozpoczyna, ale ja proponuję, że mimo wszystko nie przed ekranem komputera ten weekend spędzić, tym bardziej, że będzie ciepły, słoneczny, ale na świeżym powietrzu, rower, spacery, to chyba będzie najlepsze rozwiązanie, a jak będzie dzień pochmurny, deszczowy, nie będzie można wyjść z domu, no to wtedy może zagrajmy sobie w tego Pac-Mana. No chyba, że takie rozwiązanie, które zadowoli wszystkich, to troszeczkę pograć, ale większość czasu spędzić, jak mówiłem, na świeżym powietrzu. 17 minut mamy po godzinie 9. Wracamy do naszej muzyki. No to teraz taki wielki hit sprzed lat, ale przerobiony w oryginale. Paul Simon, The Earth, Garfunkel. A po kilku latach za ten właśnie wyjątkowy numer wzięła się formacja Disturbed.

0: Małgorzata Ostrowska i pierwszym raz. A tak przy okazji, no właśnie, potrzebujemy wody. Pierwszy raz to połączyłem to wszystko z kompotem. Kompotem na przykład truskawkowym. Tak się zastanawiam, kiedy pierwszy raz piliście kompot truskawkowy w swoim życiu? Czy piliście w ogóle kiedykolwiek kompot truskawkowy? No wydaje mi się, że to jest zbędne pytanie. Ale co się okazuje? W Stanach Zjednoczonych nowość. No i na temat właśnie tej nowości po wiadomościach ekonomicznych będę mówił, bo to jest ciekawostka, że Amerykanie odkryli teraz dopiero kompot truskawkowy. Nie do pomyślenia, ale przypominam, ten temat poruszymy po wiadomościach ekonomicznych, a one już za chwilę, za 2 minuty na antenie radia RDN Małopolska.
1: Reklama.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria.

0: Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki, Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
1: Ona dobre, zapomnieć chce o tobie jak ty o mnie.
0: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
4: Radio RDN Małopolska.
0: Wiadomości ekonomiczne.
5: Jolanta Moździerz, zapraszam. Miliony złotych na wsparcie ochotniczych straży pożarnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwami Klimatu oraz Spraw Wewnętrznych podpisali w Warszawie umowę na kwotę 25 milionów złotych. Wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta powiedział, że te pieniądze mają pomóc OSP w reagowaniu na gwałtowne zjawiska pogodowe jak susza.
6: Nie tak dawno mieliśmy ogromny pożar na Lubelszczyźnie i tych pożarów niestety może być tylko więcej. I dlatego tak ważne jest doposażanie sprzętem również ochotniczych straży pożarnych, które są tym lokalnym, bardzo ważnym komponentem tego pierwszego reagowania.
5: Według zapowiedzi podpisana umowa na 25 milionów złotych to dopiero początek wsparcia. Pogarsza się sytuacja na rynku pracy. Spowolnienie widać m.in. w przemyśle. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto było w kwietniu 5,4% wyższe niż rok wcześniej i wyniosło 9530 zł i 74 grosze. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że płace rosną najwolniej od marca 2021 roku.
7: Gdyby sytuacja zewnętrzna przede wszystkim zaczęła się poprawiać, globalna, to pewnie odczulibyśmy to również na tym rynku pracy, ale poprzez to, że trwa wojna na Bliskim Wschodzie, trwa wojna na Ukrainie, przedsiębiorstwa zachodnie redukują liczbę etatów albo czasami wręcz, tak jak w przypadku Polski, zamykają swoją działalność, to wszystko się niestety na tym rynku pracy odbija.
5: Monika Kurtek dodała, że wyhamowała też produkcja przemysłowa, która wzrosła o 3,1% w kwietniu wobec wzrostu o 9,4% w marcu.
7: Ten marcowy wynik podbijany był zbliżającymi się świętami wielkanocnymi i zwiększonym popytem. W kwietniu tego impulsu już oczywiście nie ma, więc produkcja wyhamowała. No ale nadal tutaj jesteśmy uzależnieni również od tej sytuacji zewnętrznej. Duża część naszej produkcji przemysłowej jest eksportowana i w zależności od tego, jak te zamówienia eksportowe się kształtują, to ta produkcja albo przyspiesza, albo zwalnia.
5: Pozytywnym sygnałem jest wzrost produkcji budowlano-montażowej o 4,5% licząc rok do roku. Monika Kurtek powiedziała, że w budownictwie widać przyspieszenie po ciężkiej zimie. Rosnące koszty utrzymania obiektów sprawiają, że wyjazdy na długi czerwcowy weekend będą nieco droższe niż rok temu. 4 czerwca przypada Boże Ciało, a to oznacza, że biorąc jeden dzień wolny, można odpoczywać przez 4 dni. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski powiedział, że koszt wypoczynku może, ale nie musi być wysoki.
8: Nawet pozostając w kraju, w dobrym hotelu, w taki długi weekend, kiedy mamy duże zainteresowanie, szczególnie jeżeli to jest właśnie jakaś miejscowość popularna, ten koszt może być wysoki. Oczywiście część osób wybierze też zdecydowanie tańsze kwatery czy też pensjonaty, no a ci, którzy chcą maksymalnie ograniczyć wydatki, pewnie pozostaną gdzieś w pobliżu, na działce, ze znajomymi. Podobnie jak na majówce, zapewne popularne będzie również grillowanie.
5: Ale dużym zainteresowaniem cieszą się także wyjazdy zagraniczne. W tym obszarze liczba rezerwacji jest o 1/4 wyższa niż rok temu.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Bez względu, czy to długi, czy krótki urlop, no zawsze my spoglądamy i sprawdzamy prognozę pogody, bo na urlopie musi być słońce. No i w ten weekend, dla niektórych wolny, dla niektórych no niestety pracujący, słońce będzie i temperatury będą praktycznie jak w lecie. Dziś 22 stopnie, jutro 24, ale w niedzielę to 27 stopni.
9: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Wysokie temperatury powyżej 20 stopni, jeszcze poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, tutaj spadek temperatury 18, 17, 18 stopni i kolejny weekend znów temperatury powyżej 20 stopni, 22, 23 stopnie i w nocy temperatury jeszcze te noce najbliższe to temperatura od 8 do 10 stopni, ale od niedzieli w nocy temperatura to 14-15 stopni, czyli noce również bardzo ciepłe. 25 minut nam pozostało do godziny 10.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17:00 koncert Przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić. Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
4: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie. Konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych. Pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły. Wystawa pojazdów konnych. Zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia. Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim. Gmina Radomyśl Wielki oraz Sołectwo Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
0: Po reklamie.

For America i zespół Red Box. No to jak For America, no to przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, a przenosimy się za sprawą truskawek. Mam nadzieję, że za sprawą polskich truskawek, bo wiemy, że te polskie truskawki są najlepsze. Sezon na te truskawki nam się rozpoczął. Jeszcze drogie te truskawki, a to wszystko za sprawą tego chłodu, który nam towarzyszył, ale dni coraz cieplejsze. Mam nadzieję, że tych truskawek będzie coraz więcej na rynku i coraz tańsze te truskawki będą, a wiemy, że jak truskawki, to kompot z truskawek obowiązkowo, bo my Polacy to kochamy kompot. Truskawki, wiśnie, czereśnie. No, wiemy. Na tym się wychowaliśmy, bo przecież te kompoty to szczególnie kojarzą nam się z dzieciństwem, z wyjazdami do babci. Babcia tam zawsze ten kompot robiła. Słodki kompot, pachnący, pyszny. No i właśnie, a propos kompotów, co się okazuje, w Stanach Zjednoczonych Amerykanie teraz oszaleli na punkcie kompotów. No i wygląda na to, że chyba tak do końca to oni jeszcze tych kompotów nie znali. No, nie wydaje mi się, żeby wszyscy Amerykanie nie znali tych kompotów, no ale są tacy, którzy teraz się właśnie dowiedzieli, że coś takiego istnieje w przyrodzie. Odkryli ten kompot, a szczególnie TikTok zalała fala filmów z osobami, które właśnie zachwycają się kompotem truskawkowym. Oczywiście to, przypominam, gotowane jest na wodzie, ale oni nie nazywają to kompotem. Oni to nazywają wodą truskawkową. Nie wiem, dlaczego woda truskawkowa, przecież kompot to od razu inaczej brzmi i człowiek inaczej do tego podchodzi, ale to jest woda truskawkowa i w ogóle inaczej do tego podchodzą, do tej wody truskawkowej. Otóż w jaki sposób tutaj promują tą wodę truskawkową? Tak, przelewają to wszystko do miski, truskawki wyjadają pałeczkami, a co z tym kompotem, z tą wodą truskawkową, co robią? No są tacy, którzy zdecydują się wypić, ale są tacy, którzy nie decydują się wypić ten sok, nie wiem dlaczego. No i co mówią tutaj, szczególnie influencerki, bo one promują właśnie tą wodę truskawkową. Dla nas to jest kompot truskawkowy, że to jest sposób na poprawę cery. Proszę bardzo. No dobrze, może być sposób na poprawę cery, ale ja tylko powiem, że kompot tak naprawdę to nie tylko poprawa cery, ale ma przede wszystkim, tutaj badania wskazują, że to działa na florę jelitową, dostarcza mnóstwa witamin, wspomaga trawienie po ciężkich posiłkach. Tak więc no, ma niezwykłe właściwości. No i pytanie tylko, czy po tej fascynacji tym kompotem, nie, po fascynacji wodą truskawkową, bo oni mówią, że to jest woda truskawkowa, przejdą na fascynację wody z czereśni, wody z malin, później wody z wiśni, z gruszek, no bo też kompot z gruszek można zrobić. No, paleta, barwa jest ogromna, ale na razie są was zafascynowani truskawką, no i zachwycają się. Tak się zastanawiam, czy może dlatego tutaj Donald Trump wysyła amerykańskich żołnierzy do nas, żeby też tutaj na miejscu spróbowali nie wody truskawkowej, ale kompotu truskawkowego. No bo wiemy, że my przecież ten kompot truskawkowy to chyba robimy najlepszy, a nie wodę truskawkową. No ale dobrze, niech się zachwycają, niech jedzą, ale niech tylko te truskawki jedzą, ale niech piją ten sok, bo on ma ogromne właściwości. No to co, życzymy im smacznego.

5 minut nam pozostało tylko do godziny 10. O 10 ma wiadomości, a po wiadomościach przeniesiemy się do Sopotu. A Sopotem to wiemy, że to ten czas, gdzie odbywa się Sopot Festival, czyli spotkanie z muzyką i spotkanie z wyjątkowymi gośćmi. Co za gościem w tym roku na Sopockim Festiwalu? Będzie ogromna niespodzianka, bo będą goście z Tarnowa. Kto to taki? Słuchajcie nas uważnie po 10.

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
5: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
7: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
8: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
9: Hyundai.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
11: Związkowcy przeciwni konsolidacji Dębickiego Szpitala. Modlitwa w intencji ojczyzny znów połączyła wiernych z diecezji tarnowskiej w kościele świętego Maksymiliana. Miłośnicy koni spotkają się w Żarówce w gminie Radomyśl Wielkie. Odbędzie się parada konna. Minęła 10. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Członkowie związków zawodowych działających przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy są przeciwni połączeniu placówki z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie, podkreślił w rozmowie z radiem RDN Małopolska przewodniczący Związku Zawodowego Sierpień 80 Tomasz Bałycz. Plany konsolidacji pojawiły się jako odpowiedź na rosnący dług szpitala. W obliczu coraz dalej idących rozmów na ten temat związkowcy domagają się zagwarantowania miejsc pracy personelu na dotychczasowych warunkach. Tomasz Bałycz dodaje również, że związkowcy sprzeciwiają się przekazaniu sprzętu, jakim dysponuje dębicka placówka na rzecz szpitala w Rzeszowie.
12: Z naszej informacji wynika na to, że cały majątek ma być przekazany szpitalowi uniwersyteckiemu. Związki zawodowe są przeciwko temu, ponieważ to jest majątek powiatu i chcemy, żeby była dzierżawa tego. Jeżeli już by miało to przejść, to chcielibyśmy, żeby to była dzierżawa, nie oddanie majątku.
11: Związkowiec uzasadnia to ryzykiem bezpowrotnej utraty sprzętu. Jednym z rozważanych scenariuszy jest połączenie Szpitala Dębickiego ze Szpitalem Uniwersyteckim w Rzeszowie i Szpitalem Powiatowym w Mielcu.
13: Z życia Kościoła.
11: Jedność to twardy warunek przetrwania każdej wspólnoty, mówił ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek podczas mszy świętej w intencji ojczyzny. Duchowny zwracał uwagę w homilii, że Jezus w Wieczerniku nie modlił się o pozycję i wpływy apostołów, ale o ich jedność. Asystent kościelny akcji katolickiej diecezji tarnowskiej podkreślał, że modlitwa Chrystusa wynikała ze świadomości, że tylko na jedności można budować stabilną, trwałą wspólnotę.
14: W przeddzień swojej dramatycznej męki Jezus nie prosi Ojca o ziemskie sukcesy dla swoich uczniów. Jezus nie modli się o ich pozycję w świecie ani o polityczne wpływy. On prosi, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Ta Chrystusowa prośba to nie jest jakaś oderwana od rzeczywistości poetycka utopia. To twardy, obiektywny warunek przetrwania każdej ludzkiej wspólnoty. Od rodziny, przez parafię, aż po wielki organizm narodu.
11: Msze święte za ojczyznę odprawiane są co miesiąc, najczęściej w tarnowskim kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana. To inicjatywa akcji katolickiej diecezji tarnowskiej, która przyciąga działaczy akcji z całej diecezji, a także mieszkańców Tarnowa i okolic. W weekend w Wielogłowach odbędzie się największy festiwal charytatywny na Sądecczyźnie Renovo Fest. Przez dwa dni będzie można korzystać z różnego rodzaju atrakcji i przekazywać datki na pomoc dwóm sądeckim rodzinom. W programie wydarzenia są m.in. koncerty gwiazd, animacje dla całych rodzin, licytacje i wystawy lokalnych produktów. Zainteresowani będą mogli zjeść kolację na platformie umieszczonej 50 metrów nad ziemią, czy przejechać się quadem nad brzegiem Dunajca. Na samym początku imprezy w sobotę będzie można oglądać paradę tirów jadącą przez region do Wielogłów, mówi Łukasz Koczenasz z Fundacji Renovo.
9: Około 70 jednostek samochodów ciężarowych, super takich wymalowanych. Zaczniemy to w Starym Sączu na Stawach, tam będzie start. O godzinie 9 wyruszamy kolumną samochodów w stronę gminy Chełmiec. Tutaj przejedziemy ulicą Marcinkowicką, stamtąd udamy się na most, na obwodnicę, na rondo i wjedziemy na ulicę Tarnowską. Mamy nadzieję, że na godzinę 11 uda się nam dojechać już na plac.
11: Renovo Fest odbędzie się w sobotę i w niedzielę na terenie parkingu firmy Wiśniowskiej w Wielogłowach, a także na boiskach należących do gminy Chełmiec. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a na miejscu można wrzucać datki do puszek. Miłośnicy koni znów spotkają się na terenach za szkołą. W Żarówce po raz 17 w gminie Radomyśl Wielki odbędzie się parada konna. Wydarzenie w niedzielę 24 maja o 12.30 rozpocznie ocena w ramach czempionatu hodowlanego klaczy rasy zimnokrwistej przejazd zaprzęgów. Przez Żarówkę będzie godzinę później. Oficjalne otwarcie parady konnej zaplanowano na 14. Wtedy też będzie prezentacja zaprzęgów. W programie jest m.in. występ kapeli Żarowianie, konkurs zaprzęgów tradycyjnych, sportowy konkurs powożenia zaprzęga jednokonnymi. O 18.00 będzie zabawa taneczna, także wystawa pojazdów konnych, stoiska z gastronomią, dmuchany plac zabaw i stoiska z akcesoriami końskimi. Przez cały czas trwania wydarzenia patronat medialny objął Radio RTN Małopolska, a więcej wiadomości ze świata kultury o 10.30.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Słonecznie, coraz cieplej, już termometry tutaj w Tarnowie wskazują nam prawie 20 stopni maksymalnie w ciągu dnia, 22 przewaga słońca, również jutro przewaga słońca, 24 w ciągu dnia, a w niedzielę to nawet 27 stopni. W nocy temperatura od 8 do 10 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
0: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
10: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
11: U niej wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko, moje serduszko się raduje.
10: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.

Waves. No to niech płyną te dźwięki. 15 minut mamy po godzinie 10. 10.30 to wiadomości kulturalne. Jak wiadomości kulturalne, to zaglądamy do Sopotu. Tegoroczny Sopocki Festiwal już startuje dziś, w piątek. 3 dni pełne największych hitów, doskonałej muzyki, rozrywki na najwyższym poziomie. Na scenie Sopockiej Opery Leśnej będzie można zobaczyć 150 topowych artystów, gwiazdy, które sprawią, że to najważniejsze muzyczne wydarzenie będzie po raz kolejny zapewniało nam, widzom, niezapomniane wrażenia, i też cudowne emocje. A propos wydarzeń i emocji, to szczególnie zachęcam do śledzenia tego wszystkiego, co się tam będzie działo na deskach Sopockiej Opery Leśnej, ponieważ pojawią się Tarnowianie, a dokładnie pojawi się zespół pieśni i tańca Świerczkowiacy. Ja przypomnę, w zeszłym roku w Opolu, teraz Sopot, Świerczkowiacy to zespół pieśni i tańca działający przy Centrum Sztuki Mościce, i wystąpią na jednym z największych wydarzeń muzycznych w Polsce. Śledźcie uważnie, dziś, jutro, nie będę zdradzał, z kim będą śpiewać, komu będą towarzyszyć. Trzeba to zobaczyć. Jeżeli jest taka możliwość, to można na miejscu, na żywo, jeżeli nie, to na pewno transmisja telewizyjna również dostarczy sporo emocji, a te emocje szczególnie dostarczą nam tutaj wszystkim z regionu tarnowskiego właśnie Świerczkowiacy, którzy przypominam dzisiaj i jutro w Sopockiej Operze Leśnej. 17 minut po godzinie 10. A propos tych gwiazd, polskich gwiazd, to teraz Dawid Kwiatkowski. Bez ciebie, wydaje mi się, że bez Dawida, to taki festiwal też nie może się odbyć.

0: 23 minuty mamy po godzinie 10. Zanim przejdziemy do wydarzeń kulturalnych, to jeszcze wspomnienie z kalendarza. Jan Ciszewski, legendarny sprawozdawca sportowy, urodził się 96 lat temu. Jeden z najpopularniejszych i najbardziej charyzmatycznych komentatorów sportowych w historii polskiego radia i telewizji polskiej w latach 70. 80. XX wieku. Przez 30 lat pracy przy mikrofonie zachwycał charakterystycznym, pełnym pasji głosem, sugestywnym językiem. No i jego sprawozdania towarzyszyły kibicom podczas największych sukcesów naszej reprezentacji pod kierunkiem Kazimierza Górskiego, bo to przecież złoty medal olimpijski Monachium 1972 rok, czy legendarny mecz na Wembley 1973. Jan Ciszewski zmarł w 1982. Przenieśmy się na chwilę do Monachium podczas finału turnieju zmagań olimpijskich w 1972 roku, gdy biało-czerwoni zdobyli złoto, pokonując z Węgrów 2-1. Tak właśnie Jan Ciszewski komentował ówczesny mecz.
1: Proszę Państwa, no

0: 6 lipca 1974 roku w Monachium polscy piłkarze zwani Orłami Górskiego pokonali 1-0 Brazylię, zdobywając brąz mistrzostw świata. Ciszewski nie posiadał się ze szczęścia i tak krzyczał.
1: Koniec, proszę Państwa! Obym tylko nie stracił głosu. Koniec. Polska reprezentacja trzecią drużyną świata.
0: No i moi kochani, no i jeszcze jedno spotkanie, jeszcze jednym spotkaniem z Ciszewskim, któremu wybaczono, nawet lubiano go za przydarzające się takie lapsusy, jak wszystko w rękach konia. Tak właśnie skomentował sytuację przed decydującym przejazdem jeźdźca Jana Kowalczyka na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku. Polak zdobył wówczas złoty medal, na którym później odbierał na podium w wojskowym mundurze. Ostatnio komentowaną przez Ciszewskiego imprezą były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 1982 roku w Hiszpanii. To w meczu z Belgią wygranym 3-0 przez Polaków. Właśnie z tego meczu pochodzą słynne słowa, słynne zdanie komentatora. Proszę Państwa, trzecia bramka wisi w powietrzu. Tak właśnie określił akcję Zbigniewa Bońka, który za chwilę zdobył hat-tricka, czyli strzelił 3 bramki właśnie w jednym meczu.
1: Polarek, lato, kółeczko i proszę Państwa, trzecia bramka wisi w powietrzu. Belgia 3-0. Antoni Piechniczek, trener zespołu polskiego i rozpromieniony Zbigniew Boniek.
0: Dziś właśnie wspominamy legendarnego sprawozdawcę bezsportowego, który urodził się dokładnie 96 lat temu. To był rok 1930, 22 dzień maja. Jeden z charyzmatycznych komentatorów sportowych w historii polskiego radia, telewizji. No, najpopularniejszy, który zachwycał nie tylko głosem, ale przede wszystkim pasją do sportu. 27 minut po 10:00.

0: Reklama.
1: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
2: Cappuccino, kafe latte.
3: Co robisz?
2: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
4: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe, łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
6: Wiadomości kulturalne.
7: Idziemy tam, Moździerz, zapraszam. Przeszedł ponad 1650 km przez Polskę, niosąc 15-kilogramowy krzyż. Ta historia od dziś trafia na ekrany kin w całej Polsce. Film dokumentalny Posłani w reżyserii Dariusza Walusiaka, twórcy takich produkcji jak Ulmowie czy Teraz i w Godzinę Śmierci, już przed premierą zbierał mocne i poruszające recenzje w środowiskach katolickich. Centralną osią filmu jest niezwykła pielgrzymka Michała Ulewińskiego, który przeszedł ponad 1650 km przez Polskę, niosąc 15-kilogramowy krzyż. Trasa od Zalewu Wiślanego przez Giewont, Gniezna aż po Sokółkę układa się na mapie w symboliczny znak krzyża. Film splata historię tej pielgrzymki z licznymi świadectwami nawróceń, duchowych przełomów i walki o odzyskanie sensu życia. Pokazuje również fenomen wspólnot takich jak Męski Różaniec czy Wojownicy Maryi, które gromadzą tysiące mężczyzn w Polsce i poza jej granicami. Tymczasem dziś rusza Tarnowska Nagroda Filmowa. To prawie 60 wydarzeń związanych z kinem, w tym 14 projekcji, które powalczą o najwyższe laury w konkursie głównym. Tegoroczna 40. jubileuszowa odsłona słynnego w całej Polsce festiwalu skupi się nie tylko na produkcjach filmowych. W programie są też m.in. wystawy czasowe, warsztaty filmowe, seanse specjalne i koncerty. Tarnowskie Koleje Losu na pomoc Amelce i Maxowi. Już dziś odbędzie się koncert charytatywny, którego dochód w pełni zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację dwojga dzieci z regionu.
8: Amelka ma 5 lat i zespół Downa. Mówimy o niej, że ma po prostu o jeden chromosom więcej do kochania, bo naprawdę ta dziewczynka jest niezwykle uśmiechnięta i radosna i zaraża taką dobrą energią. Z kolei 3-letni Maxiu zmaga się z niezwykle rzadką chorobą genetyczną, zespołem O'Kleina oraz zanikiem mięśni. Los postawił przed nimi po prostu ogromne wyzwanie. Chcemy pokazać, że integracja w Tarnowie to nie puste słowo, ale naprawdę musi zacząć się w naszych sercach.
7: Mówi prezes Stowarzyszenia Nasze Miasto Tarnów, Wioletta Grzywa. Koncert charytatywny odbędzie się dziś w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie, początek o 17:30. Wtedy też będą zbierane fundusze na leczenie i rehabilitację Amelki i Maxa. To będzie koncert dla tych, którzy uczą miłości. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy poniedziałek w kościele parafialnym w Brzeznej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 wspólnym nabożeństwem majowym. Po nim rozpocznie się koncert. Nie zabraknie pieśni maryjnych, ale też piosenek dedykowanych wszystkim mamom, zapowiada Joanna Kołodziejczyk, organizator imprezy.
9: Zaprosiłam wielu artystów lokalnych z Brzeznej, których bardzo wiele dzieli, ponieważ wykonujemy bardzo różną muzykę, ale okazało się, że właśnie to Maryjne Święto i Święto Uczczenia Rodziców nas łączy. Koncert będzie podzielony na dwie części i w pierwszej części będzie to repertuar typowo maryjny, związany ze Świętem Maryi i z miesiącem majem, a w drugiej części wykonawcy będą śpiewać dla rodziców, dla swoich rodziców.
7: Wystąpią m.in. Schola Dziecięca z Brzeznej, Małe Brzeźnioki, Chór Zestrzygańca oraz Chór Agnus Dei. Wstęp jest wolny. A teraz zaproszenie na rodzinną majówkę w Bukowcu. Impreza odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Wydarzenie rozpocznie się o 13:00 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym. Następnie od 14:00 będzie festyn na scenie przy kościele. programie m.in. występy uczestników programów The Voice Kids oraz Must Be The Music, a także finalistów konkursu Sądeckie Młode Talenty. Wystąpią także zespoły regionalne Lipniczanie i Mali Lipniczanie. Będą też prelekcje na temat rezerwatu przyrody w Bukowcu oraz historii miejscowości. Na dzieci czekać będą dmuchańce, malowanie twarzy, a na dorosłych konkursy z nagrodami dla wszystkich uczestników. Koła gospodyń wiejskich przygotowują poczęstunek. Tarnowscy studenci już jutro będą mieć swoje święto. W całej Polsce rozpoczynają się juwenalia. W sobotę wieczorem przejmą klucze do miasta, ale w programie tego dnia w Tarnowie jest także duża dawka muzyki. O godzinie 17 na scenie na terenie kampusu Akademii Tarnowskiej wystąpią baciary.

0: godzinie 18 wystąpią Jakub Stepek i Karol Gut, o 19 koncert Dazalia, a na finał zaśpiewa Grupson. Niezapomniana Lusia w filmie Nie ma róży bez ognia Stanisława Barei albo Agnieszka Niechcic w Nocach i dniach Jerzego Antczaka. W Warszawie pożegnano wczoraj Stanisławę Celińską. Uwielbiana aktorka, wokalistka i autorka tekstów zmarła 12 maja w wieku 79 lat. Artystka spoczęła na wojskowych powązkach. Ostatniej drodze towarzyszyli jej przyjaciele artyści, m.in. Artur Barciś czy Maja Komorowska.
1: Większość w środowisku mówiła po prostu Staszka. Stanisława brzmi tak jakoś strasznie poważnie, a Stasia była taką osobą, która tworzyła wokół siebie taką aurę miłości, przyjaźni, nie stwarzała barier, nie grała gwiazdy. Była po prostu takim ciepłym, cudownym człowiekiem. Stasi trudno było mnie kochać. Była cudowna.
2: Jej człowieczeństwo, jej walka w życiu, to co pokonała, jej stosunek do ludzi, no i jej wiara w Boga taka autentyczna, powiedziałabym. Także będę o niej pamiętać. Wspaniała artystka, śpiewająca. Śpiewała pięknie. Brak ciebie już, brak.
0: Stanisława Celińska została pochowana w Nowej Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie, tuż obok aktora Edwarda Lindy Lubaszenki. A w tej samej kwaterze spoczywają także aktorka Bożena Dykiel, reżyser Marcel Łoziński, kompozytor Jerzy Derfel i pisarz Wiesław Myśliwski.
3: To były wiadomości kulturalne.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Mamy już 20 stopni, maksymalnie dziś to 22, jutro 23, 24, a w niedzielę to nawet 27 stopni. Poniedziałek, wtorek również wartości powyżej 20 stopni. Sporo słońca, w nocy temperatury od 8 nawet do 12 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna, ciśnienie wynosi 1005 hektopaskali.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Reklama.
2: Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
3: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
5: A gdyby tak to zmienić?
3: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
6: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
7: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
6: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
7: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
8: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
9: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
8: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
1: Po reklamie.

9 minut nam zostało tylko do godziny 11. Do 11 jeszcze między innymi zespół 2 plus 1. W Ringo graj ze mną. A to jest, no powiem, dobry czas na to, żeby zagrać w Ringo. Na świeżym powietrzu, słoneczko, cieplutko. Może nie każdy ma okazję, ale warto zagrać w Ringo. Pytanie, kiedy ostatni raz graliście w Ringo? No i też drugie pytanie się rodzi, kiedy ostatni raz zagraliście w Pac-Mana, bardzo popularną grę na całym świecie. Przypominam, dzisiaj dzień w kalendarzu świąt nietypowych, dzień Pac-Mana, 22 maja 1980 rok. Japońska firma wydaje właśnie grę Pac-Man. No i o co chodzi w tej grze? Jeżeli ktoś nigdy nie grał, no to tylko przypomnę a tym, którzy już grali, a ci, którzy nie grali, niech posłuchają, bo to rozgrywka, która wciąga. Gracz steruje tytułowym Pac-Manem, który porusza się po labiryncie pełnym białych kulek. Warunek przejście do następnego poziomu to zjedzenie wszystkich właśnie tych kulek białych, ale przeszkadzają w tym m.in. na przykład mduszki. Jeżeli nie uciekniemy, to tracimy życie. No i też są takie specjalne kulki, które po zjedzeniu zapewniają przez pewien czas większą siłę. Na rozgrywkę składa się 255 właściwych poziomów plus, uwaga, poziom z błędem o numerze 256. No i ten błąd w podprogramie odpowiedzialnym za pokazywanie na ekranie owoców powoduje, że no niewłaściwie są te owoce wyświetlane i uniemożliwia kontynuowanie zabawy. I mamy rekordy, bo są tutaj obowiązkowo rekordy gry, i tutaj rekord świata to 3 lipca 1999 roku. Billy Mitchell w 6 godzin osiągnął maksymalną możliwą liczbę punktów, to jest 3,333,360 punktów, czyli zjadł wszystkie kulki, do tego duszki, owoce, no i nie stracił przy tym ani jednego życia i rekord nie do pobicia, który czeka od 1999 roku. No to tyle na temat gry Pac-Man. Teraz przechodzimy do innej gry, wspomnianej Ringo, i gramy z zespołem 2 plus 1.

0: kucharzów, cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy!
1: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
3: Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada wysłanie dodatkowych żołnierzy do Polski. W wiadomościach także powróci temat konsolidacji szpitali na Podkarpaciu. Rusza Kierat, zawodnicy będą ścigać się po terenie Beskidu Wyspowego. 11. Ewa Biedroń, zapraszam. Dzięki dobrym relacjom ze Stanami Zjednoczonymi będzie więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce, podkreślił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Przywódca Stanów Zjednoczonych zapowiedział wysłanie do naszego kraju 5000 żołnierzy. Biały Dom nie wyjaśnił, jak deklaracja prezydenta przełoży się na liczebność wojsk amerykańskich w Polsce. Według Zbigniewa Boguckiego jest to zasługa odpowiedzialnej polityki Karola Nawrockiego.
4: Myślę, że wszyscy Polacy, którzy uczciwie przeczytają ten wpis, który mówi jasno, że prezydent Trump podjął taką decyzję z uwagi na to, że prezydentem jest prezydent Nawrocki, że na niego postawili Polacy, że są dobre relacje, że wspierał pana prezydenta Nawrockiego w tej kampanii, która poprzedzała wybór. Bardziej prosto, jasno już prezydent Trump nie mógł tego napisać i zakończę jak pan prezydent Trump. Dziękuję za uwagę.
3: W związku z pomyślnym wynikiem wyborów, z których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę moje relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę, napisał Donald Trump.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Poprawa opieki zdrowotnej jest konieczna, mówi wójt gminy Dębice Adam Pieniążek. Gość audycji Słowo za Słowo podkreślił, że jeżeli konsolidacja szpitali poprawi jakość świadczonych usług w szpitalach powiatowych, to jest to dobre rozwiązanie dla mieszkańców. Konsolidacja szpitali w Dębicy, Mielcu i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie budzi wiele pytań i kontrowersji. Wójt gminy Dębica także otrzymał pismo od organizacji związkowych ZOZ-ów Dębicy, które m.in. domagają się zagwarantowania miejsc pracy.
6: Sytuacja w służbie zdrowia od wielu lat jest po prostu bardzo zła. To powoduje, że ten system zaczyna być niewydolny. Jak zaczyna być niewydolny, no to trzeba go zrestrukturyzować. Pytanie, czy w takiej formie to jest najlepsza opcja? Zmiana musi nastąpić i ta zmiana musi nastąpić tak, żeby mieszkańcy mieli poczucie lepszej obsługi i lepszego serwisu, krótko mówiąc, w tych szpitalach wszystkich. Tego wszyscy oczekują, no i przede wszystkim też z perspektywy pracowników i zarządzających tymi szpitalami, żeby nie mieli problemu, że dzisiaj płacimy tym dostawcom, a nie płacimy innym, bo do tego się sprowadza bieżące funkcjonowanie działu księgowego.
3: Ewentualne połączenie szpitali wymaga szeregu ustaleń. Do tego tematu wrócimy jeszcze dziś w wiadomościach i także w Pulsie Regionu.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
3: W Starym Sączu rozpoczyna się Dzień Samorządu Terytorialnego Województwa Małopolskiego. Po wspólnej modlitwie w klasztorze sióstr Klarysek będzie forum wójtów, burmistrzów i prezydentów Małopolski w diecezjalnym centrum pielgrzymowania. Dzień Samorządu Terytorialnego został ustanowiony przez Sejm i jest obchodzony na pamiątkę pierwszych w pełni wolnych wyborów samorządowych do rad gmin i miast z 27 maja 1990 roku. Dodam, że od 2007 roku patronką polskich samorządowców jest święta Kinga. Pokonają 100 kilometrów przez góry, biegnąc w dzień i w nocy. Tego wyzwania podejmą się już dziś wieczorem uczestnicy Międzynarodowego Ekstremalnego Maratonu Pieszego Kierat. Zawodnicy tradycyjnie ścigają się po terenie Beskidu Wyspowego. Na trasie będą mieć w sumie 3700 metrów podejść. Żeby znaleźć się w klasyfikacji wyścigu, uczestnicy muszą zaliczyć 14 punktów kontrolnych i dotrzeć do mety w ciągu maksymalnie 30 godzin. A najszybsi zrobią to już po 12 godzinach. Kirat rozpocznie się o godzinie 18 na stadionie KS Sokół w Słopnicach w powiecie limanowskim. Radio RDN Nowy Sącz patronuje tej rywalizacji. To już ostatnie dni na przesłanie zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu Aktywna Parafia. Inicjatywa pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski ma na celu ukazanie i promowanie wspólnot parafialnych, które poprzez działalność duszpasterską, społeczną i charytatywną budują żywe, zaangażowane środowiska lokalne. Główna nagroda wynosi 10 tysięcy złotych. Do udziału zaproszone są parafie z całej Polski. Wystarczy wypełnić zgłoszenie, które dostępne jest na stronie ekai.pl. Zgłaszać można się jeszcze tylko do niedzieli.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Dobre informacje w pogodzie. My takie, że sporo słońca, niebo bezchmurne i wysokie temperatury. Ci, którzy będą wypoczywać w górach, też będą zadowoleni. Grupa PKL kończy kompleksowe przeglądy techniczne w ośrodku na Kasprowym Wierchu i już od jutra, 23 maja, kolej ponownie będzie dostępna dla turystów na nadchodzący sezon letni. Tak więc ci, którzy będą wypoczywali w Tatrach, zadowoleni, uśmiechnięci. Przypominam, dziś 22, a weekend to 27 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Reklama.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
3: Po reklamie.
1: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
8: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
1: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
3: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
2: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
3: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. 10 alumnów 5 roku wyższego seminarium duchownego w Tarnowie przyjmie święcenia diakonatu. Uroczystości odbędą się w sobotę w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Słupnicach koło Limanowej. Jak mówi rektor ksiądz dr Jacek Soprych, to będzie ważny dzień dla całej seminaryjnej wspólnoty.
2: Całą wspólnotą właśnie udajemy się do Słupnic, aby tam cieszyć się, bo to też jest bardzo ważny etap, gdzie ci bracia już podjęli tą decyzję, że chcą służyć Panu Bogu i przyjmą święcenia diakonatu. Piątek wieczorem to ten dzień, kiedy przyjeżdżają już do wspólnoty seminaryjnej, aby złożyć przysięgę, złożyć wyznanie wiary. To jest też bardzo ważny moment przygotowujący już bezpośrednio do święceń diakonatu.
1: Liturgii święceń diakonatu będzie przewodniczyć biskup Leszek Leszkiewicz. Msza święta rozpocznie się w sobotę o godzinie 10 w parafii w Słupnicach koło Limanowej. Jedność to twardy warunek przetrwania każdej wspólnoty, mówił ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek podczas mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie. Diecezjalny duszpasterz samorządowców i parlamentarzystów wskazywał, że wartości chrześcijańskie, na których budowano Polskę, pozwoliły narodowi przetrwać ponad tysiąclecie pomimo wojen, zaborów i okupacji.
3: Ze szczególnym niepokojem obserwujemy dziś próby relatywizowania dekalogu, spychania wartości chrześcijańskich na margines życia społecznego. Widzimy zakusy, by podważać fundamenty ładu moralnego. Słyszymy o próbach zmiękczania pojęć fundamentalnych, takich jak małżeństwo, rodzina czy niezbywalne prawo do ochrony każdego ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
1: Msze święte za ojczyznę odprawiane są co miesiąc w parafii świętego Maksymiliana w Tarnowie. To inicjatywa Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Msza święta była transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dziś rozpoczyna się odpust ku czci świętej Rity w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Uroczystości potrwają przez 3 dni. O 17.15 będzie także nabożeństwo majowe, a następnie msza święta zapowiada kustosz sanktuarium ksiądz Czesław Paszyński.
4: Po południu o godzinie 18.00 msza święta w intencji Bractwa Świętej Rity. Już od ogłoszenia sanktuarium w 2019 roku taka msza święta piątkowa wieczorem z procesją do figury świętej Rity w Ogrodzie Różanym. Kazanie głosić się z prawadzie waszych spod ogrodzie.
1: Dodajmy, że w niedzielę o godzinie 11 radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będzie transmitować mszę świętą w ramach głównych uroczystości odpustowych. Teraz w wiadomościach od Poryżu. Uroczystości odpustowe rozpoczną się już w sobotę wieczorem, mówi proboszcz ksiądz Jacek Wachowiak.
5: W tym roku chcemy odnowić to spotkanie w Studzience, tam gdzie w roku 1657 Maryja objawiła się w obrazie i dała tę inspirację dla obrońców. O godzinie 20.30 będzie w Studzience odprawiona msza święta. Wyruszamy spod sanktuarium o godzinie 20.00, odmówimy różaniec, a potem 20.30 msza, gdzie szczególnie zawierzymy ten czas Matce Najświętszej, otwartej w taki totalny sposób na działanie Ducha Świętego. Po mszy świętej zaśpiewamy apel jasnogórski i ten czas oddamy Matce Bożej.
1: W niedzielę i w poniedziałek msze święte w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Odporyszowie zostaną odprawione o 7, 9, 11 i 17. W niedzielę po mszy o 11 z okolicznościowym pokazem pieśni i tańca wystąpi regionalny zespół Giewont Zakopanego Olczy. W poniedziałek msze święte będą z udziałem dzieci, a w czasie nabożeństwa o 17 będzie także błogosławieństwo dzieci w Studzience. To już ostatnie przygotowania do wielkiej uroczystości w Łęgu Tarnowskim. Parafia pod wezwaniem Świętej Trójcy w tym roku przeżywa jubileusz 700-lecia. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę 31 maja. Mszy świętej o 11 będzie przewodniczyć biskup Andrzej Jerz. Przygotowaniem do tego wydarzenia są tygodniowe misje święte, zapowiada proboszcz ksiądz Wiesław Orbat.
6: Tą centralną uroczystość poprzedzą misje święte, które będą od 23 do 30 maja, od soboty do soboty, przed uroczystością Niedzieli Świętej Trójcy, i poprowadzi je ksiądz dr Tomasz Rąpała, dyrektor, rekolekcjonista Centrum Formacyjno-Misyjnego Diecezji Tarnowskiej Arka w Grudku nad Dunajcem. Zapraszamy do uczestnictwa w misjach świętych, które będą przez cały tydzień z poszczególnymi nabożeństwami dla poszczególnych stanów. Poza tym udział w niedzielnej mszy świętej z sumą o godzinie 11.
1: Główne uroczystości odpustowe z okazji 700-lecia parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Łęgu Tarnowskim odbędą się 31 maja o 11:00. Będą transmitowane na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dodam, że misje święte i główne obchody jubileuszu zainauguruje montaż historyczny o parafii przygotowany przez Społeczność Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim. To już dziś o godzinie 18:30 bezpośrednio po mszy świętej wieczornej w parafii Trójcy Świętej w Łęgu Tarnowskim.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
7: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
8: Mniam! Prawdziwy smak natury! Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
9: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
2: A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
1: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
0: Po reklamie.
4: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: związkowcy przeciwni konsolidacji dębickiego szpitala. Mamy także komentarz starosty. Kościół i samorząd mają wspólne pole do działania. Troskę o małe ojczyzny za chwilę o przesłaniu biskupa Jerza do samorządowców. Ludzkie szczątki znalezione pod ulicą Jagiellońską w Nowym Sączu trafią do dalszych badań. Wiadomości Ewa Biedroń. Zaczynamy od utrudnień na drodze krajowej numer 75 na odcinku Brzesko-Nowy Sącz w Okocimiu. Samochód ciężarowy wypadł z jezdni na uku drogi. Jest tam teraz ruch wahadłowy i tworzą się korki. Członkowie związków zawodowych działających przy ZOZ-ie w Dębicy są przeciwni połączeniu placówki z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie, podkreślił w rozmowie z Radiem Erden Małopolska przewodniczący Związku Zawodowego Sierpień 80 Tomasz Bałycz. Związkowcy domagają się zagwarantowania miejsc pracy personelu na dotychczasowych warunkach. Tomasz Bałycz dodaje również, że związkowcy sprzeciwiają się przekazywaniu sprzętu, jakim dysponuje dębicka placówka na rzecz szpitala w Rzeszowie. Starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek zauważa, że niepewność co do pełnego sukcesu procesu konsolidacji istnieje. Jednak na ten moment jest to jedyna szansa na uratowanie dębickiego szpitala.
1: Same kontrakty są zmniejszone w stosunku do roku 2025 o 2%. Nie ma środków na podwyżki wynagrodzeń, które rząd ustalił i które co roku 15 lipca zobowiązane szpitale są wprowadzać dla tych wszystkich zawodów medycznych wymienionych w ustawie. W związku z tym jakby cała ta konsolidacja nie jest zagrożeniem, tylko jest właśnie wyjściem z trudnej, tragicznej sytuacji. Szpital w Dębicy, który ma zadłużenie na poziomie 160 milionów złotych, nie ma co liczyć na pokrycie tych zobowiązań przez państwo. Państwo żadnego programu mieć nie będzie.
0: Starosta dębicki szacuje, że w aktualnej sytuacji bez konsolidacji lub rządowego wsparcia szpital w Dębicy przestałby istnieć w ciągu najbliższych 2 lat.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Silna wspólnota lokalna oparta na zasadzie pomocniczości jest najlepszym gwarantem integralnego rozwoju człowieka i skuteczną odpowiedzią na wyzwania współczesności, podkreśla biskup tarnowski Andrzej Jerz. Delegat Episkopatu do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej w przesłaniu z okazji zbliżającego się Dnia Samorządu Terytorialnego zwrócił się do marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, radnych oraz pracowników administracji samorządowej. Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego biskup Andrzej Jerz skierował do samorządowców słowa serdecznego pozdrowienia oraz wdzięczności. Jak dodaje, Kościół nie postrzega samorządu jedynie jako sprawnej struktury administracyjnej, ale jako żywą wspólnotę osób. Kościół i samorząd mają wspólne pole do działania, troskę o małe ojczyzny, gdzie Ewangelia spotyka się z konkretnymi potrzebami człowieka, podkreślił biskup Andrzej Jerz. Szczątki człowieka znalezione pod ulicą Jagiellońską w Nowym Sączu zostaną w poniedziałek przewiezione do dalszych badań. Jak już informowaliśmy w zeszłym tygodniu, w trakcie wykopów związanych z wymianą sieci wodociągowej pracownicy sądeckich wodociągów odkryli ludzki szkielet. Wstępna hipoteza zakłada, że są to szczątki młodego obrońcy miasta wieku około 15-17 lat, który mógł być pochowany w tym miejscu po walce ze Szwedami w 1655 roku. W Krakowie szczątki badać będzie antropolog, mówi Jarosław Suwała, prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego, który był gościem programu Słowo za Słowo na antenie radia RDN Nowy Sącz.
3: Badania genetyczne są w stanie nam wyodrębnić jakąś pulę genetyczną, która może na przykład wskazywać, czy to był Słowianin, czy gdzieś z narodów germańskich, bo przykładowo wiemy, że podczas tych walk ze Szwedami tam byli żołnierze, najemnicy hescy z Niemiec. Tu są inne pule genowe.
0: Po powrocie do Nowego Sącza najprawdopodobniej szczątki zostaną ponownie pochowane na jednym z cmentarzy komunalnych. Jest także druga możliwość. Szczątki, jeżeli okażą się wyjątkowo ciekawym znaleziskiem, mogą trafić do Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na Wydział Nauk o Zdrowiu.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Perły sakralne i architektoniczne rzepiennika biskupiego będzie można zwiedzać z przewodnikiem. Jeden z najstarszych drewnianych kościołów w Małopolsce znalazł się na trasie Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. To cykliczne wydarzenie ukazujące i promujące bogactwo kulturowe Małopolski. W ten weekend organizatorzy zapraszają do rzepiennika biskupiego, gdzie kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela jest pełen znaków i symboli świadczących o jego bogatej historii. W sobotę i w niedzielę w rzepienniku biskupim będzie można zwiedzać z przewodnikiem także nazywany wiejską katedrą kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, a także dwór, który został wzniesiony w drugiej połowie XVI wieku jako wieża obronna.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dzisiaj jeszcze niektórzy synoptycy straszą przelotnym deszczem. Wczoraj rzeczywiście był zaskakujący i w Tarnowie, i trochę później w Nowym Sączu. Wielu zaskoczył, bo wielu szło bez parasoli. Także w tych dniach warto mieć parasol przy sobie, chociaż na dzisiaj synoptycy raczej nie zapowiadają, przynajmniej większość z nich, deszczu ani burz. Jutro jeszcze cieplej i też słonecznie, a niedziela najcieplejsza, 25 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jak miło to powiedzieć, piątkowe popołudnie, 8 minut prawie po godzinie 12. Lucyna Ruchała, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Mamo, skoczymy do delikatesu w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
2: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie. Konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych. Pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły. Wystawa pojazdów konnych. Zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia. Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim. Gmina Radomyśl Wielki oraz Sołecki. Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
0: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
13: Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
14: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
13: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.

Czas upływa. Wiem, że nie wrócisz, Stanisław Sojka, na naszej antenie. Niezapomniany, nieodżałowany. A teraz będzie urodzinowo w 71 roku w Łasku urodziła się Magdalena Pokora. To może niewiele Państwu mówić to nazwisko, ale występuje ta pani pod pseudonimem Magda Fam. W latach 96-2001 występowała w zespole Ich Troje. Po rozstaniu z grupą i z Michałem Wiśniewskim zresztą też zdecydowała się na karierę solową i wydała kilka płyt. I na przykład z jednej z tych płyt bardzo ładna piosenka melodyjna pochodzi Rozmowa z Aniołem.

Gdyby do kogoś jeszcze nie dotarło, gdyby ktoś jakimś cudem zapomniał, no to drodzy, musimy wam przypomnieć, czujemy się w obowiązku, że dzisiaj piątek. Friday, I'm in love. W piątki jestem zakochana.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeriatrzykorony.com.pl.
2: Wiatr umiarkowany z północy czasem jest trochę bardziej silny i porywisty niż mogliśmy się spodziewać, wierząc wczorajszym prognozom. Jutro ma być jeszcze słabszy, już całkiem słaby. Jutro też ma być podobnie na termometrach i w ogóle podobnie w pogodzie, może nawet więcej i cieplej. Dzisiaj temperatury odczuwalne są zdecydowanie wyższe od tych wczorajszych. Biometr nam nie sprzyja.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga

0: magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Czas na finał wyprzedaży Omoda J.Q.
3: Omoda J.Q. Omoda J.Q.
2: W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda J.Q. 7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda J.Q. Auto Complex. Wielogłowy 188.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

Około 19 minut do godziny 13 nam zostało, a do końca roku 223 dni, ponieważ 22 maja to 142 dzień roku. Słońce wstało o 4:44, zajdzie o 20:24. Dzień potrwa 15 godzin i 40 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 32 minuty. Komu dzisiaj możemy złożyć życzenia? Na przykład osobom, które noszą imiona takie jak Emil, Helena, Jan, Julia, Roman, Rita, Wiesław i Wiesława. A dzisiaj w kościele wspominamy świętą Ritę z Kaszi. Ważna data z 1989 roku. Po trwającym 4 lata konflikcie dokonano rozgraniczenia wód terytorialnych między Polską a NRD. W 1859 na świat przyszedł Arthur Conan Doyle, angielski pisarz, ten od Sherlocka Holmesa. W 1927 Szymon Kobyliński, grafik, rysownik, karykaturzysta, satyryk, historyk, scenograf. Ten z charakterystyczną długą brodą, to pamiętam. W 1930 roku urodził się legendarny dziennikarz i komentator sportowy Jan Ciszewski. A do kalendarza muzycznego jeszcze zajrzymy.

Aż się wierzyć nie chcę, że to już 9 lat, odkąd nie ma go z nami. Zbigniew Wodecki, piosenkarz, multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, też prezenter telewizyjny również i aktor. Karierę muzyczną zaczynał w latach 60. Grał na skrzypcach w zespołach Czarne Perły i Anawa. W 60. latach, w zasadzie w latach 68-73 akompaniował Ewie Demarczyk podczas tras koncertowych na świecie. Znany z wielu występów i koncertów, także swego czasu koncertował na urodzinach Radia RDN Nowy Sącz. Być może państwo byli w Parku Strzeleckim na tymże koncercie. No i pozostawił po sobie dużo pięknej muzyki, a to jest wyjątkowy utwór, My Way, w wykonaniu z Mattem Daskiem, Zbigniew Wodecki, Matt Dask, w dwóch językach.

Trochę ponad 3 minuty zostało nam do godziny 13, ależ ładnie gramy, prawda? Teraz też będzie bardzo ładnie, a później w wiadomościach będzie między innymi o tym, że nauczyciele kształcą innych, ale kształcą też samych siebie.

0: Dla szpitala we Lwowie w Tarnowie zorganizowano zbiórkę na specjalistyczny sprzęt. Sądeccy policjanci liczą na nauczycieli.
1: Kształtowanie już od najmłodszych lat właściwych postaw, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, to nie tylko rola policji.
0: Wdzięczność dla mamy i taty, szansa dla Antosi, czyli wyjątkowy koncert charytatywny w Pilźnie. 13 wiadomości, Ewa Biedroń. Ta placówka codziennie udziela pomocy rannym żołnierzom i cywilom, ale do skutecznego leczenia potrzebuje specjalistycznego sprzętu. Tarnowianie wspierają Szpital Uniwersytecki we Lwowie. Zbiórka do puszek odbywać się będzie podczas niedzielnych tarnowskich juwenaliów na terenie Akademii Tarnowskiej oraz w czasie gastromajówki na rynku.
2: Głównie właśnie Lwów jako to zaplecze, gdzie jest ta ostoja spokoju, jako takiego w miarę spokojnie miasto, więc tam trafiają i żołnierze z frontu i z okolic przyfrontowych, a więc mieszkańcy, którzy zostali poszkodowani w miastach takich jak Charków, Kijów, no trzeba pomóc.
0: Mówił Witold Miś z Towarzystwa Miłośników Lwowa. Akcję można wesprzeć również poprzez przekazywanie darowizn na rachunek bankowy Towarzystwa Miłośników Lwowa. Numer znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Nauczyciele i dyrektorzy szkół z regionu sądeckiego kształcą się dziś w Nowym Sączu. Uczestniczą w konferencji przygotowanej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu. W Wyższej Szkole Biznesu dyskutują o tym, jak powinna wyglądać edukacja uczniów związana z ich bezpieczeństwem na drodze. Jak mówi Adam Bukański, komendant miejski Policji w Nowym Sączu, takie spotkania profilaktyczne przynoszą efekty.
1: Kształtowanie już od najmłodszych lat właściwych postaw, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, to nie tylko rola policji, ale też bardzo duża odpowiedzialność i obowiązek dla nauczycieli. My też jesteśmy w szkołach, ale nauczyciel jest częściej, jest na co dzień z uczniami. Policjanci zjawiają się od czasu do czasu, oni są najbliżej poza rodzicami młodzieży i to ich rola w tym, żeby tą wiedzę przekazywać. Na to liczymy.
0: Pedagodzy dowiadują się m.in. o zmianach w przepisach ruchu drogowego dotyczących wieku dzieci korzystających z hulajnóg elektrycznych oraz wydawania karty rowerowej. W spotkaniu uczestniczy około 200 przedstawicieli różnych szkół i placówek edukacyjnych z regionu sądeckiego. Więcej o konferencji powiemy w Pulsie Regionu. Ten program na naszej antenie o 15.30.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Piątek zachęca do górskich wycieczek. Ci, którzy chcą i mogą wcześniej zacząć weekend w górach, mają ku temu dobrą okazję. Dobra pogoda, suche i jeszcze w miarę puste szlaki w Beskidach i w Pieninach zachęcają do zrealizowania takiego pomysłu. Sytuację ocenia ratownik Rafał Szołtysik z grupy podhalańskiej GOPR.
4: Warunki na szlakach są dobre. Szlaki przetarte, czyste, bez błota w sumie. W miarę sucho. Nie zaobserwowaliśmy żadnych zamgleń, żadnych takich rzeczy. Śmiało można podróżować. Ładna pogoda, także warto się przejść.
0: Na beskidzkich szczytach może być dziś maksymalnie kilkanaście stopni ciepła. Antosia ma zaledwie 3 miesiące. Od pierwszych chwil swojego życia zmaga się z problemami neurologicznymi i padaczką. Dziewczynka wymaga stałej opieki i rehabilitacji. W kosztownym leczeniu będzie można wesprzeć ją i jej rodzinę podczas charytatywnego koncertu. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę o 16 na rynku w Pilźnie. Oprócz występów muzycznych przygotowano wiele atrakcji, za pośrednictwem których będzie można wesprzeć zbiórkę. Koła gospodyń wiejskich będą sprzedawać ciasta oraz przygotowane na miejscu placki ziemniaczane i zapiekanki. Do nabycia będą również cegiełki, dzięki którym darczyńcy wezmą udział w losowaniu nagród, a do wygrania będą m.in. elektryczna hulajnoga czy telewizor. Nie zabraknie konkursów i zabaw dla dzieci.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Coraz ładniejsza pogoda, ale to jeszcze nie jest ten czas, kiedy mamy ciepłe noce. Poranki są rześkie i taki też będzie ten najbliższy. Około 5-6 stopni, dobrze, że powyżej zera. Ale temperatury rozwiną się w ciągu dnia i z dnia na dzień też będzie coraz cieplej. W niedzielę nawet 25-26 stopni. I ta tendencja powinna się utrzymać do wtorku włącznie. Później zacznie się ochładzać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pięć minut po godzinie 13:00. Teraz na naszej antenie Kenny Forrest i WJN wypełnić czas. Mówię o tym, bo wielu z Państwa pyta, co to za piosenka, więc informuję.
2: You

0: 9 minut po 13, za chwilę kolejna z audycji 4 pory gotowania, a dzisiaj będzie o pewnym warzywie, które niektórzy wyławiają na przykład z zupy, żeby je zjeść ze smakiem, a inni wyławiają je z zupy z obrzydzeniem i odkładają do innego talerza. Pewnie już wiecie, o co chodzi, ale zaraz się wszystko wyjaśni.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
12: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
13: Nie wszystko najlepiej smakuje.
12: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród.
14: To była autopromocja.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Skorzystaj z wiedzy i doświadczeń kulinarnych naszych gości. Poznaj tajniki, triki, produkty i przepisy, dzięki którym zostaniesz mistrzem kuchni w swoim domu. Na cztery pory gotowania zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.
2: Witamy serdecznie.
3: Witam.
2: Pani Elu, dziś będzie o też rodzinie kapusty, ale takie troszkę te kapustki mini. Brukselka.
3: Proszę Państwa, jeżeli ktoś czytał Przygody Gullivera, to ja patrząc na kapustę brukselkę, zastanawiam się, czy udałoby się w niej zrobić gołąbki. Tak pół żartem, pół serio. Ale brukselka, odmiana botaniczna kapusty warzywnej, roślina dwuletnia, należąca do rodzin kapustowatych. Skrzyżowanie jarmużu, kapusty głowiastej i odbyło się to w Belgii. Od XVII wieku uprawiana w Europie Zachodniej i Północnej. Do nas oczywiście później przyszła, ale moi drodzy, też ludzie ją jedzą, chociaż nie tak często jak inne kapusty. Nie myślimy o tych walorach odżywczych, prozdrowotnych, a czasami jak ją źle robimy, to ona nam tak nie smakuje.
2: No właśnie. Niektórzy mówią, że taka jakaś bez smaku, a że trochę gorzka, taka jakaś...
3: No ale właśnie, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Ta kapusta może być również pod różnymi postaciami i w zupie, dodatek do drugiego dania, zapiekana. Proszę Państwa, wartość odżywcza, całkiem jak na kapustę, też będziecie mieć i witaminę A, i witaminę E. Ale najważniejsze, jak chcemy stracić wagę, 100 gram brukselek, tylko 47 kilokalorii.
2: Więc do tego 100 gram masła, to już jest jakieś 900?
3: Nie, no to ja mówię, brukselkę, jeżeli się nauczymy dobrze robić, to zjemy ją też bez masła.
2: Ja sobie, pani Elu, oczywiście żartuję, ale tak mówiłyśmy, że ważne, żeby ją dobrze zrobić i tak z tych naszych audycji, co się już zdążyłam nauczyć, czyli podczas gotowania troszeczkę oprócz soli dodać cukru, żeby była taka łagodniejsza.
3: I troszeczkę mleka można dodać, ale co jest ważne, te zewnętrzne listki trzeba oderwać, odciąć twarde końcówki. Warzywa kapustne zawierają olejki eteryczne, które są gorzkie. I właśnie zasada gotowania i przygotowania tej małej kapustki. Jest to trochę pracy. Każdą główkę od spodu trzeba naciąć na krzyż. Ale to ułatwia, że w czasie gotowania te olejki przejdą do wody.
2: Ale jak się nam nie chce tego nacinać, to wystarczy troszkę skrócić?
3: Wystarczy, ale jednak bym radziła troszeczkę naciąć.
2: Żeby Państwo to spojrzenie widzieli.
3: I teraz, proszę Państwa, zaczynamy proces gotowania od wrzącej wody, właśnie z dodatkiem cukru, soli. Ja mówię, można troszeczkę mleka dać, ale o co proszę, nie gotować pod przykryciem. Gotować bez. W ten czas mamy szansę, że te olejki jako lotne opuszczą naszą kapustę. Gotujemy około 4-7 minut. Mrożona około 7, bo musi rozmarznąć. Proszę Państwa, nie gotujemy ją do miękkości, gotujemy ją al dente. I pilnujemy, bo jeżeli przedłużymy czas gotowania, to barwa z tej zielonej przechodzi nam w oliwkową. Już jest na talerzu to troszeczkę inaczej. Żeby też zapobiec zmianie koloru, dobrze jest po tym czasie gotowania przelać zimną wodą. Ktoś powie, ale ona, my ją ostudzimy. Nie, zahamujemy zmiany. Później bardzo często jeszcze brukselkę można podsmażyć na masełku.
2: I bułeczka.
3: Właśnie ta bułeczka. To w ten czas bym proponowała zrobić tak, że do masła wsypać bułeczkę, a nawet tą brukselkę zagrzać na parze i taką bułeczką z masełkiem polewamy. I jakie dobre. Proszę Państwa, ale brukselkę możemy podać jeszcze inaczej. Przesmażymy sobie boczek, czosnek, orzechy i do tego wrzucamy brukselkę. Proszę Państwa, rewelacyjny dodatek do drugich dań. A jak ktoś chce opuścić ziemniaki, to ma tylko brukselkę, kawałeczek mięska i rewelacyjne jedzenie.
2: Co jeszcze można z tą brukselką zrobić, Pani Elu?
3: Proszę Państwa, my brukselkę możemy ukisić tak jak naszą kapustę. Malutka kapusta, ale jest to rewelacyjna przekąska.
2: Pięknie wygląda.
3: I można dodać do obiadu, można na imprezie podać jako właśnie taki dodatek warzywny. A proszę Państwa, zbliża się sezon grillowania i kiszonki takie też możemy podać.
2: To chcemy przepis, Pani Elu, na kiszoną brukselkę.
3: 500 ml wody. Dobrze, żeby była woda przegotowana i ostudzona. 400 g brukselki, 3 ząbki czosnku, 2 liście laurowe, 4 do 5 sztuk ziele angielskiego, 1 łyżeczka kminku, 1 łyżeczka cukru, 1 łyżeczka soli. Moi drodzy, pierwszy trzeba przygotować solankę. Czyli łączymy wodę, cukier, sól. Ogrzewamy to, aż składniki się rozpuszczą. Następnie wyparzone słoiki wypełniamy warzywami dość ciasno i wlewamy solankę. Wszystkie warzywa muszą być pod powierzchnią solanki, bo jeżeli nie będą, mamy dostęp tlenu i mogą się rozpocząć procesy gnilne. Słoiki z zawartością trzeba przed zamknięciem obstukać drewnianą łyżką bądź trzonek drewnianej łyżki włożyć do środka, poruszać, żeby powietrze ulotniło się, żeby nie było pęcherzyków powietrza. I teraz, proszę Państwa, każdy słoik zamykamy i odstawiamy do odstudzenia. Czyli tak jak ogórki kiszone, zalewamy wrzącą wodą.
2: Jak długo się kisi i jak długo można jeść?
3: Mniej więcej, proszę Państwa, w kuchni, bo to mamy cieplej, 2-3 dni, a po tym czasie wstawiamy do lodówki bądź też do spiżarki, gdzie mamy chłodniej i nie ma takiego dostępu światła. Po tygodniu możemy spróbować jeść. Naprawdę polecam, bo brukselkę kojarzymy jedynie tylko z tym, że jest na ciepło. A kiszona, zobaczycie, jaką będzie atrakcja w kuchni.
2: Pani Elu, ale jeszcze mamy dla słuchaczy taką niespodziankę, bo mamy jeszcze przepis na brukselkę z parmezanem. Parmezan, bardzo modny ser teraz. I to będzie brukselka pieczona, więc też coś innego.
3: Ja mówię, każdy proces obróbki termicznej przy warzywach daje nam coś innego. Ale zacznijmy od składników. 500 g brukselki, 3 do 4 łyżek oliwy z oliwek, 2-3 ząbki czosnku. I teraz tutaj czosnkiem też regulujemy smak. Jeżeli ktoś bardzo nie lubi, to zmniejsza ilość. Sól i pieprz do smaku, 50 g startego parmezanu, sok z połowy cytryny i też, moi drodzy, możemy dać, nie musimy. Świeże zioła, tymianek lub rozmaryn. Albo jedno, albo drugie, albo dwa razem nadają też specyficzny smak. Piekarnik rozgrzany do 200 stopni, a w przypadku, gdy mamy termoobieg, bo inaczej się rozchodzi ciepło, 180 stopni. Brukselkę czyścimy, odcinamy końcówki, usuwamy zewnętrzne liście i tutaj brukselkę kroimy na pół, czyli już ginie nam ten problem z nacinaniem. Brukselkę należy dać do dużej miski, dodać oliwę z oliwek, posiekany czosnek, sól, pieprz, troszkę cytryny, wymieszać, aby wszystkie składniki były równomiernie otoczone przyprawami. Następnie brukselkę dajemy na blachę i staramy się tak ułożyć, żeby to było w jednej warstwie. To pozwoli upiec się równomiernie wszystkim częściom brukselki. Pieczemy od 20 do 25 minut, aż będą miękkie i złociste. W połowie pieczenia dobrze jest przemieszać, aby ten kolor był równomierny. Po upieczeniu wyjmujemy brukselkę z piekarnika, posypujemy startym parmezanem, delikatnie mieszając i w ten czas ser pokrywa te kawałeczki, a jak robimy to na ciepło, to on ładnie do nich się przykleja, lekko się topi. Następnie brukselkę dajemy znowu do piekarnika i w ten czas ser stanie się lekko złocisty, bo on już na ciepłej brukselce częściowo się roztopi, ale chodzi nam o ten kolor złocisty. I teraz tak przygotowaną brukselkę wyciągamy z piekarnika, posypujemy świeżymi ziołami i podajemy jako ciepłą przystawkę albo dodatek do obiadu. Czyli proszę Państwa, to warzywo, które tak mało jest u nas popularne, proponowałabym wprowadzić do jadłospisu.
2: No mam nadzieję, że dziś wszyscy Państwo ruszą i te brukselki wszystkie z tych warzywniaczków zostaną wyprzedane.
3: Ja też mam taką nadzieję.
2: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Skorzystaj z wiedzy i doświadczeń kulinarnych naszych gości. Poznaj tajniki, triki, produkty i przepisy, dzięki którym zostaniesz mistrzem kuchni w swoim domu. Na cztery pory gotowania zapraszają Elżbieta Teper i Justyna Dziedzic.

0: Uszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Ciśnienie jeszcze minimalnie może do jutra wzrosnąć. Teraz 987 hektopaskali, sporo wzrosło od wczoraj. Biometr niekorzystny, ale za to korzystne temperatury. 22 stopnie dziś, w cieniu oczywiście, a słońca pod dostatkiem w całym regionie. Jutro jeszcze cieplej. No i raczej bez deszczu i dziś, i jutro, a jeśli zachmurzenie, to małe.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
6: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
7: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
8: Po reklamie.

0: Tak, przebojowo i sympatycznie gramy wam w piątkowe popołudnie, a jak będziemy wam grać w niedzielny poranek, pewnie wiecie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i zapraszam na folkową listę przebojów. W naszym programie będziemy wszystkich dobrze nastawiać na rozpoczynającą się niedzielę i rozpoczynający się nowy tydzień. Zapraszamy między 8 a 9 rano na antenę RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Będziemy grać nutę folkową. I co będzie w tej nucie? Ano, będzie program poświęcony całkowicie utworom, które są w zestawieniu do głosowania, ale pojawią się nowości. 5 zupełnie nowych, świeżutkich utworów, ba, 5 zupełnie nowych, świeżutkich zespołów, które jeszcze nigdy nie gościły w zestawieniu do głosowania. No, tak chyba dawno, dawno nie było, żeby aż taki powiew nowości był w folkowej. To ostatnia tura głosowania przed wakacjami. Co będzie w wakacje, o tym opowiem kiedy indziej. A teraz zapraszam na nasz program niedziela między 8 a 9 rano na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Andrzej Zarych.

0: Sean Baker przypomniał, że każdy jest VIP, czyli Very Important Person, bardzo ważną osobistością, że tak powiem. Więc w loży dla VIP-ów witamy też Krzysztofa Niedzielana. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to takie chrześcijańskie w sumie, nie?
0: Pewnie, oczywiście, że każdy jest very important. Jedyny, wyjątkowy i najważniejszy.
1: Tak, a bardzo ważne tematy też są poruszane w Pulsie Regionu, który jak zawsze o 15.30, na który już teraz zapraszamy. Dziś będzie między innymi o konsolidacji Dębickiego Szpitala, czemu sprzeciwiają się związkowcy. Pojawi się temat też zbliżających się święceń kapłańskich i święceń diakonów. Naszymi gośćmi będą ksiądz Jacek Soprych i właśnie diakoni z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Będzie też o jubileuszu dziesięciolecia Tarnowskiej Szkoły Sacre Coeur. A ze strony sądeckiej też dość duże wydarzenie dzisiaj w Starym Sączu. Samorządowcy z całego regionu, z całego województwa właściwie zjechali do Starego Sącza, do świętej Kingi, tak, bo święta Kinga jest patronką samorządowców. No i dziś właśnie spotkanie, była msza święta i też taki dzień samorządu terytorialnego. Jest tam obecny z samorządowcami biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Leszek Leszkiewicz. Dziś relacja z tego i również opowiemy wam o konferencji dla nauczycieli na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, która ma miejsce, czy miała miejsce dzisiaj w Nowym Sączu.
0: To wszystko rozpoczynamy o godzinie 15.30, to już ostatni w tym tygodniu.
1: Tak, bądźcie z nami.
0: Tym bardziej. Krzysztof Niedzielan zapraszał, bardzo dziękujemy.

0: Społeczność Szkoły Sacre Coeur w Tarnowie świętowała 10-lecie istnienia.
1: Bardzo dobrze się tutaj czuję, mam dobrych kolegów, blisko do domu i dużo swobody.
0: 150 lat tradycji, czyli Wojewódzkie Święto Strażaków w Dąbrowie Tarnowskiej. Rusza kierat, zawodnicy tradycyjni ścigać się będą po terenie Beskidu Wyspowego. 14 wiadomości. Ewa Biedroń. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i wdzięczności. Społeczność Szkoły Sacre Coeur w Tarnowie świętowała 10-lecie swojej działalności. Uroczystość zgromadziła uczniów wszystkich klas, grono pedagogiczne, rodziców i absolwentów szkoły. Mszy świętej przewodniczył biskup Stanisław Salaterski. Jak mówią uczniowie Karol, Julka i Paweł, czują się w tym miejscu bardzo dobrze.
2: My chodzimy do klasy 3A. Jestem Karol, a ja Julka.
3: Jak czujecie się w tej szkole? Jak wygląda wasz dzień, wasze zajęcia?
2: Zawsze mamy ćwiczenia i podręczniki, zawsze się uczymy z naszą panią. Nasza wychowawczyni jest bardzo miła. Na przykład czasem nam przedłuża przerwy śniadaniowe i puszcza nam filmy. Pani uczy też nas czytać i ładnie pisać.
1: Paweł, bardzo dobrze się tutaj czuję, mam dobrych kolegów, blisko do domu i dużo swobody.
0: To miejsce odwiedził z mikrofonem nasz reporter Tomasz Graczewski. Szkoła podstawowa Sacre Coeur jest szkołą katolicką, kształcącą uczniów w klasach od 1 do 8. W swoich metodach nauczania sięga do dorobku świętej Magdaleny Zofii Barat, założycielki Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa. Do tego tematu wrócimy także w Pulsie Regionu.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Zespół Kraków Street Band uważa, że został oszukany przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Chodzi o koncert, który muzycy zagrali w sali widowiskowej przy Alei Wolności. Jak odpowiada na to MOK, sprawdzał to Krzysztof Niedzielan.
5: Zespół Kraków Street Band poinformował na Facebooku, że kilka dni przed koncertem MOK przekazał, że bilety słabo się sprzedają w liczbie około 30-40 i zaproponował aneks do umowy, który miał obniżyć wynagrodzenie o około połowę. Muzycy się na to zgodzili. Jak relacjonują, po przyjeździe do Nowego Sącza okazało się, że sprzedało się co najmniej około 150 biletów, a ta liczba miała nie obejmować wejściówek kupionych zaraz przed koncertem. Zdaniem zespołu MOK nie zgodził się na propozycję powrotu do pierwotnych ustaleń. Koncert się odbył, a dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury miała później nie odbierać telefonów i nie odpowiadać na maile wysłane w celu wyjaśnienia zamieszania. Pojawiło się za to oświadczenie szefowej MOK-u Małgorzaty Głowskiej. Czytamy w nim m.in., że jednostka jest finansowana z pieniędzy publicznych i dąży do uzyskania jak najbardziej korzystnych warunków cenowych. Zainteresowanie wydarzeniem jest jednym z kryteriów ustalania wysokości wynagrodzenia dla artysty. Jednostka poinformowała, że po negocjacjach garza dla zespołu Kraków Street Band wyniosła 7000 zł i została wypłacona. Kwota ta miała odzwierciedlać zainteresowanie koncertem na dzień jego ustalenia.
0: Strażackie mundury znów przypomną o historii, odwadze i służbie drugiemu człowiekowi. Już w sobotę odbędą się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka połączone z wyjątkowym jubileuszem 150-lecia Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Wójt gminy Grymboszów, Krzysztof Gil, który sam jest strażakiem, zwraca uwagę, że lokalne OSP stale się rozwijają. Ostatnio udało się wymienić najstarszy pojazd gaśniczy w gminie na nowoczesny wóz bojowy.
6: OSP Borusowa wymienia samochód z 1972 albo 3 roku, o ile się nie mylę. Na pewno lata 70., więc oczywiście był to najstarszy pojazd na terenie naszej gminy, pojazd gaśniczy. Też jednostka bursowa właśnie przy moście, droga wojewódzka. Staraliśmy się o ten samochód już kilka lat tak naprawdę i tutaj znowu skorzystaliśmy z programu z Urzędu Marszałkowskiego, bo na ratowanie udało się skutecznie pozyskać nowy samochód, który będzie służył mieszkańcom nie tylko gminy, ale myślę, że również dla większości regionu.
0: Sobotnie uroczystości rozpoczną się mszą świętą o 10 w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej. Następnie uczestnicy przejdą na rynek, gdzie o 12 rozpocznie się uroczysty apel. Będzie także piknik edukacyjny oraz ciepły poczęstunek dla uczestników. Zbiórka Łatwo Ganga pokazuje nam, że internet może służyć do czegoś dobrego, uważa psychoedukatorka Justyna Krajewska. Influencer rozpoczyna dziś kolejną akcję. Łatwo Gang zamierza transmitować na żywo swój przejazd rowerem z Zakopanego do Gdańska. Chce zebrać 12 milionów złotych na chorego na dystrofię mięśniową 8-letniego Maxa. Psychoedukatorka Justyna Krajewska mówi, że poprzednia zbiórka Łatwo Ganga pokazała, że ludzie potrzebują prawdy i autentyczności.
7: My się często właśnie utożsamiamy z prawdą. Tak bardzo za nią tęsknimy, bo świat jest przepełniony takimi różnymi tragicznymi, ciężkimi tematami, bym powiedziała. I właśnie ta energia, myślę, że tutaj ta prawda, ta determinacja i też taka chęć autentycznej pomocy bardzo nas wszystkich zjednoczyła.
0: swojej poprzedniej zbiórce Łatwogang zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Przez kilka dni prowadził transmisję na żywo, którą odwiedzały polskie gwiazdy i celebryci.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Pokonają 100 kilometrów przez góry, biegnąc w dzień i w nocy. Tego wyzwania podejmą się już dziś wieczorem uczestnicy Międzynarodowego Ekstremalnego Maratonu Pieszego Kierat. Zawodnicy tradycyjnie będą ścigać się po terenie Beskidu Wyspowego. Na trasie będą mieć w sumie 3700 metrów podejść. Żeby znaleźć się w klasyfikacji wyścigu, uczestnicy muszą zaliczyć 14 punktów kontrolnych i dotrzeć do mety w ciągu maksymalnie 30 godzin. Najszybsi maratończycy dotrą na metę już po 12 godzinach. Kierat rozpocznie się dziś o godzinie 18 na stadionie KS Sokół w Słopnicach w powiecie limanowskim. Radio RDN Nowy Sącz patronuje tej rywalizacji.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jeszcze dość chłodne noce i rześkie poranki, ale za to w ciągu dnia temperatury co najmniej zadowalające, bo nie za zimno, nie za gorąco, tak w sam raz, po prostu. Z dnia na dzień będzie też coraz cieplej, w niedzielę nawet 25-26 stopni w cieniu i będzie też słonecznie. Ta tendencja temperaturowa powinna się utrzymać do wtorku włącznie, później się ochłodzi.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
13: Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
14: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
13: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród.
11: To była autopromocja.

0: Znów przyszła taka chwila, gdy na naszej antenie pojawia się...
1: Płyta tygodnia.
0: Tak, wiem, zupełnie się to nie rymowało, ale nie miało się rymować. Ważne, że pewnie rymuje się coś tam w piosence. A dzisiaj będzie bardzo ładna piosenka, zresztą z całej bardzo ładnej płyty o bardzo pięknym tytule Love, Love, Love. Steven Sanchez, 23-latek, to jest jego druga płyta i dzisiaj zaprezentuje nam piosenkę Oh Baby, I Love You. Chyba nie trzeba tłumaczyć tego tytułu.

0: Piosenka numer 7 z płyty Love, Love, Love, Oh Baby, I Love You. To Steven Sanchez na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, a Love, Love, Love to nasza.
1: Płyta tygodnia.
0: 21 minut po 14.

0: 14.30 wiadomości. Ewa Biedroń. Członkowie związków zawodowych działających przy dębickim ZOZ-ie są przeciwni połączeniu placówki z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Podkreślił w rozmowie z Radiem RDN Małopolska przewodniczący Związku Zawodowego Sierpień 80 Tomasz Bałycz. Plany konsolidacji pojawiły się m.in. jak odpowiedź na rosnący dług szpitala. Związkowcy domagają się zagwarantowania miejsc pracy personelu na dotychczasowych warunkach. Tomasz Bałycz dodaje również, że związkowcy sprzeciwiają się przekazaniu sprzętu, jakim dysponuje dębicka placówka na rzecz szpitala w Rzeszowie.
1: Po naszej informacji wynika na to, że cały majątek ma być przekazany szpitalowi uniwersyteckiemu. Związki zawodowe są przeciwko temu, ponieważ to jest majątek powiatu i chcemy, żeby była dzierżawa tego. Jeżeli już by miało to przejść, to chcielibyśmy, żeby to była dzierżawa, nie oddanie majątku.
0: Starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek zauważa, że niepewność co do pełnego sukcesu procesu konsolidacji istnieje, jednak na ten moment jest to jedyna szansa na uratowanie dębickiego szpitala. Do tego tematu wrócimy w Pulsie Regionu, zaczynamy już o 15.30. Włodarze miast i gmin z całego województwa spotkali się dziś na Dniu Samorządu Terytorialnego w Starym Sączu. Spotkanie co roku organizowane jest w okolicach 27 maja, właśnie wtedy, w 1990 roku, odbyły się w Polsce pierwsze samorządowe i w pełni demokratyczne wybory od czasów II wojny światowej. Obchody rozpoczęła msza święta, której przewodniczył biskup Leszek Leszkiewicz. Jak mówił, samorządowcy powinni w dziecięcej ufności powierzać Bogu swoje życie i działania.
2: Jeśli samorządowcy, wierzący samorządowcy, którzy zostali ochrzczeni i kochają Pana Jezusa, trzymają się Pana Jezusa, to owoce ich pracy także są błogosławione przez Pana Jezusa i one są widoczne dla nas wszystkich i przynoszą pożytek nam wszystkim. I myślę, że o to chodziło w tej mszy świętej, żeby tak stanąć przed Panem Jezusem i powiedzieć, że nie są łatwe czasy. Nie jest nam łatwo. Nieraz jest wiele trudności, ale my wierzymy, że Ty zwyciężyłeś i zło, i grzech, i szatana. I wierzymy w to, że jeśli

0: pobłogosławisz naszej pracy, to my, spotykając drugiego człowieka, temu człowiekowi przekażemy dobre owoce.
1: Po mszy świętej samorządowcy rozpoczęli forum wójtów, burmistrzów i prezydentów Małopolski, podczas którego wręczono statuetki świętej Kingi oraz wyróżnienia związane z dużym wzrostem dzietności na terenie danego samorządu. Gospodarzem uroczystości był Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Nauczyciele, dyrektorzy szkół z regionu sądeckiego kształcili się dziś w Nowym Sączu w ramach konferencji przygotowanej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu. W Wyższej Szkole Biznesu dyskutowali o tym, jak powinna wyglądać edukacja uczniów związana z ich bezpieczeństwem na drodze. Jak mówi Adam Bukański, komendant miejski Policji w Nowym Sączu, takie spotkania profilaktyczne przynoszą efekty.
2: Kształtowanie już od najmłodszych lat właściwych postaw, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, to nie tylko rola policji, ale też bardzo duża odpowiedzialność i obowiązek dla nauczycieli. My też jesteśmy w szkołach, ale nauczyciel jest częściej, jest na co dzień z uczniami. Policjanci zjawiają się od czasu do czasu, oni są najbliżej poza rodzicami młodzieży i to ich rola w tym, żeby tą wiedzę przekazywać. Na to liczymy.
1: W spotkaniu uczestniczyło około 200 osób. Więcej o tym powiemy również w Pulsie Regionu. To już ostatnie przygotowania do wielkiej uroczystości w Łęgu Tarnowskim. Parafia pod wezwaniem Świętej Trójcy przeżywa jubileusz 700-lecia. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę 31 maja. Mszy świętej o 11 będzie przewodniczyć biskup Andrzej Jerz. Przygotowaniem do tych uroczystości są tygodniowe misje święte, zapowiada proboszcz ksiądz Wiesław Orwat.
3: Tą centralną uroczystość poprzedzą misje święte, które będą od 23 do 30 maja, od soboty do soboty, przed uroczystością Niedzieli Świętej Trójcy, i poprowadzi je ksiądz dr Tomasz Rąpała, dyrektor, rekolekcjonista Centrum Formacyjno-Misyjnego Diecezji Tarnowskiej Arka w Grudku nad Dunajcem. Zapraszamy do uczestnictwa w misjach świętych, które będą przez cały tydzień z poszczególnymi nabożeństwami dla poszczególnych stanów. Poza tym udział w niedzielnej mszy świętej z sumą o godzinie 11.
1: Misje święte i główne obchody jubileuszu 700-lecia zainauguruje montaż historyczny o parafii przygotowany przez Społecznej Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim. Odbędzie się on już dziś o godzinie 18.30 bezpośrednio po mszy świętej wieczornej w parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Łęgu Tarnowskim.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Od wtorku ochłodzenie i możliwy deszcz, ale do tego czasu temperatury no niemalże letnie. Szczególnie w niedzielę, kiedy to nawet 26 stopni mogą nasze termometry pokazać. Dzisiaj do 22 w cieniu, wiatr wieje umiarkowanie, ale czasem jest porywisty, a wieje z północy. Ciśnienie rośnie, teraz 987 hektopaskali, biometr niezmiennie niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mniam! Prawdziwy smak natury. Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
5: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
6: A gdyby tak to zmienić?
7: A gdyby tak to zmienić?
5: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie. Konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych. Pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły. Wystawa pojazdów konnych. Zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia. Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim. Gmina Radomyśl Wielki oraz Sołectwo Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Za kwadrans 15, czas na informacje dla kierowców. Krzysztof Niedzielan przed mikrofonem.
2: Dzień dobry. Najpierw informacja o kilku zdarzeniach drogowych. Na Limanowszczyźnie w Kasińce Małej na drodze wojewódzkiej jeszcze przed południem samochód osobowy uderzył w latarnię. Strażacy informują, że dwie osoby pojechały do szpitala, ale w tej chwili już nie powinno być utrudnień w związku z tym. Rano była też kolizja na ulicy Tarnowskiej w Nowym Sączu, na szczęście w tym przypadku bez osób poszkodowanych. No i tak na bieżąco kierowcy informują o tym, że na obwodnicy Podegrodzia trwa jakaś naprawa nawierzchni, no a co za tym idzie, są zawężenia, no i ruch jest utrudniony w związku z tym. A skoro jesteśmy na Sądecczyźnie, to niestety bardzo duże korki na ulicach Nowego Sącza i jego okolic, czyli tutaj droga krajowa 75, wielogłowy wielopole, powroty z pracy, ale też rondo przy obwodnicy północnej i odcinek obwodnicy północnej w stronę miasta. Tutaj ruch też w różnych kierunkach jest utrudniony. Ulica Tarnowska, rondo przy zamku, bulwar Narwiku, tutaj bardzo duże korki zarówno przy zamku właśnie, ale też przy rondzie koło stadionu. Piotra Skargi w stronę zamku, ulica Pieczkowskiego do Barskiej, Barska od strony Lwowskiej, Lwowska przy rynku, most przy moście, przy galerii, rondo, tutaj też utrudnienia na tym skrzyżowaniu oraz przy Prażmowskiego. W Nowym Sączu też bardzo duże korki na Krańcowej, Kilińskiego, przy rondzie Solidarności, ponadto tutaj bardziej od strony rynku, Wąsowiczów, Kościuszki, Jagiellońska, po drugiej stronie plant również Długosza, wszędzie tutaj bardzo powolutku się jedzie albo stoi w korku. Utrudnienia są też na Nawojowskiej przy skrzyżowaniach i na Węgierskiej. Od osiedla Dąbrówka już zaczynają się niemałe korki. Jak informują nasi tarnowscy reporterzy, na ulicach tego miasta w miarę spokojnie, bez takich tymczasowych utrudnień związanych z wypadkami lub kolizjami, no ale korki. Tutaj największe na Narutowicza, szczególnie w rejonie Starego Cmentarza, ale też ulica Krakowska, szczególnie odcinek od plant do skrzyżowania z ulicą Czerwoną. Korek również w okolicach Ronda przy Klikowskiej i Szkotnik. No i o tej porze natężenie ruchu zwiększa się też w Mościcach między Rondem Żołnierzy Wyklętych a mostem na Białej.
1: Nie dość, że taka pora, to jeszcze dzisiaj piątek, więc te korki jeszcze bardziej się pewnie kumulują. Za około pół godziny sprawdzimy, co też będzie się dziać na drogach. Krzysztof Niedzielan,
2: dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl

0: Reklama.
1: Od 22 maja w kinie Sokół Posłani. Posłani to poruszająca filmowa opowieść o Bogu działającym tu i teraz, w życiu zwykłych ludzi, w ich decyzjach, kryzysach i przełomach. Film opowiada o modlitwie jako realnej sile oraz o wspólnocie, która potrafi podtrzymać człowieka, gdy sam już nie daje rady. Posłani od 22 maja w kinie Sokół.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Za 4,5 minuty będzie godzina 15 i wspólna modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia. A dzisiaj mamy piątek. W każdy piątek z jeszcze większą miłością i wdzięcznością patrzymy, albo przynajmniej powinniśmy popatrzeć na krzyż Jezusa. Dzisiaj też warto zajrzeć do czytań mszalnych, jak zwykle. No niesamowicie piękna Ewangelia i te trzy pytania i trzy odpowiedzi. Pan Jezus pyta Piotra, czy miłujesz mnie? Piotr odpowiada: tak, Panie, kocham Cię. Ty wiesz, że Cię kocham. Pan Jezus pyta o głębszą miłość. Piotr już tak nie wyskakuje, jak przedtem, zanim się go zaparł przed służącą chociażby. Piotr odpowiada z większym wyważeniem, więc po raz trzeci Jezus już nie pyta go, czy miłujesz mnie, tylko czy kochasz mnie. I wtedy Piotr odpowiada: Panie, Ty wszystko wiesz. Jezus nie robi Piotrowi wyrzutów. Jezus nikomu z nas nie będzie, nie robi i nigdy nie zrobi wyrzutów. Że zrobiłeś to, dlaczego zrobiłaś to, tamto, dlaczego tak się wtedy zachowałeś, jak mogłeś mi to zrobić. Nigdy tak Jezus nie powie. Jezus pyta o miłość, a przede wszystkim i po pierwsze tę miłość daje bezwarunkowo.

0: Miłość wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Dziś chcę Ci zaprezentować werset z Pisma Świętego, który zdecydowanie ma większe znaczenie, niż mu się przypisuje. Oczywiście całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy oraz do wychowywania w sprawiedliwości. Ale ten fragment jest napakowany taką mocą, że to aż niesamowite. Oto on. 1 Koryntian 13,7. Miłość wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa. Wszystko znosi. Zatrzymaj się i wyobraź sobie, jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy żyli według tego jednego wersetu. Żadnego innego, tylko tego. Ustałyby wojny i konflikty. Relacje zostałyby naprawione. Małżeństwa przestałyby się rozpadać. Nie byłoby znęcania się nad dziećmi. Nikt by nie głodował. Wszystko to, gdybyśmy tylko stosowali ten jeden werset. Wiem, co sobie myślisz. Heniek, to brzmi naprawdę fajnie, ale jest to po prostu nierealne. Jeśli tak myślisz, to masz rację. Ale wyobraź sobie, jak bardzo zmieniłoby się twoje otoczenie, twoja rodzina, miejsce pracy, wspólnota, gdybyś to ty żył tym jednym krótkim wersetem. Oszałamiające, prawda?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina Miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
0: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach! My mamy robotę! Telefon 77 555 89 12.
7: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to dwie dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła-tarnów.pl.
1: Po reklamie.
8: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
9: U niej wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
8: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Zgromadził, przygotował i przedstawi informacje dla kierowców Krzysztof Niedzielan.
2: Dzień dobry, te wiadomości dla kierowców zaczynamy od Tarnowa. W tym mieście, jak to w piątek po południu, duże natężenie ruchu, między innymi w dzielnicy Mościce, to między innymi ulica Kwiatkowskiego, która jest przykorkowana, ale i inne ulice bliżej centrum miasta, to między innymi Krakowska między Plantami i ulicą Czerwoną, ulica Narutowicza, okolice Starego Cmentarza, Rondo przy Klikowskiej i Szkotnik, no i wiele ulic właśnie w okolicach centrum Tarnowa, gdzie nie da się zbyt szybko jechać. W Krynicy Zdroju, korek na ulicy Piłsudskiego, to jest ulica wjazdowa do miasta, to jest droga wojewódzka, a to wynika nawet nie tyle z natężenia ruchu, co z prowadzonych od kilku dni prac remontowych. No a jak mamy piątek po południu, no to nie jest to zbyt dobry zestaw, no ale jest jak jest. Nowy Sącz, tutaj okolice, tutaj ogromne korki w różnych częściach miasta. Od ulicy Tarnowskiej przez Węgierską, na Wojowską, na głównych skrzyżowaniach w mieście, czyli Rondo Solidarności, Rondo przy Szpitalu, Rondo przy Zamku, okolice Rynku. No taki niestety piątkowy klimat, który wymaga dużo cierpliwości za kółkiem. Również w Starym Sączu, a właściwie na jego obrzeżach, od Mostu Świętej Kingi do Ronda w Brzeznej jedzie się wolniej. No i pamiętajcie, że zamknięty jest odcinek obwodnicy zachodniej Nowego Sącza od ulicy Łącznej w Chełmcu do Składu Budowlanego w Podrzeczu. Objazd przebiega drogą powiatową od Podrzecza przez Świniarsko w stronę Chełmca, ulicą Papieską. No i na tym odcinku też jest o tej porze bardzo duży ruch. I na koniec Limanowa, tutaj korki przy Witosa, Piłsudskiego, Jana Pawła II, Kopernika. No i ogólnie rzecz biorąc okolice Limanowskiego Rynku.
1: Jedźcie bezpiecznie, bądźcie cierpliwi. My wam ten czas zostania w korkach albo powolnej jazdy będziemy wypełniać dobrą muzyką. Krzysztof Niedzielan, dziękujemy za informację.
2: Dziękuję.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

0: Reklama.
1: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
0: Po reklamie.
2: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
3: Najbardziej widać tą właśnie kumulację na przerwach.
2: Interwencje.
4: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
2: Opinie.
5: Stykam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
2: Fakty.
6: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.
7: Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast spotkali się w Starym Sączu. Okazją był Dzień Samorządu Terytorialnego Województwa Małopolskiego. Mszy świętej przy grobie świętej Kingi przewodniczył biskup Leszek Laszkiewicz.
8: Jeśli wierzący samorządowcy, którzy zostali ochrzczeni i kochają Pana Jezusa, trzymają się Pana Jezusa, to owoce ich pracy także są błogosławione przez Pana Jezusa i one są widoczne dla nas wszystkich i przynoszą pożytek nam wszystkim.
7: Związkowcy przeciwni konsolidacji Dębickiego Szpitala obawiają się m.in. utraty sprzętu medycznego, którym dysponuje szpital.
9: Cały majątek ma być przekazany szpitalowi uniwersyteckiemu. Związki zawodowe są przeciwko temu, ponieważ to jest majątek powiatu.
7: Jak powinna wyglądać edukacja uczniów związana z ich bezpieczeństwem na drodze? Uczyli się tego od policji nauczyciele z Sądecczyzny.
10: My też jesteśmy w szkołach, ale nauczyciel jest częściej, jest na co dzień z uczniami. Oni są najbliżej, poza rodzicami i to ich rola w tym, żeby tą wiedzę przekazywać. Na to liczymy.
7: Szkoła Sacre Cœur w Tarnowie świętowała dziesięciolecie swojej działalności.
11: Mam dwójkę dzieci w szkole. Obydwoje uczęszczali tutaj do przedszkola. To był naturalny wybór.
12: Wysoka kultura, grona pedagogicznego, bardzo duże wartości, bardzo duży nacisk na szacunek do drugiego człowieka.
7: A po godzinie 16 będzie też rozmowa z rektorem tarnowskiego seminarium, księdzem doktorem Jackiem Soprychem oraz diakonami Janem, Dawidem i Arkadiuszem, którzy przygotowują się do święceń kapłańskich. I to wszystko do godziny 17. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam w imieniu własnym, jak i jak zwykle reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży Omoda.jq. Omoda.jq. Omoda.jq. W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda JQ7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda.jq Auto Complex. Wielogłowy 188.
2: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Halo, Gorlice. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
0: Po reklamie. W Starym Sączu odbył się dziś Dzień Samorządu Terytorialnego Województwa Małopolskiego. Do Grodu Świętej Kingi zjechali włodarze z całego regionu. Wspólnie modlili się na Eucharystii, po której odbyło się uroczyste forum wójtów, burmistrzów i prezydentów Małopolski. Na miejscu był Łukasz Raczkowski.
9: Spotkanie w Starym Sączu co roku organizowane jest w okolicach 27 maja. Nieprzypadkowo, właśnie pod koniec maja w 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze całkowicie wolne i demokratyczne wybory po II wojnie światowej. Były to właśnie wybory samorządowe, dlatego data ta jest traktowana jako odnowienie samorządności w naszym kraju. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w klasztorze sióstr Klarysek. Przewodniczył jej ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz, który skierował do samorządowców wyjątkową homilię. Podkreślał znaczenie codziennej modlitwy. Jak mówił, samorządowcy powinni w dziecięcej ufności powierzać Bogu swoje życie i działania.
10: Jeśli samorządowcy, wierzący samorządowcy, którzy zostali ochrzczeni i kochają Pana Jezusa, trzymają się Pana Jezusa, to owoce ich pracy także są błogosławione przez Pana Jezusa i one są widoczne dla nas wszystkich i przynoszą pożytek nam wszystkim. I myślę, że o to chodziło w tej mszy świętej, żeby tak stanąć przed Panem Jezusem i powiedzieć, że nie są łatwe czasy, nie jest nam łatwo. Nieraz jest wiele trudności, ale my wierzymy, że Ty zwyciężyłeś i zło, i grzech, i szatana, i wierzymy w to, że jeśli pobłogosławisz naszej pracy, to my, spotykając drugiego człowieka, temu człowiekowi przekażemy dobre owoce.
9: Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, który od wielu lat gości małopolskich samorządowców, podkreślał symbolikę faktu, że wszyscy spotykają się u swojej oficjalnej patronki, czyli Świętej Kingi, oraz niedaleko ołtarza papieskiego.
11: To jest bardzo ważne, że my tutaj w Małopolsce chcemy szczególnie trzymać się symboli, wartości. Te symbole to jest jedna rzecz, ale myślę, że to wartość, to jest właściwsze słowo. Te wartości, które leżą u podstaw samorządności, te wartości, które służą u podstaw w ogóle służby społecznej.
9: Głównym gościem, a jednocześnie gospodarzem obchodów był marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Podkreślił znaczenie samorządności nie tylko tej na najwyższych szczeblach, którą sam reprezentuje, ale też tej najbliżej codziennych spraw.
12: Przede wszystkim każdy samorząd, i to różnych szczebli, to jest taka lokalna mała ojczyzna dla mieszkańców i ta mała ojczyzna jest bardzo blisko mieszkańców, ale również biorąc pod uwagę samorządy szczebla gminnego poprzez swoje jednostki pomocnicze, jakimi są chociażby sołectwa, to tutaj mieszkańcy sygnalizują swoje swoje potrzeby sygnalizują, w jakim kierunku dany obszar, dana gmina powinna rozwijać się.
9: W drugiej części spotkania na Starosądeckich Błoniach, niedaleko ołtarza papieskiego, odbyło się forum wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, któremu symbolicznie przewodniczył burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.
13: Spotykamy się przede wszystkim u stóp świętej Kingi, aby podziękować za miniony czas, za opiekę nad naszą pracą, nad samorządami, nad tym, co realizujemy. No jest to bardzo dobra platforma do tego, żeby też podsumować nasze konkretne działania.
9: Część samorządowców otrzymała też statuetki świętej Kingi oraz wyróżnienia, które dotyczyły działań wpływających na większą liczbę urodzin dzieci na terenie ich gmin. Do uczestników spotkania specjalny list na tę okazję skierował prezydent Polski Karol Nawrocki, który odczytany został przez szefa krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Macieja Korkucia. Podczas modlitwy i spotkania uczestnikom obchodów towarzyszył też diecezjalny duszpasterz parlamentarzystów i samorządowców ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. Stary Sącz był tylko pierwszym etapem świętowania i refleksji samorządowców. Już w najbliższą niedzielę 24 maja na Jasnej Górze odbędzie się 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego. Jej hasło to: z patronką samorządowców świętą Kingą budujemy wspólnotę małych ojczyzn.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: No, droga do Starego Sącza, przynajmniej jadąc od Nowego, jest teraz mocno zakorkowana. Też rejon Bobrowiska na 969. Drodzy, z tym numerem jest nieco przykorkowany również, ale nie tylko te ulice, bo okolice Ronda Solidarności i też Ronda przy Stadionie i Ronda koło Zamku, w zasadzie wszystkie ronda są zakorkowane i niektóre ulice obok nich. Pieczkowskiego, Barska, bardzo zakorkowane, a do tego dzisiaj dołącza też mocno zatłoczona ulica Witosa. Na Tarnowskiej trzeba poczekać jadąc do obwodnicy. Na obwodnicy północnej też jest dość pokaźny korek. Wielogłowy, Wielopole, bardzo zatłoczone w stronę Nowego Sącza, ale druga strona w zasadzie tylko w Wielogłowach, w stronę Tarnowa na przykład, gdyby ktoś chciał się przedostać. Zaglądamy teraz do Limanowej, na Piłsudskiego. Jest luźno, ale nie tak luźno jest na Witosa przy rondzie w Sowlinach. Oraz trzeba liczyć się z korkami w całym centrum miasta, szczególnie na ulicy Jana Pawła II, ale też na Marka w dwóch miejscach w zasadzie przy rondzie. Przenosimy się do Gorlic, a po Gorlicach nie przejedziemy płynnie, przynajmniej przez samo centrum. Parkowa bardzo zakorkowana już od Bieckiej, też od Zawodzia korkuje się ulica Kościuszki. Legionów, Biecka, Stawiska dołączają do tej niechlubnej listy zakorkowanej. Krakowska Narutowicza to już oczywiście Tarnów. Gumniska do tych ulic się dołącza. Szkotnik, zakorkowana też Klikowska w kilku miejscach, w zasadzie to na całej długości, jadąc do ronda od obu stron. Na Słowackiego również jadąc od księdza Romana Sitki, od tej ulicy trzeba liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Słoneczna, Starodąbrowska oraz Lwowska w kilku miejscach, szczególnie przy Orkanach, chociaż bywało tam gorzej z tego, co teraz widzę. Na Jana Pawła II też jest dość ciasno. No i Mostowa jeszcze do tych ulic się dołącza. Chyba wspomniałam Narutowicza, ale powtórzę. Jest bardzo zakorkowana w stronę Tuchowskiej. Gdyby ktoś chciał w tę stronę przejechać bezkorkowo w miarę, to polecamy ulicę Bema.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Weź.

0: Region jest nasz.
1: Plany konsolidacji Dębickiego Szpitala wzbudzają obawy wśród pracowników i pacjentów lecznicy. Głos w sprawie zajęły także związki zawodowe, które martwią się, że szpital w Dębicy straci także sprzęt medyczny, którym dysponuje. Relacja Jolanty Moździerz.
2: Członkowie związków zawodowych działających przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy są przeciwni połączeniu placówki z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie, podkreślił w rozmowie z Radiem RDN Małopolska przewodniczący Związku Zawodowego Sierpień 80 Tomasz Bałycz. Plany konsolidacji pojawiły się m.in. jako odpowiedź na rosnący dług szpitala. W obliczu coraz dalej idących rozmów na ten temat związkowcy domagają się zagwarantowania miejsc pracy personelu na dotychczasowych warunkach. Tomasz Bałycz dodaje również, że związkowcy sprzeciwiają się przekazaniu sprzętu, jakim dysponuje dębicka placówka na rzecz szpitala w Rzeszowie.
3: Z naszych informacji wynika na to, że cały majątek ma być przekazany szpitalowi uniwersyteckiemu. Związki zawodowe są przeciwko temu, ponieważ to jest majątek powiatu i chcemy, żeby była dzierżawa tego, jeżeli już by miało to przejść, to chcielibyśmy, żeby to była dzierżawa, nie oddanie majątku.
2: Związkowiec uzasadnia to ryzykiem bezpowrotnej utraty sprzętu.
3: Gdyby na przykład konsolidacja się nie powiedzie, ten proces jest już nieodwracalny. Czyli jeżeli by się coś nie powiodło lub, można to dywagować, że przykładowo, że tam gdzieś nie będzie to potrzebne, no to po prostu mogą to sprywatyzować, mogą oddać komuś. Także i sprzęt przejdzie, jest wtedy uniwersytetu, nie nasz. A jak jest dzierżawa, no to dzierżawa. Później to wraca.
2: Jednym z rozważanych scenariuszy jest połączenie Szpitala Dębickiego ze Szpitalem Uniwersyteckim w Rzeszowie i Szpitalem Powiatowym w Mielcu. Starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek zauważa, że niepewność co do pełnego sukcesu procesu konsolidacji istnieje, jednak w jego opinii na ten moment jest to jedyna szansa na uratowanie dębickiego szpitala.
4: Same kontrakty są zmniejszone w stosunku do roku 2025 o 2%. Nie ma środków na podwyżki wynagrodzeń, które rząd ustalił i które co roku 15 lipca zobowiązane szpitale są wprowadzać dla tych wszystkich zawodów medycznych wymienionych w ustawie. W związku z tym jakby cała ta konsolidacja nie jest zagrożeniem, tylko jest właśnie wyjściem z trudnej, tragicznej sytuacji. Szpital w Dębicy, który ma zadłużenie na poziomie 160 milionów złotych, nie ma co liczyć na pokrycie tych zobowiązań przez państwo. Państwo żadnego programu mieć nie będzie.
2: Starosta dębicki szacuje, że w aktualnej sytuacji bez konsolidacji lub rządowego wsparcia szpital w Dębicy przestałby istnieć w ciągu najbliższych 2 lat. Tymczasem wójt gminy Dębice Adam Pieniążek przekonywał w słowo za słowo, że jeżeli poprawi się jakość świadczonych usług, to konsolidacja jest dobrym rozwiązaniem. Jego zdaniem poprawa opieki zdrowotnej jest konieczna.
5: Sytuacja w służbie zdrowia od wielu lat jest po prostu bardzo zła. To powoduje, że ten system zaczyna być niewydolny. Jak zaczyna być niewydolny, no to trzeba go zrestrukturyzować. Pytanie, czy w takiej formie to jest najlepsza opcja? Zmiana musi nastąpić. Ta zmiana musi nastąpić tak, żeby mieszkańcy mieli poczucie lepszej obsługi i lepszego serwisu, krótko mówiąc, w tych szpitalach wszystkich. Tego wszyscy oczekują. No i przede wszystkim też z perspektywy pracowników i zarządzających tymi szpitalami, żeby nie mieli problemu, że dzisiaj płacimy tym dostawcom, a nie płacimy innym, bo do tego się sprowadza bieżące funkcjonowanie działu księgowego.
2: Ewentualne połączenie szpitali wymaga szeregu ustaleń dotyczących warunków i zasad takiego procesu. Tymczasem w rozmowie z Rynkiem Zdrowia Marcin Rusiniak, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie, wyjaśnił, że według wstępnej koncepcji niektóre z usług medycznych zostałyby skonsolidowane i przekierowane do tych szpitali, które się w nich specjalizują. Pomysł połączenia szpitali zakłada ich sprofilowanie w kierunku działalności zabiegowej lub świadczeń długoterminowych. Szpital Uniwersytecki miałby tworzyć niektóre kliniki w szpitalach powiatowych.

0: Sądeccy pedagodzy uczyli się o bezpieczeństwie dzieci na drogach. W Nowym Sączu odbyła się druga już organizowana przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Komendę Miejską Policji konferencja dla nauczycieli, dyrektorów i przedstawicieli placówek edukacyjnych. W Wyższej Szkole Biznesu dyskutowano o tym, jak powinna wyglądać edukacja uczniów związana z ich bezpieczeństwem na drodze. W wydarzeniu uczestniczyła Maria Mułka.
1: Jak podkreśla Adam Bukański, komendant miejskiej policji w Nowym Sączu, takie spotkania profilaktyczne przynoszą efekty.
2: Kształtowanie już od najmłodszych lat właściwych postaw, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, to nie tylko rola policji, ale też bardzo duża odpowiedzialność i obowiązek dla nauczycieli. My też jesteśmy w szkołach, ale nauczyciel jest częściej, jest na co dzień z uczniami. Policjanci zjawiają się od czasu do czasu, oni są najbliżej poza rodzicami młodzieży. I to ich rola w tym, żeby tą wiedzę przekazywać. Na to liczymy.
1: W tym roku konferencja skupiała się m.in. na zmianach w przepisach ruchu drogowego dotyczących wieku dzieci korzystających z hulajnóg elektrycznych, mówi Radosław Kozioł z sądeckiej policji.
3: Dzieci przyjeżdżają hulajnogami, czy to jest na przykład powiat nowosądecki, no jest oddalone, te szkoły są od miejsca zamieszkania, no to przyjeżdżają, ułatwiają sobie dotarcie. No i żeby nauczyciel zwrócił uwagę, czy faktycznie to dziecko, no bo wie doskonale, ile lat jego uczeń ma, czy może się poruszać na tej hulajnodze, bo to jest bezpieczeństwo. To jest po prostu istotna rzecz, która wpływa na późniejsze wypadki drogowe czy różnego rodzaju sytuacje na drodze.
1: Nauczycielki z Sądecczyzny biorące udział w konferencji zauważyły, że dzieci można zauważyć też na elektrycznych rowerach.
4: Sporadycznie się zdarza, że te dzieciaki elektryczne używają rowerów, ale też nie znają jakby do końca przepisów. Już nie mówimy, że one gdzieś tam w środowisku swoim udają się też do szkół.
5: Nie obserwujemy, żeby to było takie nagminne, bo raczej korzystają z tradycyjnych rowerów, ale elektryki wchodzą coraz częściej.
4: Ciągle się szkolimy, bo bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze dla nas. Są nowe wyzwania, zmiany, a takie szkolenie daje nam dużo do przekazania swoim pracownikom, swoim koleżankom pracy również.
1: Wojciech Papaj, wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do spraw ośrodka w Nowym Sączu, podkreśla, że w trakcie konferencji nauczyciele mają okazję spotkać się ze specjalistami, praktykami, którzy pomagają im zmierzyć się z problemami uczniów.
6: Dlatego tak chętnie współpracujemy z policją, i ponieważ to właśnie funkcjonariusze policji dysponują wiedzą i doświadczeniem bezcennym z naszego nauczycielskiego punktu widzenia, ponieważ mogą i chcą tym doświadczeniem się dzielić, dlatego systemowo już tworzymy okazję do takich spotkań.
1: Jednym z ekspertów był Jacek Zalewski z Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, były szef warszawskiej drogówki, który zaznaczył, że edukacja od przedszkola pomoże w realizacji wizji zero, mówiącej o tym, że na polskich drogach nie będą ginąć ludzie.
7: Kiedy ja rozpoczynałem swoją służbę policji w 1991 roku, wtedy na polskich drogach zginął 7901 osób. W roku 2009 udało nam się przebić tą barierę poniżej 5000, później kolejne bariery, w ubiegłym roku było 1660 osób. To pokazuje, że rzeczywiście wtedy, kiedy podejmiemy takie systemowe działania związane z infrastrukturą drogową, lepsze ratownictwo drogowe, medyczne, ale też nadzór nad tym, co dzieje się na polskich drogach i edukacja dają nadzieję na to, że rzeczywiście tych wypadków drogowych, ale wszystkim ofiar śmiertelnych na polskich drogach będzie mniej.
1: Były policjant mówił o udziale organizacji pozarządowych w edukacji dzieci i młodzieży. Prelegentami konferencji byli także przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, a także Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. W spotkaniu wzięło udział około 200 przedstawicieli różnych szkół i placówek edukacyjnych z regionu sądeckiego.
0: Kolejne tematy czekają nas po godzinie 16, a już za około 2 minuty wiadomości.

0: 10 lat szkoły Sacre Coeur w Tarnowie. W weekend w Wielogłowach odbędzie się największy festiwal charytatywny na Sądecczyźnie. Pomoc dla szpitala we Lwowie. W Tarnowie trwa zbiórka na specjalistyczny sprzęt. 16 wiadomości. Ewa Biedroń Społecznej Szkoły Sacre Coeur w Tarnowie świętowała 10-lecie swojej działalności. Uroczystość zgromadziła uczniów wszystkich klas, grono pedagogiczne, rodziców i absolwentów. Szkoły mszy świętej przewodniczył biskup Stanisław Salaterski. Szkoła stawia na wysoki poziom nauczania, ale także na wychowanie oparte na wartościach, na budowanie relacji i indywidualne podejście do każdego ucznia, mówi dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego Sacre Coeur, siostra Iwona Baryś.
1: Ogromna radość, bo minęło 10 lat już naszej szkoły. Dla mnie to w zasadzie jak jeden dzień. Widzimy już ogromne owoce. Mamy już 3 roczniki absolwentów, którzy poszli do szkół średnich i cieszą się, że są absolwentami tej szkoły. Cenią bardzo nasze wychowanie. Też nasi rodzice bardzo cenią to, co szkoła robi. To taki szczególny moment, żeby dziękować Panu Bogu właśnie za całe dobro, które się tutaj dokonuje w tych murach. To, do czego my staramy się dążyć, wychowując tych młodych ludzi, to ich osobista relacja z Panem Bogiem, która będzie ich prowadziła później w życie i będzie takim szkieletem do dojrzałości, do mądrych decyzji. Też te wartości intelektualne są ważne, czyli konkretna wiedza, krytyczne spojrzenie na rzeczywistość.
0: Jednym z elementów uroczystości było przekazanie szkole nowego sztandaru, który ofiarowali placówce rodzice uczniów oraz darczyńcy. Szkoła Sacre Coeur organizuje także jutro piknik rodzinny w parku przed budynkiem przy ulicy Przenonej 3. Przewidziano pokazy służb, loterię, fantową, gry i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy oraz kącik plastyczny gier planszowych. Początek jutro o 10.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W weekend w Wielogłowach odbędzie się największy festiwal charytatywny na Sądecczyźnie. Nowofest tam przez 2 dni można skorzystać z różnego rodzaju atrakcji i przekazywać datki na pomoc dwóm sądeckim rodzinom. W programie wydarzenia są m.in. koncerty gwiazd, animacje dla całych rodzin, piana party, licytacje i wystawy lokalnych produktów. Zainteresowani będą mogli zjeść kolację na platformie umieszczonej 50 metrów nad ziemią, czy przejechać się quadem nad brzegiem Dunajca. Na samym początku imprezy w sobotę będzie można oglądać paradę tirów jadących przez region do Wielogłów, zapowiada Łukasz Koczenasz z Fundacji Renovo.
3: Około 71 jednostek samochodów ciężarowych, super takich wymalowanych. Zaczniemy to w Starym Sączu na Stawach, tam będzie start. O godzinie 9 wyruszamy kolumną samochodów w stronę gminy Chełmiec. Tutaj przejedziemy ulicą Marcinkowicką, stamtąd udamy się na most, na obwodnicę, na rondo i wjedziemy na ulicę Tarnowską. Mamy nadzieję, że na godzinę 11 uda się nam dojechać już na plac.
0: Renovo Fest odbędzie się w sobotę i w niedzielę na terenie parkingu firmy Wiśniowski w Wielogłowach, a także na boiskach należących do gminy Chełmiec. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a na miejscu można wrzucać datki do puszek. Pieniądze zebrane w trakcie wydarzenia zostaną przeznaczone na budowę domu dla samotnej matki z gminy Gródek nad Dunajcem, wychowującej 2 niepełnosprawnych synów oraz dokończenie budowy domu dla mamy z Trzeczewiny prowadzącej dom pieczy zastępczej.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Ta placówka codziennie udziela pomocy rannym żołnierzom i cywilom, ale do skutecznego leczenia potrzebuje także sprzętu. Tarnowianie wspierają Szpital Uniwersytecki we Lwowie. Zbiórka do puszek odbywać się będzie podczas tarnowskich juwenaliów na terenie Akademii Tarnowskiej oraz w czasie gastromajówki na rynku.
4: Głównie właśnie Lwów jako to zaplecze, gdzie jest ta ostoja spokoju, jako takiego w miarę spokojnie miasto, więc tam trafiają i żołnierze z frontu i z okolic przyfrontowych, a więc mieszkańcy, którzy zostali poszkodowani w miastach takich jak Charków, Kijów. No, trzeba pomóc.
0: Mówił Witold Miś z Towarzystwa Miłośników Lwowa. Jak jeszcze można pomóc, przeczytacie to na rdn.pl. Piątek zachęca do górskich wycieczek. Ci, którzy chcą i mogą wcześniej zacząć weekend w górach, mają ku temu dobrą okazję. Dobra pogoda, suche, jeszcze w miarę puste szlaki w Beskidach i w Pieninach zachęcają do zrealizowania takiego pomysłu. Sytuację ocenia ratownik Rafał Szołtysik z grupy podhalańskiej GOPR.
5: Warunki na szlakach są dobre. Szlaki przetarte, czyste, bez błota w sumie. W miarę sucho. Nie zaobserwowaliśmy żadnych zamgleń, żadnych takich rzeczy. Śmiało można podróżować. Ładna pogoda, także warto się przejść.
0: Pamiętajmy także, że pogoda w górach może zmieniać się diametralnie w krótkim czasie, dlatego zawsze trzeba mieć ze sobą ochronę przed deszczem oraz należy zaplanować trasę tak, aby szybko i bezpiecznie zejść w doliny w razie zagrożenia burzą.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dziś i w najbliższych dniach zdecydowana przewaga słońca, co też sprzyja dość wysokim temperaturom. Ta dobra passa potrwa według prognoz przynajmniej do wtorku włącznie, aż zacznie padać i od środy już ma być nieco chłodniej. Dziś jeszcze wieje chwilami dość mocny północny wiatr, jutro już powinien osłabnąć, więc też odczuwalnie będzie cieplej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Sprawdźmy, czy ten nasz mały świat nadal taki zakorkowany.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: W zasadzie mogłabym odpowiedzieć jednym słowem: tak. Jeszcze mamy korki. Wielogłowy, wielopole. Odcinek węgierski i ten biegonicki nieco wydłużony. Nowojowska w kilku miejscach. Wszystkie te wlotówki i wylotówki oraz okolice rond wszelakich w Nowym Sączu są mocno zakorkowane. No trochę jest mniejszy ruch teraz w okolicach Ronda Solidarności niż był jakiś czas temu. Ale w okolicach na przykład ronda przy galerii ten ruch jest nadal dość spory. Paderewskiego na światłach trzeba tam poczekać. Trzeba poczekać również na bulwarze Narwiku i na Piotra Skargi przy rondzie pod zamkiem. W kierunku tego ronda też od strony Tarnowa, jadąc ulica Tarnowska, zakorkowana. Też jest dużo samochodów na obwodnicy północnej. Przenosimy się teraz szybciutko do Limanowej i przez Limanową też w miarę szybciutko można przejechać, szczególnie ulicą Piłsudskiego. Tam ruch jest wzmożony, co prawda, ale korków nie obserwujemy. Za to kolejka samochodów ustawiła się na ulicy Witosa przy rondzie w Sowlinach. Kolejka samochodów też jest na Jana Pawła II oraz na Marka w okolicach rynku Limanowskiego. Teraz zaglądamy do Gorlic. Jest ruch nadal duży na Krajowej 28, czy to na Kościuszki, czy to na Parkowej, jadąc od obu stron do centrum. Biecka, Legionów, Sienkiewicza, Mickiewicza, Kołłątaja też. Te ulice są mocno zakorkowane. Trzeba też swoje odstać w Tarnowie na niektórych miejscach. Już jest mniejszy ruch, co prawda, na Naurutowicza, ale jeszcze nie jest idealnie. Na Krakowskiej nadal spory korek. I to w obie strony. Jeszcze na Sikorskiego, na Szujskiego, Szkotnik, Klikowskiej, Słowackiego jest ciasno. Na Starodąbrowskiej w okolicach Ronda ze Słoneczną oraz na Jana Pawła, w alei Jana Pawła II, na ulicy Lwowskiej, też szczególnie przy Orkana, na ulicy Okrężnej też trochę trzeba poczekać albo przynajmniej zwolnić. No i tak to właśnie to wygląda. Mamy piątek, mamy 11 minut po godzinie 16, więc czego można by się spodziewać?
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach! My mamy robotę! Telefon 77 555 89 12.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie, konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych, pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły, wystawa pojazdów konnych, zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia, tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim, gmina Radomyśl Wielki oraz Sołecki. Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
0: Już jutro w Słopnicach odbędą się święcenia diakonatu, a w sobotę za tydzień w Tarnowie święcenia kapłańskie. I właśnie o tym z gośćmi Pulsu Regionu porozmawia Ewa Biedroń.
2: Naszymi gośćmi są rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, ksiądz dr Jacek Soprych, a także diakoni, którzy już 30 maja w Tarnowskiej Katedrze przyjmą święcenia kapłańskie. Diakon Jan Gancarczyk, diakon Dawid Tokarz i diakon Arkadiusz Sopata. Szczęść Boże, witamy.
4: Szczęść Boże.
2: Zanim porozmawiamy o święceniach kapłańskich, to już w najbliższą sobotę odbędą się święcenia diakonatu. 10 alumnów roku 5 przeżywa czas rekolekcji, więc nie możemy dzisiaj się z nimi spotkać, porozmawiać. Gdzie odbędą się święcenia diakonatu? Jak do tego się wspólnota cała przygotowuje, także rodziny tych alumnów?
10: Cieszymy się, bo już w najbliższą sobotę 10 naszych braci z roku 5 przyjmie święcenia diakonatu. Święcenia są zorganizowane w parafii Słopnice. Stamtąd pochodzi jeden z nich, więc w tej parafii ksiądz proboszcz podjął się przygotowania tej uroczystości. Liturgii święceń będzie przewodniczył ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz i całą wspólnotą właśnie udajemy się do Słopnic, aby tam cieszyć się, bo to też jest bardzo ważny etap, gdzie właśnie ci bracia już podjęli tą decyzję, że chcą służyć Panu Bogu i przyjmą święcenia diakonatu. Przeżywają rekolekcje w Ciężkowicach. Piątek wieczorem to ten dzień, kiedy przyjeżdżają już do wspólnoty seminaryjnej, aby złożyć przysięgę, złożyć wyznanie wiary. To jest też bardzo ważny moment przygotowujący już bezpośrednio do święceń diakonatu.
2: A jak to było rok temu? Jakie to są przeżycia i co się zmienia po tych święceniach? To nam teraz opowiedzą diakoni, którzy właśnie rok temu przyjęli takie święcenia. Diakon Jan, Dawid i Arkadiusz.
11: Tak, to jest bardzo ważne wydarzenie, ponieważ po święceniach diakonatu zostaje się już osobą duchowną. Także to znamie Chrystusa jest wyciśnięte na duszy i na sercu człowieka. Więc to jest przede wszystkim wielka radość dla nas, kolejny etap. No i ten rok też jest taki bogaty w różne praktyki, wydarzenia, kiedy coraz bardziej możemy wchodzić w to duszpasterstwo, próbować się ćwiczyć nasze siły. No i po prostu to jest radość dla nas.
12: Tak, no jeśli chodzi o zobowiązania, no wynikające ze święceń, no to oczywiście śluby posłuszeństwa biskupowi, jego następcom, a więc wszystkim przełożonym, których biskup ustanawia, ślub związany z modlitwą brewiarzową, czyli tej modlitwy kościoła, w którą my jako osoby duchowne się włączamy, żeby celebrować tą liturgię w intencjach kościoła i tych wszystkich ludzi, do których jesteśmy posłani. No i oczywiście to zobowiązanie do celibatu, czyli tej doskonałej czystości dla Królestwa Bożego, która przybliża nas i właśnie wskazuje na tą rzeczywistość nadprzyrodzoną, do której wszyscy zmierzamy.
13: Pierwszą praktyką diakonów jest właśnie posługa w parafii. Też przez ten okres wakacyjny możemy dzielić się Słowem Bożym, posługiwać też poprzez udzielanie niektórych sakramentów. Jest to taka szczególna pomoc dla księży proboszczów. Też zmienia się nasza posługa tutaj w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, ponieważ odprawiamy chociażby wieczorne nabożeństwo. Później przychodzą też praktyki parafialne, wielkopostne, gdzie na okres 6 tygodni przebywamy na wyznaczonych nam parafiach, gdzie posługujemy również tym, czym możemy jako diakoni.
2: Księże rektorze, już 30 maja diakoni przyjmą święcenia kapłańskie. Jakie będzie takie bezpośrednie przygotowanie do tego wielkiego wydarzenia?
10: Takim zobowiązaniem bardzo ważnym w przygotowaniu bezpośrednim jest przeżycie tygodniowych rekolekcji, więc nasi bracia diakoni rozpoczną w najbliższą niedzielę te rekolekcje. One również będą odbywać się w Ciężkowicach. To jest taki wyjątkowy czas wyciszenia, odcięcia się trochę od tego świata zewnętrznego, tak żeby w pełni to serce przygotować. I znów w piątek wieczorem będzie przysięga, która jest celebrowana we wspólnocie seminaryjnej i w sobotę rano w katedrze o godzinie 9 ksiądz biskup ordynariusz będzie udzielał święceń kapłańskich.
2: Ilu będziemy mieć nowych kapłanów?
10: W naszej diecezji będzie 14 nowych kapłanów, więc Panu Bogu dziękujemy za każdego z nich i cieszymy się nimi bardzo.
4: bardzo.
2: To jest duża liczba, patrząc na polskie diecezje.
10: Tak, w tych realiach dzisiejszego czasu to rzeczywiście jest duża liczba, więc tym bardziej się cieszymy, bo potrzeba wciąż tych rąk do pracy.
2: Jak oni będą przeżywać te rekolekcje?
11: Przede wszystkim to są rekolekcje w ciszy, w rozmodleniu, więc to jest taki czas bardzo dobry jeszcze przygotowania, przemyślenia i modlitwy.
2: Decyzje już podjęte, prawda? To już takie końcowe odliczanie do święceń?
14: Oczywiście, decyzje już dawno podjęte, teraz już czekamy na ten moment, no, do którego przygotowywaliśmy się przez całe dotychczasowe życie i który na całe kolejne lata naszego życia będzie też rzutował.
13: Emocje bardzo pozytywne, natomiast jest to też taki bardzo dobry czas, ponieważ w tym całym wirze przygotowań mamy cały tydzień, żeby się jeszcze skupić na tym, co najważniejsze, czyli wewnętrznej relacji z Panem Bogiem i przygotowaniu się ostatecznie duchowo do tych wielkich wydarzeń.
2: Razem z rocznikiem formował się także alumn FIAKR z Republiki Środkowoafrykańskiej. Będzie obecny na święceniach?
10: Tak, oczywiście będzie obecny. Mam nadzieję, że będzie w bezpośredniej asyście. Towarzyszył braciom, którzy wyprzedzą go kilka tygodni, bo FIAKR przyjmie święcenia kapłańskie 9 sierpnia u siebie w Republice Środkowoafrykańskiej. Taką decyzję podjął jego biskup ordynariusz, ksiądz biskup Mirosław Gucwa.
2: Da się tak krótko podczas kilku minut podsumować te 6 lat formacji?
10: Oczywiście, że się nie da, bo to każdy dzień niesie ze sobą różne doświadczenia, więc ci bracia diakoni zabierają ze sobą cały bagaż tych doświadczeń, i tych trudnych, i tych pięknych. Wszystkie są potrzebne, aby też z tym doświadczeniem pójść do drugiego człowieka, do którego posyła ich Kościół przez ręce księdza biskupa. Ci bracia wnoszą ogrom entuzjazmu, takiej radości, co też jest bardzo ważne. Dużo przeżywali tych praktyk na parafiach, skąd wracali też ubogaceni, ale ubogacali sobą, swoją młodością te wspólnoty, w których służyli. Hasło, które będzie im towarzyszyło na czas kapłaństwa, zostało nadane przez księdza biskupa na początku tego roku formacyjnego, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wymagające hasło, ale myślę, że piękne, które niesie ze sobą takie głębokie przesłanie, że są potrzebni, aby głosić tą prawdę w osobie Jezusa Chrystusa.
2: To hasło tak bardzo misyjnie zabrzmiało. To gdzie na misjach był diakon Jan? Bo sporo osób z tej grupy odbyło staże misyjne.
11: Tak, ja miałem możliwość po drugim roku formacji w seminarium wyjechać na miesięczny staż do Republiki Środkowoafrykańskiej. No było to doświadczenie bardzo dobre, bo to miesiąc to też taki dość spory kawał czasu, kiedy można było przyglądać się takiej też codziennej posłuce zarówno księży i misjonarzy, ale też temu codziennemu życiu ludzi tam, którzy właśnie potrzebują Chrystusa, którzy bardzo cieszyli się na nasz widok i zapraszali, żeby kiedyś do nich przyjechać już jako księża. A przede wszystkim takim ciekawym doświadczeniem było doświadczenie tam modlitwy i liturgii, która na tamtym kontynencie wygląda trochę inaczej.
2: Diakon Dawid, gdzie był na misjach?
14: Też w Republice Środkowoafrykańskiej razem z diakonem Janem, więc mamy podobne doświadczenia. Myślę, że przede wszystkim to jest takie doświadczenie powszechności Kościoła, że w tym takim etapie naszej formacji jest ta możliwość, żeby tym Kościołem zachwycić, który jest właśnie powszechny i na różnych kontynentach. Wszystkich nas łączy ta sama wiara, ten sam Kościół, więc to jest na pewno takie budujące i to doświadczenie tej radości tych ludzi, tego jak żyją, sprawia, że chce się poświęcić to swoje życie dla nich w posłudze kapłańskiej.
2: Diakon Arkadiusz także był na misjach.
13: Tak, i również w kraju w języku Sango Kodrotibe Afrika, czyli właśnie kraju serca Afryki, bo znajduje się w centrum tego kontynentu. Cały ten czas, można powiedzieć, spajały dwa słowa, obserwacja i pomoc, które charakteryzowały właśnie ten wyjazd, ponieważ tak był on zorganizowany, żebyśmy mogli zaczerpnąć jak najwięcej tego wyjazdu misyjnego, ale też w miarę możliwości pomóc tamtejszym misjonarzom i ludności w takiej codziennej pracy i też oczywiście przede wszystkim sakramentalnej posłudze.
2: Dużo różnych doświadczeń, praktyki w parafiach, mediach, bo kilka dni po święceniach nowi kapłani na prezbiterze dowiedzą się o tych swoich pierwszych parafiach. Na pewno już widzę z radością oczekują, jaka to będzie parafia. Jak tutaj i teraz właśnie głosić Ewangelię, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy?
11: No to jest, myślę, takie dość trudne wyzwanie, no ale to jest wyzwanie Ewangelii. Myślę, że tu ważne jest to codzienne rozeznawanie, które dokonuje się przede wszystkim w relacji ze Słowem Bożym, ze Słowem Żywym, też z Jezusem Chrystusem, i On daje odpowiedzi, myślę.
2: Kapłaństwo marzeń?
11: Świętość kapłańska.
12: Realizując to hasło, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, to ono wskazuje nam na towarzyszenie. Tym, który zbawił świat, jest Jezus Chrystus i naszym zadaniem jest do Niego prowadzić. Więc to towarzyszenie w tej drodze, myślę, będzie taką istotą tej posługi kapłańskiej i jest tą istotą. Na tym też bardzo chciałbym się skupić, żeby ludziom po prostu towarzyszyć, żeby z nimi być, żeby być otwartym, życzliwym, ale też mocno zakorzenionym w Panu Bogu, żeby móc ich prowadzić właśnie do Niego.
13: Aby wszyscy ludzie dla nas, przede wszystkim ci wszyscy, to będą właśnie parafianie i w sposób szczególny dla nich powinniśmy być pasterzami i ich prowadzić drogami zbawienia. Jeśli chodzi o właśnie kapłaństwo marzeń, to nie zawężam jakoś szczególnie tej działalności duszpasterskiej, ale mam swoje pasje, które rzeczywiście chciałbym realizować razem z moimi parafianami. Na przykład muzyczne. Bardzo mi by było miło, gdyby na parafii była taka możliwość realizacji się właśnie w muzyce.
2: Słuchają nas w tym miejscu osoby chore i starsze. Jest okazja poprosić ich o modlitwę, abyśmy się wspólnie mogli cieszyć z nowych kapłanów diecezji tarnowskiej. Także czas decyzji młodych ludzi, którzy podejmują decyzję w tych dniach o tym również, czy wybrać drogę kapłańską. O co tutaj diakoni, ksiądz rektor, chcieliby poprosić naszych słuchaczy?
11: No najpierw myślę, że chcemy podziękować za ciągłą modlitwę za nas, za seminarium, za przygotowujące się do kapłaństwa, a także za też wszelkie duchowe ofiary, cierpienie w naszej intencji. No i z tym podziękowaniem naturalnie łączymy prośbę właśnie o tą modlitwę, o to wsparcie, o taką duchową łączność, bo tą modlitwę naprawdę odczuwamy w wielu sytuacjach naszego życia.
10: Drodzy radiosłuchacze, jesteście nam potrzebni. Dziękujemy Wam za dotychczasowe modlitwy, ale pamiętajcie o nas i w tym szczególnym czasie rekolekcji naszych braci diakonów, ale też i pamiętając już o tych, którzy rozeznają drogę swojego życia, o tych nowych, którzy biją się pewnie z myślami, z tym, aby podjąć taką decyzję. Niech ta odwaga im towarzyszy, żeby szli za głosem serca.
2: Bardzo dziękujemy. Naszymi gośćmi byli rektor Wyższego Seminarium Duchownego ksiądz dr Jacek Soprych oraz diakoni Jan, Dawid i Arkadiusz. Szczęść Boże, dziękujemy.
10: Szczęść Boże, Bóg zapłać.
0: Ja przypomnę, że z naszymi gośćmi rozmawiała Ewa Biedroń.

0: I did.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
3: W niedzielę termometry wskażą nawet 26 stopni. Jutro podobnie jak dziś, czyli do około 22, ale za to słabszy wiatr. Pogoda sprzyja aktywności na świeżym powietrzu, a do tego jakość powietrza, czy to w regionie tarnowskim, czy w sądeckim, jest bardzo dobra, więc tym bardziej warto skorzystać z pięknej pogody. Biometr co prawda niekorzystny, no ale czymże jest biometr w obliczu rozpoczynającego się weekendu?
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.

0: To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i wdzięczności. Społeczność Szkoły Sacré-Cœur w Tarnowie świętowała dziesięciolecie swojej działalności. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
1: Uroczystość zgromadziła uczniów wszystkich klas, grono pedagogiczne, rodziców i absolwentów szkoły. Jak mówili uczniowie, Karol, Julka i Paweł czują się w tym miejscu bardzo dobrze.
2: My chodzimy do klasy trzeciej A.
3: Jestem Karol,
2: a ja Julka.
4: Jak czujecie się w tej szkole? Jak wygląda wasz dzień, wasze zajęcia?
3: Zawsze mamy ćwiczenia i podręczniki, zawsze się uczymy z naszą panią.
2: Nasza wychowawczyni jest bardzo miła. Na przykład czasem nam przedłuża przerwy śniadaniowe i puszcza nam filmy. Pani uczy też nas czytać i ładnie pisać.
5: Paweł, bardzo dobrze się tutaj czuję, mam dobrych kolegów, blisko do domu i dużo swobody.
1: Szkoła podstawowa Sacré-Cœur jest szkołą katolicką, kształcącą uczniów w klasach od pierwszej do ósmej. W swoich metodach nauczania sięga do dorobku świętej Magdaleny Zofii Barra, założycielki Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa. Z poziomu nauczania i sposobu wychowania zadowoleni są rodzice. Jak przyznawały mamy uczniów i uczennic, czują, że wybierając Sacré-Cœur podjęły dobrą decyzję.
6: Mam dwójkę dzieci w szkole. Obydwoje uczęszczali tutaj do przedszkola. To był naturalny wybór, bo przedszkole było takim miejscem, do którego chętnie przychodzili.
7: Wysoka kultura, grona pedagogicznego, bardzo duże wartości, bardzo duży nacisk na szacunek do drugiego człowieka. Moja córka teraz kończy ósmą klasę. Idąc dalej, niesie piękne wartości. Uważam, że to jest najlepszy wybór, jakiego można było dokonać, posyłając dziecko tutaj do szkoły. Jest dużo aktywności, dużo zajęć.
8: Dzieci nie siedzą tylko z telefonami, tylko mają dodatkowe zajęcia organizowane, żeby jakoś to aktywnie spędzać ten czas.
6: Odnowione sale, anturaż szkoły i przedszkola, mówię o parku, boisko zewnętrzne. Każda sala wyposażona na bardzo wysokim poziomie.
1: Radości z okrągłego jubileuszu szkoły nie kryła dyrektor placówki. Szkoła stawia na wysoki poziom nauczania, ale też na wychowanie oparte na wartościach, na budowanie relacji i indywidualne podejście do każdego ucznia, mówiła dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego Sacré-Cœur, siostra Iwona Baryś.
9: Ogromna radość, bo minęło 10 lat już naszej szkoły. Dla mnie to w zasadzie jak jeden dzień. Widzimy już ogromne owoce. Mamy już 3 roczniki absolwentów, którzy poszli do szkół średnich i cieszą się, że są absolwentami tej szkoły. Cenią bardzo nasze wychowanie. Też nasi rodzice bardzo cenią to, co szkoła robi. To taki szczególny moment, żeby dziękować Panu Bogu właśnie za całe dobro, które się tutaj dokonuje w tych murach. To, do czego my staramy się dążyć, wychowując tych młodych ludzi, to ich osobista relacja z Panem Bogiem, która będzie ich prowadziła później w życie i będzie takim szkieletem do dojrzałości, do mądrych decyzji. Też te wartości intelektualne są ważne, czyli konkretna wiedza, krytyczne spojrzenie na rzeczywistość.
1: Uroczysty apel w szkolnych murach poprzedziła msza święta, której przewodniczył biskup Stanisław Salaterski, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Jednym z elementów uroczystości było przekazanie szkole nowego sztandaru, który ufundowali rodzice uczniów oraz darczyńcy. Szkoła Sacré-Cœur organizuje też w najbliższą sobotę piknik rodzinny w parku przed budynkiem. Przewidziano pokazy służb, loterię fantową, gry i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy oraz kąciki plastyczne i gier planszowych. Początek o godzinie 10.
10: Reklama.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Mniam! Prawdziwy smak natury! soki oraz smoothie, które powstają w Łącku. To czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
16: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
10: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Żużel wrócił do Tarnowa. Póki co w wykonaniu młodych adeptów czarnego sportu. Na torze w Tarnowie-Muścicach rozegrano zawody piątej rundy drużynowych mistrzostw Polski juniorów. Zakończyły się one wygraną Wilków Krosną. Gospodarze, Akademia Żużlowa Janusza Kołodzieja, zajęli natomiast ostatnie, czwarte miejsce. Tarnowianie nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki z rywalami. Jedyną wygraną wywalczył w biegu 12 Kamil Kawecki, zostawiając za sobą zawodników z Krosna, Rzeszowa oraz Lublina. W tych wiadomościach sprawdzamy, w jakiej formie jest wicemistrzyni olimpijska i mistrzyni świata w kajakarstwie slalomowym Klaudia Zwolińska, pochodząca z Nowego Sącza. 29 maja rozpoczną się tegoroczne zmagania w Pucharze Świata w słoweńskim Tacen. Zwolińska ma już za sobą obozy przygotowawcze w USA oraz we Francji.
2: Tą formę szykuje dopiero na Mistrzostwa Świata, więc teraz to jest taki cięższy okres treningowy i taki ma być, więc nie ma tutaj żadnych takich spraw, które mnie martwią, a wręcz przeciwnie, dobrze się czuję, jestem zdrowa podczas całego okresu przygotowawczego, więc same takie pozytywy, myślę, jak na dzień dzisiejszy. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: Mówiła nasza mistrzyni w rozmowie z Polskim Związkiem Kajakowym. Przypomnijmy, że w zakończonych niedawno kwalifikacjach do kadry narodowej miejsce w niej wywalczyli kajakarze rodem z Nowego Sącza. Oprócz Klaudii Zwolińskiej to Dariusz Popiela, Michał Pasiut, Szymon Nowobilski, Hanna Danek i Dominika Brzeska. Aż 18 medali wywalczyli tarnowscy strzelcy na Mistrzostwach Polski Ligi Obrony Kraju w kategorii juniorów młodszych oraz młodzików. Zawody zostały rozegrane na strzelnicy Loku przy ulicy Krzyskiej w Tarnowie. Na listę medalistów wpisali się Korneliusz Naklicki, Maciej Erasmus, Hubert Słowik, Pola Suwara, Filip Tyński, Aleksandra Kozioł, Martyna Słowik i Aleksander Suszczyński. To zawodnicy, którzy trenują na co dzień w tarnowskim klubie strzeleckim Ligi Obrony Kraju oraz w klubie Delfin Tarnów. W klasyfikacji drużynowej zawodów TKS Lok Tarnów został sklasyfikowany na pierwszej pozycji, a Delfin Tarnów zajął czwarte miejsce. Zmiana terminu 17. Festiwalu Biegowego w Piwnicznej Zdroju. Impreza odbędzie się w dniach od 24 do 26 lipca w trakcie Dni Piwnicznej. Organizatorzy podjęli decyzję o przesunięciu terminu tak, aby biegacze oraz wszyscy kibice mogli cieszyć się wyjątkową atmosferą połączoną z bogatym programem kulturalno-rozrywkowym. To m.in. koncerty Kamila Bednarka i Eweliny Lisowskiej. Wszystkie opłaty startowe wniesione przez uczestników zostają automatycznie przeniesione na nowy termin wydarzenia. Można też starać się o zwrot opłaty startowej, pisząc maila na adres info@festiwalbiegow.pl.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Idziemy tam oścież, zapraszam. Przeszedł ponad 1650 km przez Polskę, niosąc 15-kilogramowy krzyż. Ta historia od dziś trafia na ekrany kin w całej Polsce. Film dokumentalny Posłani w reżyserii Dariusza Balusiaka, twórcy takich produkcji jak Ulmowie czy Teraz i w godzinę śmierci, już przed premierą zbierał mocne i poruszające recenzje w środowiskach katolickich. Centralną osią filmu jest niezwykła pielgrzymka Michała Ulewińskiego, który przeszedł ponad 1650 km przez Polskę, niosąc 15-kilogramowy krzyż. Trasa od Zalewu Wiślanego przez Giewont, Gniezno aż po Sokółkę układa się na mapie w symboliczny znak krzyża. Film splata historię tej pielgrzymki z licznymi świadectwami nawróceń, duchowych przełomów i walki o odzyskanie sensu życia. Pokazuje również fenomen wspólnot takich jak Męski Różaniec czy Wojownicy Maryi, które gromadzą tysiące mężczyzn w Polsce i poza jej granicami. Tymczasem dziś rusza Tarnowska Nagroda Filmowa. To prawie 60 wydarzeń związanych z kinem, w tym 14 projekcji, które powalczą o najwyższe laury w konkursie głównym. Tegoroczna 40. jubileuszowa odsłona słynnego w całej Polsce festiwalu skupi się nie tylko na produkcjach filmowych. W programie są też m.in. wystawy czasowe, warsztaty filmowe, seanse specjalne i koncerty. Tarnowskie Koleje Losu na pomoc Amelce i Maxowi. Już dziś odbędzie się koncert charytatywny, którego dochód w pełni zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację dwojga dzieci z regionu.
2: Amelka ma 5 lat i zespół Downa. Mówimy o niej, że ma po prostu o jeden chromosom więcej do kochania, bo naprawdę ta dziewczynka jest niezwykle uśmiechnięta i radosna i zaraża taką dobrą energią. Z kolei 3-letni Maxiu zmaga się z niezwykle rzadką chorobą genetyczną, zespołem O'Kleina oraz zanikiem mięśni. Los postawił przed nimi po prostu ogromne wyzwanie. Chcemy pokazać, że integracja w Tarnowie to nie puste słowa, ale naprawdę musi zacząć się w naszych sercach.
1: Mówi prezes Stowarzyszenia Nasze Miasto Tarnów, Wioletta Grzywa. Koncert charytatywny odbędzie się dziś w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie, początek o 17:30. Wtedy też będą zbierane fundusze na leczenie i rehabilitację Amelki i Maxa. To będzie koncert dla tych, którzy uczą miłości. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy poniedziałek w kościele parafialnym w Brzeznej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 wspólnym nabożeństwem majowym. Po nim rozpocznie się koncert. Nie zabraknie pieśni maryjnych, ale też piosenek dedykowanych wszystkim mamom, zapowiada Joanna Kołodziejczyk, organizator imprezy.
3: Zaprosiłam wielu artystów lokalnych z Brzeznej, których bardzo wiele dzieli, ponieważ wykonujemy bardzo różną muzykę, ale okazało się, że właśnie to Maryjne Święto i Święto Uczczenia Rodziców nas łączy. Koncert będzie podzielony na dwie części i w pierwszej części będzie to repertuar typowo maryjny, związany ze Świętem Maryi i z miesiącem majem, a w drugiej części wykonawcy będą śpiewać dla rodziców, dla swoich rodziców.
1: Wystąpił m.in. Schola Dziecięca z Brzeznej, Małe Brzeźnioki, Chór Zestrzegańca oraz Chór Agnus Dei. Wstęp jest wolny. A teraz zaproszenie na rodzinną majówkę w Bukowcu. Impreza odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Wydarzenie rozpocznie się o 13:00 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym. Następnie od 14:00 będzie festyn na scenie przy kościele. W programie m.in. występy uczestników programów The Voice Kids oraz Must Be The Music, a także finalistów konkursu Sądeckie Młode Talenty. Wystąpią także zespoły regionalne Lipniczanie i Mali Lipniczanie. Będą też prelekcje na temat rezerwatu przyrody w Bukowcu oraz historii miejscowości. Na dzieci czekać będą dmuchańce, malowanie twarzy, a na dorosłych konkursy z nagrodami dla wszystkich uczestników. Koła gospodyń wiejskich przygotowują poczęstunek. Tarnowscy studenci już jutro będą mieć swoje święto. W całej Polsce rozpoczynają się juwenalia. W sobotę wieczorem przejmą klucze do miasta, ale w programie tego dnia w Tarnowie jest także duża dawka muzyki. O godzinie 17:00 na scenie na terenie kampusu Akademii Tarnowskiej wystąpią Baciary.

0: O godzinie 18 wystąpił Jakub Stepek i Karol Gut, o 19 koncert Dazalia, a na finał zaśpiewa Grupson. Niezapomniana Lusia w filmie Nie ma róży bez ognia Stanisława Barei albo Agnieszka Niechcic w Nocach i dniach Jerzego Antczaka. W Warszawie pożegnano wczoraj Stanisławę Celińską. Uwielbiana aktorka, wokalistka i autorka tekstów zmarła 12 maja w wieku 79 lat. Artystka spoczęła na wojskowych powązkach. Ostatniej drodze towarzyszyli jej przyjaciele artyści, m.in. Artur Barciś czy Maja Komorowska.
1: Większość środowiska mówiła po prostu Staszka. Stanisława brzmi tak jakoś strasznie poważnie, a Stasia była taką osobą, która tworzyła wokół siebie taką aurę miłości, przyjaźni, nie stwarzała barier, nie grała gwiazdy. Była po prostu takim ciepłym, cudownym człowiekiem. Stasi trudno byłoby nie kochać. Była cudowna.
2: Jej człowieczeństwo, jej walka w życiu, to co pokonała, jej stosunek do ludzi, no i jej wiara w Boga taka autentyczna, powiedziałabym. Także będę o niej pamiętać. Wspaniała artystka, śpiewająca. Śpiewała pięknie. Brak ciebie już, brak.
0: Stanisława Celińska została pochowana w Nowej Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie, tuż obok aktora Edwarda Lindy Lubaszenki. A w tej samej kwaterze spoczywają także aktorka Bożena Dykiel, reżyser Marcel Łoziński, kompozytor Jerzy Derfel i pisarz Wiesław Myśliwski.
3: To były wiadomości kulturalne.
4: Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, jak i całe ostatnie dwa tygodnie Pulsów Regionów. W następnym tygodniu w Pulsie Regionu będzie już Wam towarzyszyć Jerzy Olszówka. Trzymajcie się ciepło, korzystajcie z pięknej pogody, ale też słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie. Po awariach online bilety w pociągach bez dopłat i więcej kasierów na dworcach. W Tarnowie odbyła się kolejna msza święta w intencji ojczyzny. Szczątki człowieka znalezione pod ulicą Jagiellońską w Nowym Sączu zostaną przewiezione do dalszych badań. 17 wiadomości. Ewa Biedroń. PKP Intercity wprowadza ułatwienia w zakupie biletów kolejowych w związku z trwającymi zakłóceniami przy próbie ich nabywania online. Bilety w pociągach bez dopłaty i więcej kasjerów na dworcach. Tak wygląda ta rzeczywistość. Rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek mówił, że utrudnienia dla pasażerów utrzymują się.
2: Zakłócenia mogą nadal występować w godzinach popołudniowych. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną funkcjonalność usług i zapewnić sprawną możliwość zakupu biletów. Zarząd PKP Intercity od dnia dzisiejszego umożliwia nabycie biletu u załogi pociągu bez opłat dodatkowych i w czasie niedostępności systemu online. Zapewni maksymalną dostępność kas biletowych PKP Intercity i pracowników obsługi na dworcach i w pociągach.
1: PKP Intercity zapowiada dalszą obserwację sytuacji i wdrażanie kolejnych rozwiązań w razie potrzeby.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Jedność to twardy warunek przetrwania każdej wspólnoty, mówił ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek podczas mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie. Asystent kościelny akcji katolickiej przypomniał, że maj jest szczególnym okresem, w którym wspomina się świętego Jana Pawła II. To właśnie w tym miesiącu przypada rocznica urodzin Karola Wojtyły oraz rocznica zamachu na papieża. Ksiądz Bartoszek zauważa, że nauczanie społeczne świętego Jana Pawła II to nie tylko jego słowa, ale także sposób postępowania i pojmowania współczesnego patriotyzmu.
4: Powtarzał nam z mocą na naszej ziemi, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Papież Polak uczył nas dojrzałego, mądrego patriotyzmu. Pokazywał nam swoim życiem, że obrona ojczyzny i miłości do niej to nie jest agresja ani budowanie murów nienawiści wobec tych, którzy myślą inaczej. Prawdziwy patriotyzm to codzienna, rzetelna i uczciwa praca. To szacunek do drugiego człowieka, to troska o rodzinę, o mądre wychowanie młodego pokolenia i o ład moralny.
1: Msze święte za ojczyznę odprawiane są co miesiąc. Jest to inicjatywa akcji katolickiej. Relacje i zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Szczątki człowieka znalezione pod ulicą Jagiellońską w Nowym Sączu zostaną w poniedziałek przewiezione do dalszych badań. Jak już informowaliśmy w zeszłym tygodniu, w trakcie wykopów związanych z wymianą sieci wodociągowej, pracownicy sądeckich wodociągów odkryli ludzki szkielet. Wstępna hipoteza zakłada, że są to szczątki młodego obrońcy miasta w wieku około 15-17 lat, który mógł być pochowany w tym miejscu po walce ze Szwedami w 1655 roku. W Krakowie szczątki badać będzie antropolog, mówi Jarosław Suwała, prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego, który był gościem programu Słowo za Słowo na antenie radia RDN Nowy Sącz.
5: Badania genetyczne są w stanie nam wyodrębnić jakąś pulę genetyczną, która może na przykład wskazywać, czy to był Słowianin, czy gdzieś z narodów germańskich, bo przykładowo wiemy, że podczas tych walk ze Szwedami, tam byli żołnierze, najemnicy hescy z Niemiec. Tu są inne pule genowe.
1: Na razie nie wiadomo dokładnie, jak długo potrwa cała procedura badania po powrocie do Nowego Sącza. Najprawdopodobniej szczątki zostaną ponownie pochowane na jednym z cmentarzy komunalnych. Jest także druga możliwość. Szczątki, jeżeli okażą się wyjątkowo ciekawym znaleziskiem, mogą trafić do Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na Wydział Nauk o Zdrowiu. Zespół Kraków Street Band uważa, że został oszukany przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Chodzi o koncert, który muzycy zagrali w sali widowiskowej przy Alei Wolności. Jak odpowiada na to MOK, sprawdzał Krzysztof Niedzielan.
6: Zespół Kraków Street Band poinformował na Facebooku, że kilka dni przed koncertem MOK przekazał, że bilety słabo się sprzedają w liczbie około 30-40 i zaproponował aneks do umowy, który miał obniżyć wynagrodzenie o około połowę. Muzycy się na to zgodzili. Jak relacjonują, po przyjeździe do Nowego Sącza okazało się, że sprzedało się co najmniej około 150 biletów, a ta liczba miała nie obejmować wejściówek kupionych zaraz przed koncertem. Zdaniem zespołu MOK nie zgodził się na propozycję powrotu do pierwotnych ustaleń. Koncert się odbył, a dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury miała później nie odbierać telefonów i nie odpowiadać na maile wysłane w celu wyjaśnienia zamieszania. Pojawiło się za to oświadczenie szefowej MOK-u Małgorzaty Głowskiej. Czytamy w nim m.in., że jednostka jest finansowana z pieniędzy publicznych i dąży do uzyskania jak najbardziej korzystnych warunków cenowych. Zainteresowanie wydarzeniem jest jednym z kryteriów ustalania wysokości wynagrodzenia dla artysty. Jednostka poinformowała, że po negocjacjach garza dla zespołu Kraków Street Band wyniosła 7000 zł i została wypłacona. Kwota ta miała odzwierciedlać zainteresowanie koncertem na dzień jego ustalenia.
1: Perły sakralne i architektoniczne rzepiennika biskupiego będzie można zwiedzać z przewodnikiem. Jeden z najstarszych drewnianych kościołów w Małopolsce znalazł się na trasie 28 Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. To cykliczne wydarzenie ukazujące i promujące bogactwo kulturowe Małopolski. W ten weekend organizatorzy zapraszają do rzepiennika biskupiego, gdzie kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela jest pełen znaków i symboli świadczących o jego bogatej historii. W sobotę i w niedzielę w rzepienniku biskupim będzie można zwiedzać z przewodnikiem także nazywany Miejską Katedrą Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, a także dwór w rzepienniku biskupim, który został wzniesiony w drugiej połowie XVI wieku jako wieża obronna. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić? Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
2: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
4: Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
5: U niej wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
4: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród.
3: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
2: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
5: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
6: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Hyundai.
8: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
9: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
8: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
9: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
1: Po reklamie.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Jasna Góra.
1: O wierze po męsku. Męski punkt widzenia wiary.
2: Halo, halo, bardzo serdecznie witamy Państwa na kolejnej audycji z cyklu O wierze po męsku. A dzisiaj ze mną w studiu jest
3: Wiesław,
4: Wojciech
2: i Andrzej. Dzisiaj chcemy podjąć kolejny wątek. Ciągle tkwimy przy Noem, ciągle z nim kroczymy, ciągle się mu przyglądamy, ciągle uczymy się od niego, w jaki sposób być Bożym przyjacielem, w jaki sposób uczyć się posłuszeństwa i takiej Bożej odwagi. Też mówiliśmy o takiej ochronie życia i odpowiedzialności, którą Pan Bóg nam powierza, bo Pan Bóg zawierza nam bardzo dużo i to od nas zależy, czy staniemy na wysokości zadania, czy nie. No dzisiaj chciałbym, byśmy popatrzyli bardziej na Bożą wierność, bo potop to nie była bułka z masłem, to nie było coś takiego pstryk i już, nie? Kiedy Noe wprowadził już wszystkich tych, którzy byli ocaleni do arki, kiedy zamknął szczelnie arkę, kiedy deszcz zaczął

0: padać, kiedy wody się wezbrały, kiedy arka zaczęła płynąć po bezmiarze wód, kiedy nie było widać nic poza wodą, to jest sytuacja, w której chyba łatwo stracić nadzieję.
1: No tak. Taki obraz bez nadziei, no, po horyzonty woda.
0: Sobie płyniemy, tak, tu nic, znaczy coś do jedzenia mieli, coś do picia mieli, bo Noe przygotował, no ale jednak no nie można tak bez końca płynąć.
2: Nic się nie dzieje, siedzimy.
0: Nuda, panie.
1: Nuda, nie środowisko nuda. Nienaturalne dla człowieka, no, nie, no bo wszędzie woda.
0: Choroba morska, nie, no, ale można się załamać, nie?
2: Ale ja bym tutaj uprzedził jeszcze, zanim to nastąpiło, taka stabilizacja, właściwie powtarzalny obraz, gdzie wstajemy, woda, kładziemy się, no coś tam zjemy, wstajemy, woda. Nie wiemy, ile to trwało, wiemy, że znużenie przyszło. Natomiast zamyk, bo mówiłeś, Andrzeju, o tym, że zamykają się te, powiedzmy, bramy arki. Mhm. No i następuje tak naprawdę radość. No bo co? No zaczęło padać.
1: No właśnie, nie, no nie była
2: zaczęło
1: praca
2: padać,
1: na
2: czyli to, że zaczęło padać, to znaczy Bóg działa.
0: To znaczy, że
2: że zaufałem Panu Bogu, to miało to wszystko sens, to co często mówimy. I zaczęło padać znowu. To padanie przecież to nie było dzień, dwa. Wiemy doskonale, żeby nastąpił potop to i taki dość znaczący potop. Pytanie, czy to był taki potop regionalny, czy całościowy, mhm. No tu się spierają, wiem, różni. Ale samo padanie, żeby tam te wody wzebrały i żeby uniosły arkę ciężką z tyloma osobami, z tyloma zwierzętami i
0: z
2: jedzeniem.
0: Z dwoma słoniami, nie?
1: Ponad Himalaje.
2: I żeby to miało ręce i nogi i żeby to się uniosło i w ogóle. Tak naprawdę sobie myślę, przecież to nie było zwodowane. Tak, czy w tamtym rejonie w ogóle ktokolwiek taką arkę umiał budować, wiecie, no bo to nie było nad morzem, żeby to jeszcze sprawdzić, puszczamy, działa, przecieka, jest jeszcze okazja, żeby to poprawić, tak?
0: Nie?
2: Ale nie, tutaj pada i tu już nie ma odwrotu, to po prostu dalej zaufanie musi funkcjonować, że tam wszystko to, co robiliśmy, zadziała, pada, czyli błogosławieństwo, dajesz się z błogosławieństwem, cieszymy się, zaufaliśmy Bogu, jesteśmy w dobrym miejscu, jesteśmy w bezpiecznym miejscu, czyli w sumie jest taki rodzaj no, takiego ciepłego miejsca, bezpiecznego i w sumie jest dobrze. I my takie doświadczenie akurat, wydaje mi się, dość często jest u nas, tak? No, mamy dom, mamy co jeść,
0: do
2: kościoła chodzimy, w niedzielę się pójdzie, do spowiedzi się pójdzie, gdzieś tam jest potrzeba. Właściwie człowiek jest z tym Panem Bogiem i błogosławieństwo. Jest taka stagnacja, tak? Taki rodzaj stagnacji. No i właśnie tutaj ta właściwie pytanie teraz o tą cierpliwość Noego i niecierpliwość Noego. No to już jest coś innego. Tutaj już pytanie nasze jest o takie doświadczenie duchowe, czy takie coś występuje, bo możemy sobie, wydaje mi się, takie ciepłe miejsce na ziemi znaleźć i tu się dobrze czujemy i właściwie nie ruszajcie nas, jest dobrze, jest bezpiecznie, jest właściwie nic więcej nie trzeba, tak? Tutaj wiemy, że to się skończy, tutaj wiemy, że coś się na pewno zmieni, no bo to potop nie będzie trwał w nieskończoność. Więc można się czegoś spodziewać już, że Pan Bóg może zadziałać inaczej. I taka postawa tutaj, no, warta jest zastanowienia i zatrzymania. No i to jest taki maraz duchowy, który dość często jest we mnie akurat, tak? Taki gdzie ani nie ma spektakularnego czegoś z Panem Bogiem, ani nie ma właściwie tak trwanie. No i tutaj jest dużo takich sytuacji takich, że mogę zbłądzić, mogę przestać ufać, mogę być przestać posłuszny, mogę
0: tak wyskoczyć,
2: wiemy,
0: z arki.
2: Wiemy dalej, jak tam wyszli na tą pustynię, zaczęli szemrać, czyli mogę szemrać, mogę powiedzieć, no jak mi zabraknie jedzenia, a mogę w ogóle wiele tutaj takich braków zaufania wykazywać i tego jest rzeczywiście sporo w naszym życiu.
1: Znaczy, jak sobie tak myślę, no to może faktycznie taki marazm, jakieś takie znudzenie już może, tak, ale takie doświadczenie spełnionej obietnicy Boga, nie? To faktycznie to, że on długo tą arkę budował Noe i robił to w takim bezsensie, jakby no, każdy mówi, co ty chłopie robisz, nie? Gdzieś tam na lądzie.
0: Bawię się, budując modele.
1: No właśnie, ale właśnie to doświadczenie, że jednak
0: Pan Bóg
1: uchroniło
0: jest wierny,
1: go,
0: tak?
1: To, nie? Że uchroniło jego rodzinę, jego dzieci, tak? I jeszcze tam te zwierzątka, no to doświadczenie go niesie, mi się wydaje. Właśnie, że Może faktycznie, no tam już tych dni trochę oczekuję, może jakiejś niecierpliwości, ale mimo wszystko to doświadczenie działania Boga, to jest coś, co faktycznie Noego jako trzyma ta przy wierze, przy Bogu i ta wierność jego jest chyba stąd właśnie. Ale też myślę, że w naszym życiu jest podobnie. No każdy krok wiary, który robimy w życiu, to no, buduje naszą wiarę, nie? To jest krok, który można powiedzieć, no czasami jest krok wstecz, ale mimo wszystko mi się daje dwa kroki do przodu, a jeden może do tyłu być czasami, no ale idziemy do przodu i to każde takie doświadczenie działania Pana Boga w naszym życiu, to no, wzmacnia naszą wiarę, naszą wytrwałość i to zaufanie Panu Bogu.
0: Znaczy Arka nie jest jakimś takim obrazem czy symbolem domu, w którym mamy relacje, w którym jesteśmy, w którym doświadczamy tego, że dni się toczą, tak? Każdy dzień kolejny ma swoje własne wyzwania. Ciągle muszę się mierzyć z tymi samymi relacjami, z tymi samymi ludźmi, być może z podobnymi problemami. A jednak jest to taka przestrzeń pewnego bezpieczeństwa, pewnego takiego zaufania i takiej pewności tego, że nie jestem sam, nie? Że Pan Bóg dał mi innych, z którymi razem towarzyszą mi w mojej niedoli czy w doli, którzy pomagają mi przetrwać, ale którzy też w jakiś sposób o mnie walczą, tak?
1: Na pewno to jest taka arka symbolem domu, rodzinka, tak? Cała jest razem, są relacje, ale tak sobie myślę teraz, że oni wypatrują świata, nie? Oni płyną, oni nie stoją w miejscu, nie cieszą się tylko, że jesteśmy uratowani i fajnie jest, ale płyną i wypatrują, czy jest gdzieś coś na tym horyzoncie, czy jest jakiś ląd, czy jest już no, ten świat.
2: Prawda? Nie?
1: No właśnie, więc... Oczywiście tak, jesteśmy w rodzinie, ale też jesteśmy posłani i płyniemy, żeby no, spotkać ten ląd, tak? I tam może innych ludzi nie spotkali, ale...
2: Symbol rodziny to jest jedno, symbol wspólnoty, symbol kościoła, symbol parafii, różnie tu można to odkreślać. Natomiast w tych całych wspólnotach może nastąpić coś takiego jak posucha duchowa. Taka, że nam się wydaje, że właściwie jakby Pana Boga nie było, tak? Milczenie Boga. Tutaj następuje takie, że nie ma nic spektakularnego. Przed chwilą się tak dużo wydarzyło, takich różnych spektakularnych rzeczy i nagle po tym wszystkim cisza.
0: Bujamy sobie tylko
2: tak,
0: wodach.
2: Cisza. I ani Bóg tak wprost nie mówi, ani się nie spotyka. No niby my jesteśmy wierni, ale z drugiej strony takie jakby zawieszenie, tak? No,
0: ale to jest chyba takie czekanie w nadziei pomiędzy obietnicą Bożą a jej wypełnieniem, nie?
1: Mnie zawsze zadziwiła Matka Teresa, która miała te ciemne noce i te ileś lat, nie wiem, 30 czy tam 40.
2: Cały czas mówiła, że
1: no właśnie,
2: że
1: nie słyszała dnia. Pana Boga, jakby tak nie czuła, tak? Ale robiła, co miała robić, tak?
2: I była wierna.
0: A co miała robić? No. Robiła. No tak.
2: No i tutaj jest odpowiedzią właśnie to, co ruszyłeś bardzo, bardzo fajnie, że co nam pozostaje? Nam pozostaje wierność tym obietnicom, tego, co zasłyszeliśmy, tego, co usłyszeliśmy od naszych ojców,
0: dziadków,
2: pozostaje wtedy wierność. Nie możemy robić ruchów jakichś takich dziwnych zwrotów.
0: Wyskakiwać z arki, nie?
2: Tak, powiedzieć, no nie, wątpię, nie, no ten Bóg już nie, no coś tam działał, ale może już nie działa, przestał działać, już nie chce, może nas zostawił. Żeby nie robić w tym kierunku, tylko chodzi o to, bądźmy wierni, tak, w takich momentach, czekajmy, Bóg, jak będzie okazja, to On objawi swoją moc, On pokaże. Natomiast nam w takich momentach, tak jak mówisz właśnie, tak jak Matka Teresa, wielu świętych mówiło, że miało takie posuchy nocy ciemnej i wydawało się, że tam nie ma nic, że Boga nie ma, że ciężko tam popatrzeć oczami wiary, a zostali w tym doświadczeniu wierności. No i później dopiero się okazywało, że przechodzimy na jakiś inny poziom naszej wiary. Przeskakujemy pewne... Nie musimy mieć już cudów, nie musimy gonić od sanktuarium do sanktuarium, od doświadczenia, opowieści, działania Pana Boga, bo tak sobie myślę, czasem tak ludzie tak pielgrzymują i skaczą gdzieś tam, usłyszą, że tam ktoś jest uzdrowiony, no to jedziemy tam zobaczyć, to dotknąć tego kogoś, najlepiej porozmawiać z tym kim rzeczywiście, czy został uzdrowiony. I jak ma się doświadczenie Pana Boga, że On działa, no to jest naturalne, że takie rzeczy się dzieją i już nie gonimy, tylko jest ta stagnacja, wierność i wysłuchiwanie, co dalej. Panie Boże, jak będziesz coś chciał, czekam, jestem, czuwam.
0: I puszczanie gołąbków na zwiady, tak?
2: I gołąbków na zwiady, w razie czego, żebyśmy wiedzieli troszkę
0: tak, czy
2: o tym
0: świat,
2: świecie.
0: Czy świat się wynurza, czy gotowy. Jeszcze nie, czy tam, czy już dokonało się odnowienie wszystkiego, czy jeszcze nie.
2: No, spektakularnych znaków nie ma i nie ma się co wtedy spodziewać tych spektakularnych właśnie znaków. Że coś tam nie będzie tutaj jak w Sylwestra dużo, dużo blasku, tylko będzie taka zwykła, normalna noc z gwiazdami i czytać, że tam po prostu Pan Bóg jestem.
0: No, ale pytanie, czy właśnie taki czas zawieszenia i takiej ciszy, czy to ma mnie oddalać od Pana Boga, czy może raczej oczyszczać i przybliżać do Niego?
2: No ja uważam, że właśnie oczyszczać, tak, no bo to jest znowu zatrzymanie się w moim sercu i zapytanie, co dalej, jak z tą moją relacją. Nawet jak Bóg w tym momencie wydaje mi się, że milczy, albo tak bardzo się nie zajmuje mną, no to pomimo tego...
0: Gdzieś ta arka mnie zaniesie, nie?
2: Jestem w tym Bożym dziele, bo jestem w tej arce. Tak? I wiem, że On działał i ma jakiś plan na to wszystko, tylko teraz się nie można przegapić tej sytuacji, że On zacznie coś ode mnie chcieć, a ja nie będę gotowy. Nie?
0: Ale jednak chyba po męsku to wolelibyśmy mieć kontrolę, nie? I mieć jakieś stery i nawigację i jakąś mapę i wiedzieć, gdzie płyniemy i co chcemy osiągnąć.
2: Takie, i to jest bardzo niemęskie.
0: No właśnie takie trwanie i czekanie, gdzie nas woda zaniesie, tak? Co kolejny dzień przyniesie. Ale myślę sobie, że to jest właśnie ta lekcja takiego zaufania i pokory i myślę sobie, że tego jako mężczyźni od nowego możemy się uczyć.
2: I tu to właściwie zamilczeć i pomilczeć 5 minut i tutaj najlepiej w tej audycji zostawić ciszę, nie puszczać muzyki, żeby pozostała taka właściwie, ale co się dzieje? Co się dzieje? Dlaczego? Dlaczego nikt nie mówi tutaj? No właśnie taka cisza, ona zawsze jest taka twórcza, bezczynność jest twórcza, leniuchowanie podobno jest twórcze. W tym wszystkim gdzieś też jest jakiś rozwój, pomimo tego, że niewidoczny.
1: Pan Bóg przemawia w ciszy.
0: Zapraszamy naszych drogich radiosłuchaczy do tego, by tą ciszę w sobie znaleźć, nie? By znaleźć tą ciszę i pozwolić sobie na to, że nie muszę biegać, że nie muszę nad wszystkim panować i kontrolować, że mogę też pozwolić Panu Bogu ponieść się po tych wodach, po których On chce mnie doprowadzić do tego odnowienia, które się dokonało w potopie jednak. Nie? Więc zapraszamy drogich radiosłuchaczy do tego, by dać się Panu Bogu porwać, ponieść i w takiej ciszy, i w takiej wierności potrwać troszkę przed Nim. A potem w kolejnym tygodniu przyjść na kolejną audycję z cyklu O wierze po męsku. Za dzisiaj już dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia z Panem Bogiem.
3: O wierze po męsku. Męski punkt widzenia wiary.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
3: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Serce złamane boleścią jest bliskie Jezusowi. Dlatego On chce odzyskać ucznia i w poranek wielkanocny stawia Piotrowi najważniejsze pytanie życia – fileisme, czy kochasz mnie jak przyjaciel? Tym pytaniem Jezus podnosi z gruzów człowieczeństwo Piotra. Odwołuje się do tego, co w nim najpiękniejsze, czyli do miłości. I dopiero teraz Piotr będzie mógł odpowiedzieć inaczej. Z czystym sercem może powiedzieć: Panie, Ty przenikasz i znasz moje serce. Wiesz, jak wiele egoizmu, zazdrości, chęci posiadania jest w mojej miłości. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham.
3: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 22 maja w piątek 7 tygodnia wielkanocnego. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Leszek Wieczorek, wikariusz z parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej z Gromnika.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Bracia i siostry, Pan Jezus ciągle na nowo zaprasza nas do pójścia za sobą. Nawet jeśli zdarzą się nam potknięcia, momenty odejścia, czy nawet zdrady, Jezus ciągle zapewnia nas o swojej miłości do nas, której nic nie jest w stanie mu odebrać. Naszą odpowiedzią na tę Chrystusową miłość jest choćby dzisiejsza obecność na mszy świętej, podczas której możemy modlić się słowami Piotra Apostoła: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Msza święta koncelebrowana, sprawowana w następujących intencjach. Pierwsza ze świętej pamięci Marka Hojdys, kolejna msza święta gregoriańska, druga za świętej pamięci Józefę Burnat od Zuzanny Hajdo, trzecia za świętej pamięci Irenę Jewuła w szóstą rocznicę śmierci i świętej pamięci Erwina Jewuła w pierwszą rocznicę śmierci, czwarta za świętej pamięci Kazimierza Srebro, msza święta gregoriańska. Ja modlę się w intencji Panu Bogu wiadomej. Pomyślcie, bracia i siostry, w jakiej intencji chcecie ofiarować wasz udział w tej ofierze Pana Jezusa i wasze komunie święte, te sakramentalne i te duchowe. Świadomi naszych grzechów i zaniedbań dobra, szczerze przeprośmy miłosiernego Boga. Panie Jezu, który przebaczyłeś skruszonemu Piotrowi, zmiłuj się nad nami.
3: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który obiecałeś dobremu Łotrowi Królestwo Niebieskie, zmiłuj się nad nami.
3: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie Jezu, który zasłałeś apostołom Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, zmiłuj się nad nami.
3: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
3: Amen.
0: Módlmy się. Boże, Ty

Pierwsze czytanie. Zmarły Jezus, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Król Agrypa i Berenikę przybyli do Cezarei powitać Festusa. Gdy przybywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowę sprawę Pawła. Felix pozostawił w więzieniu pewnego człowieka, powiedział. Gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wznieśli przeciw niemu skargę, żądając dla niego wyroku skazującego. Odpowiedziałem im, Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania kogokolwiek na śmierć, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możliwości bronienia się przed zarzutami. A kiedy tutaj przybyli, zasiadłem bez żadnej zwłoki nazajutrz w sądzie i kazałem przyprowadzić tego człowieka. Oskarżycieli nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Nie znając się na tych rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy i tam odpowiadać przed sądem w tych sprawach, ponieważ Paweł zażądał, aby go zatrzymać do wyroku Cezara, kazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do najdoskonalszego. Oto słowo Boże.

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną.

Pierwsze pytanie, bracia i siostry, Jezusa po spotkaniu z Piotrem brzmiało: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Piotr pewnie pamiętał, jak kiedyś zapewniał swojego mistrza: choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Tym razem Piotr nie popełnia tego samego błędu, by porównywać siebie z innymi, by stawiać siebie wyżej i w ogóle, żeby być zbyt pewnym siebie. Dlatego odpowiedź Piotra brzmi serdecznie, ale i pokornie. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Piotr zapewnia Jezusa o miłości, ale rezygnuje z wszelkich porównań. Raczej pokornie prosi Jezusa, żeby to On sam spojrzał w Jego serce i zobaczył, jaka jest ta Jego miłość. Pytań Jezusa o miłość było kilka, dokładnie trzy. Tyle samo Piotr zaparł się mistrza. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Piotr zrozumiał od razu, co Jezus miał na uwadze, gdy o miłość pytał go raz drugi, a przede wszystkim trzeci. Pan Jezus nie chciał Piotra upokorzyć, w sensie poniżenia go. Raczej dał mu szansę pewnego zadośćuczynienia, naprawienia tamtej sytuacji z dziedzińca arcykapłana. Chciał też pouczyć Piotra i pewnie też każdego z nas, że nie ma takiego upadku, z którego nie można by powstać i znowu wejść w krąg zażyłej przyjaźni i miłości Jezusa. Piotr, który miał przewodzić wspólnocie Kościoła, przerobił, bracia i siostry, jedną z najtrudniejszych i najwspanialszych lekcji. Poznał gorzki smak poważnego upadku. Poznał też smak Jezusowej miłości. Osobiście doświadczył, jak miłość Zbawiciela jest wierna, delikatna i potężna. Jego upadek stworzył poniekąd taką okazję do tego, żeby Piotr mógł przylgnąć do Jezusa jeszcze mocniej. Jak najmocniej, być może mocniej niż nieskalany i subtelny Jan Ewangelista. Bracia i siostry, każdy Piotr, każdy następca świętego Piotra będzie patrzył na wiele słabości i grzechów w Kościele. Będzie musiał umacniać braci w wierze i w miłości. Także wtedy, zwłaszcza wtedy, gdy upadną, gdy się mocno zachwieją. W charyzmacie Piotra wszystkich czasów jest obecna zdolność jednania z Jezusem tych, którzy się Go, choćby i haniebnie, zaparli. Dialog odbudowujący zaufanie i miłość, jak przed chwilą słyszeliśmy, trzy razy po każdym pytaniu i odpowiedzi kończy się powierzeniem Piotrowi zadania. Paś, baranki moje, paś, owce moje. Piotr ma być pasterzem i to podobnym do Jezusa. Ma być prawdziwym pasterzem, a zatem takim, który w sytuacji zagrożenia nie ucieknie, ale a raczej w razie potrzeby nawet odda swoje życie za owce.
szczytem takiego dobrego bycia dobrym pasterzem jest męczeństwo. Pan Jezus delikatnie, ale przepowiada Piotrowi, że czeka go właśnie męczeństwo. Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. Rzeczywiście, przyjdzie taki dzień, w którym Piotr w Rzymie odda swoje życie za Pana. Też na krzyżu, jak Jezus. Choć głową w dół, jak podaje nam tradycja, bo nie czuł się godny takiej samej śmierci. Bracia i siostry, prawdziwa miłość niesie ze sobą wspaniałe przeżycia. Jest ona wielkim dobrem i czyni dobro. Jednak na tym świecie wiąże się także z poświęceniem, z ofiarą. W dialogu miłości między Jezusem a Piotrem jest powaga. Otwiera się perspektywa wiernej i trudnej służby. My też, bracia i siostry, idziemy za Jezusem. I gdy za Nim tak postępujemy, powinniśmy być gotowi przyjąć wyznaczony nam ciężar zadań. Trzeba być gotowym wziąć na siebie swój krzyż, który w końcu jest jakąś choćby maleńką cząstką wielkiego krzyża Zbawiciela. Jednak Jego krzyż i nasze krzyże mają zbawczą wartość, bo służą wielkiej sprawie zbawienia. Są chwalebne. Chciejmy razem z Piotrem przyjąć ten krzyż. I chciejmy razem z Piotrem na końcu zawierzyć się Jezusowi tak jak On. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham.

0: Bracia i siostry, zgromadzeni przez miłość samego Boga, skierujmy do Niego nasze ufne błagania.
1: Módlmy się za wszystkich ochrzczonych o łaskę gorliwego trwania w wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących w Europie o budowanie dobrych relacji między państwami na fundamencie Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za nauczycieli i wychowawców, o miłość do powierzonych im opiece uczniów. Ciebie prosimy. Módlmy się za czcicieli Maryi o pogłębienie naśladowania Chrystusa w miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, Marka, Józefę, Irenę, Erwina i Kazimierza, o radość bliskości z Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani ziemskie przywiązania nie mogły nas oderwać od Boga. Ciebie prosimy.
0: W chwili osobistej modlitwy przedstawmy Panu Jezusowi nasze prośby. Ciebie prosimy. Boże, mocy ufających Tobie, wysłuchaj naszej modlitwy i umocnij nasze oddanie się Tobie przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z Twojej, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które Ci składamy, i aby się stały Tobie miłe, ześlij Twojego Ducha, który oczyści nasze serca, przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z Wami.
3: I z Duchem Twoim.
0: W górę serca.
3: Znosimy do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
3: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
1: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Marku, Józefie, Irenie, Erwinie, Kazimierzu i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlme się. Boże nasz Ojcze, przyjęliśmy najświętszy sakrament, przez który nas oczyszczasz i odnawiasz nasze siły.

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie 22 maja w piątek 7 tygodnia wielkanocnego. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Leszek Wieczorek, wikariusz z parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej z Gromnika.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
5: A gdyby tak to zmienić?
3: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
6: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
7: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
6: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. 10 alumnów 5 roku wyższego seminarium duchownego w Tarnowie przyjmie święcenia diakonatu. Uroczystości odbędą się w sobotę w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Słupnicach koło Limanowej. Jak mówi rektor ksiądz dr Jacek Soprych, to będzie ważny dzień dla całej seminaryjnej wspólnoty.
2: Całą wspólnotą właśnie udajemy się do Słupnic, aby tam cieszyć się, bo to też jest bardzo ważny etap, gdzie ci bracia już podjęli tą decyzję, że chcą służyć Panu Bogu i przyjmą święcenia diakonatu. Piątek wieczorem to ten dzień, kiedy przyjeżdżają już do wspólnoty seminaryjnej, aby złożyć przysięgę, złożyć wyznanie wiary. To jest też bardzo ważny moment przygotowujący już bezpośrednio do święceń diakonatu.
1: Liturgii święceń diakonatu będzie przewodniczyć biskup Leszek Leszkiewicz. Msza święta rozpocznie się w sobotę o godzinie 10 w parafii w Słupnicach koło Limanowej. Jedność to twardy warunek przetrwania każdej wspólnoty, mówił ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek podczas mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie. Diecezjalny duszpasterz samorządowców i parlamentarzystów wskazywał, że wartości chrześcijańskie, na których budowano Polskę, pozwoliły narodowi przetrwać ponad tysiąclecie pomimo wojen, zaborów i okupacji.
3: Ze szczególnym niepokojem obserwujemy dziś próby relatywizowania dekalogu, spychania wartości chrześcijańskich na margines życia społecznego. Widzimy zakusy, by podważać fundamenty ładu moralnego. Słyszymy o próbach zmiękczania pojęć fundamentalnych, takich jak małżeństwo, rodzina czy niezbywalne prawo do ochrony każdego ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
1: Msze święte za ojczyznę odprawiane są co miesiąc w parafii świętego Maksymiliana w Tarnowie. To inicjatywa Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Msza święta była transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Włodarze miast i gmin z całego województwa spotkali się na Dniu Samorządu Terytorialnego w Starym Sączu. Spotkanie co roku organizowane jest w okolicach 27 maja. Właśnie wtedy, w 1990 roku, odbyły się w Polsce pierwsze samorządowe i w pełni demokratyczne wybory od czasów II wojny światowej. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta, której przewodniczył biskup Leszek Leszkiewicz. Jak mówił, samorządowcy powinni w dziecięcej ufności powierzać Bogu swoje życie i działania.
4: Jeśli samorządowcy, wierzący samorządowcy, którzy zostali ochrzczeni i kochają Pana Jezusa, trzymają się Pana Jezusa, to owoce ich pracy także są błogosławione przez Pana Jezusa i one są widoczne dla nas wszystkich i przynoszą pożytek nam wszystkim. I myślę, że o to chodziło w tej mszy świętej, żeby tak stanąć przed Panem Jezusem i powiedzieć, że nie są łatwe czasy, nie jest nam łatwo. Nieraz jest wiele trudności, ale my wierzymy, że Ty zwyciężyłeś i zło, i grzech, i szatana i wierzymy w to, że jeśli pobłogosławisz naszej pracy, to my, spotykając drugiego człowieka, temu człowiekowi przekażemy dobre owoce.
1: Po mszy świętej samorządowcy rozpoczęli forum wójtów, burmistrzów i prezydentów Małopolski, podczas którego wręczono statuetki świętej Kingi oraz wyróżnienia związane z dużym wzrostem dzietności na terenie danego samorządu. Gospodarzem uroczystości był Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i wdzięczności. Społeczność Szkoły Sacre Coeur w Tarnowie świętowała dziesięciolecie swojej działalności. Uroczystość zgromadziła uczniów wszystkich klas, grono pedagogiczne, rodziców i absolwentów szkoły. Mszy świętej przewodniczył biskup Stanisław Salaterski. Jak mówią uczniowie Karol, Julka i Paweł, czują się w tym miejscu bardzo dobrze.
5: My chodzimy do klasy trzeciej A. Jestem Karol, a ja Julka.
6: Jak czujecie się w tej szkole? Jak wygląda wasz dzień, wasze zajęcia?
5: Zawsze mamy ćwiczenia i podręczniki, zawsze się uczymy z naszą panią. Nasza wychowawczyni jest bardzo miła. Na przykład czasem nam przedłuża przerwy śniadaniowe i puszcza nam filmy. Pani uczy też nas czytać i ładnie pisać.
7: Paweł, bardzo dobrze się tutaj czuję, mam dobrych kolegów, blisko do domu i dużo swobody.
1: Jednym z elementów uroczystości było przekazanie szkole nowego sztandaru, który ofiarowali placówce rodzice uczniów oraz darczyńcy. Szkoła podstawowa Sacre Coeur jest szkołą katolicką, kształcącą uczniów w klasach od 1 do 8. W swoich metodach nauczania sięga do dorobku świętej Magdaleny Zofii Barat, założycielki Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl. To już ostatnie przygotowania do wielkiej uroczystości w Łęgu Tarnowskim. Parafia pod wezwaniem Świętej Trójcy w tym roku przeżywa przeżywa jubileusz 700-lecia. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę 31 maja. Mszy świętej o 11 będzie przewodniczyć biskup Andrzej Jerz. Przygotowaniem do tego wydarzenia są tygodniowe misje święte, zapowiada proboszcz ksiądz Wiesław Orbat.
2: Tą centralną uroczystość poprzedzą misje święte, które będą od 23 do 30 maja, od soboty do soboty, przed uroczystością Niedzieli Świętej Trójcy, i poprowadzi je ksiądz dr Tomasz Rąpała, dyrektor, rekolekcjonista Centrum Formacyjno-Misyjnego Diecezji Tarnowskiej Arka w Grudku nad Dunajcem. Zapraszamy do uczestnictwa w misjach świętych, które będą przez cały tydzień z poszczególnymi nabożeństwami dla poszczególnych stanów. Poza tym udział w niedzielnej mszy świętej z sumą o godzinie 11.
1: Główne uroczystości odpustowe z okazji 700-lecia parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Łęgu Tarnowskim odbędą się 31 maja o 11. Będą transmitowane na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: To były informacje z życia Kościoła.
8: A wesoło! Raz, dwa, trzy!

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: Pierwsza tajemnica bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie. Jezus klęczy w ogrodzie na Górze Oliwnej. Przed Nim grzechy wszystkich ludzi, niewdzięczność, niewierność, zdrada. W tę straszną noc wszyscy Go opuszczają. Za grzechy ludzkości Jezus przyjmuje wszystko na siebie.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Druga tajemnica bolesna, biczowanie Pana Jezusa. Jezus znosi okropne cierpienie podczas biczowania. Pokutuje za zmysłowość ludzi, za grzechy nieskromności i nieczystości. On, Syn Boży, zrodzony z najczystszej dziewicy, pozwala skatować biczami swoje święte i niewinne ciało.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
2: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Trzecia tajemnica bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Włożono Mu koronę z cierni, dano płaszcz purpurowy, trzcinę do ręki, aby wyszydzić prawdziwą królewską godność Chrystusa. Pan Jezus przyjmuje to, aby zadośćuczynić za naszą pychę i wywyższanie się nad braćmi. On jest prawdziwym królem nieba i ziemi. Jemu należy się wszelka cześć.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Czwarta tajemnica bolesna. Pan Jezus niesie krzyż na Kalwarię. Z miłości bierze Jezus krzyż na ramiona i niesie go na miejsce egzekucji. Na drodze trzykrotnie upada i trzy razy się podnosi. Maryja, pełna macierzyńskiej miłości, staje w ciszy przy drodze krzyżowej Syna i cierpi razem z Jezusem.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Piąta tajemnica bolesna. śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Na Golgocie Jezus składa za nas w ofierze swoje życie. Wybiła godzina naszego odkupienia. Przedziwna jest tajemnica śmierci Chrystusa, który przez śmierć swoją uśmiercił śmierć naszą i przywrócił nam życie.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
7: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
0: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są między innymi Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
6: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
7: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. O

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Audycja Sącz.
1: Powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Warto być trzeźwym. Na audycję w każdy piątek zaprasza Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
3: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Czas szybko biegnie. Zgodnie z tym, co zapowiadałem w poprzedniej audycji, poprosiłem o obecność mojego gościa i to się udało zrealizować. Witam Pana bardzo serdecznie, Panie Jacku, Pan Jacek Skrobot, kierownik Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Tarnowie.
4: Witam ponownie.
3: Panie Jacku, rozpoczęliśmy tydzień temu analizę objawów uzależnienia, by przybliżyć radiosłuchaczom, no, w jaki sposób określa się, jakie są kryteria, właśnie objawy, że ktoś jest osobą uzależnioną. Bardzo prosiłbym o kontynuację, może lekkie też nawiązanie do tego pierwszego objawu przedstawionego tydzień temu. Przedstawmy to naszym radiosłuchaczom.
4: Więc wspomniałem tydzień temu, że te objawy, czyli również spełniające określone kryteria, to nie są jakieś regionalne, tarnowskie, czy są to jednak objawy międzynarodowe według międzynarodowej klasyfikacji zaburzeń i zgonów, zaburzeń psychicznych. I ksiądz pyta, jak tutaj określamy uzależnienie, to pełna nazwa brzmi zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania powodowane używaniem danego środka. No i tutaj w tym wypadku, jak mówimy o alkoholu, czyli używaniem alkoholu lub też używaniem benzodiazepin, używaniem stymulantów i tak dalej, jeżeli mówimy o innych środkach psychoaktywnych, i na to są określone już kategorie rozpoznawcze. Ja to mówię w pełnej nazwie, ponieważ no, jeden z naszych pacjentów był oburzony, jak to mogliśmy u niego rozpoznać zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania powodowane używaniem danego środka.
3: No właśnie. Jeden z radiosłuchaczy, między innymi jeden, tak pyta w swoim liście i prosi, żeby zapytać, jaka jest różnica między zaburzeniem psychicznym a chorobą psychiczną?
4: No, zaburzenie...
3: Skoro mamy specjalistę, to...
4: Zaburzenie psychiczne i choroba psychiczna, czyli w tym wypadku można powiedzieć, że znaczna część zakłóceń funkcjonowania psychicznego, w tym również zakłóceń emocjonalnych, będzie zaburzeniem psychicznym, prawda? Natomiast wykraczając poza ramy naszej audycji, pewnie warto byłoby, żeby w tej dyskusji wziął udział też lekarz psychiatra, ale w psychiatrii wyznacza się, czy określa się również tak zwane dużą psychiatrię i małą psychiatrię, czyli w tym wypadku mamy szereg zaburzeń psychicznych, które to zaburzenia powodują brak rozeznania, ale jednocześnie powodują do tego stopnia zakłócenia czynności psychicznych, że dana osoba traci orientację co do na przykład własnej osoby, co do miejsca, w którym się znajduje, co do czasu, w jakim funkcjonuje. I w przypadku takim mamy do czynienia tutaj albo z psychopatologią, którą określamy mianem urojeń. Urojenia to są zaburzenia procesu myślenia i rozumowania i jednocześnie ich cechą jest brak korektywności albo brak zdolności do korekty, lub też mogą być zaburzenia związane z doznaniami, czyli to będą na przykład omamy wzrokowe, słuchowe, prawda? Czyli dana osoba odbiera rzeczywistość poprzez swoje zmysły

0: i jednocześnie ma przekonanie, czyli też jest to tutaj urojeniowe przekonanie, że ktoś jest, a tej osoby nie ma, prawda? Czy że słyszy głosy, podczas gdy w rzeczywistości nie ma tam podmiotu, podmiotu, który, można powiedzieć, się wypowiada. I w takich okolicznościach, jak jesteśmy w tym obszarze, to niewątpliwie powikłania w chorobie alkoholowej albo w zespole uzależnienia od alkoholu wskutek długotrwałej intoksykacji alkoholowej i wpływu destrukcyjnego alkoholu na organizm powoduje, że u części pacjentów ten rodzaj zaburzeń występuje, przy czym następuje tutaj utrata krytycyzmu co do rzeczywistości przeżywanej przez daną osobę. I w tym wypadku mówimy o tak zwanych psychozach alkoholowych i w takim wypadku oddziaływaniem celowym to jest oddziaływanie psychiatryczne poprzez farmakoterapię. I dopiero jeżeli daną osobę, danego pacjenta, lekarz, psychiatra wyprowadza, można powiedzieć, ze stanu tak głębokich zaburzeń, czyli choroby, gdyby tutaj użyć określenia użytego przez księdza dyrektora, to dopiero taka osoba mówi tak, to co się ze mną działo, to wiem, że to nie było naprawdę. I to była moja choroba. I to jest... Można powiedzieć, takie najprostsze rozróżnienie i w takich okolicznościach, jeżeli dana osoba ma tak głębokie zaburzenia czynności psychicznych, to może zagrażać swoim zachowaniem, życiu swojemu, życiu innych osób i w takich okolicznościach, wbrew jej woli, mówiliśmy w jednej z audycji tutaj o zatrzymaniu osoby użycia, można powiedzieć, przymusu bezpośredniego, to w takich okolicznościach lekarz psychiatra decyduje o zastosowaniu środka bezpośredniego przymusu. I to różni, można powiedzieć, między innymi oddział psychiatryczny od oddziału terapii uzależnień.
1: Czyli taka osoba, która ma takie objawy, nie może być przyjęta do ośrodka leczenia uzależnień.
0: Jeżeli osoba ma ostre objawy psychozy, mówiliśmy, nie może być przyjęta do ośrodka...
1: Czyli najpierw musi odbyć się co?
0: Leczenie psychiatryczne, czyli tak zwany detoks.
1: Detoks,
0: prawda?
1: Właśnie.
0: No i oczywiście w przypadku braku powikłań tego typu zaburzeń, no to często ten detoks, on kończy się na około 10-12 dniach odtrucia organizmu i dana osoba zdobywa utracony wcześniej krytycyzm, albo inaczej odzyskuje krytycyzm i w tym momencie ma dystans do tamtych swoich chorobowych doświadczeń.
1: Czy taki detoks odbywa się w Tarnowie? Bo też są takie pytania od radiosłuchaczy.
0: Najbliższe detoksy odbywają się w Krakowie. To jest oddział toksykologii w szpitalu imieniem Rydygiera w Krakowie, osiedle Złotej Jesieni. Czy również detoks w Krakowie, to jest w Nowej Hucie Suchy Jar. Również wysyłamy osoby na detoks do szpitala w Gorlicach i również w szpitalu Babińskiego w Krakowie. Jeżeli są wolne miejsca na psychiatrii, gdzie pierwszy i drugi oddział psychiatrii nie są oddziałami toksykologicznymi, detoksykacyjnymi, to już zależy też od ordynatora danego oddziału i od, można powiedzieć, obrazu psychopatologicznego danej osoby, że taka osoba może być przyjmowana na oddział psychiatrii celem odtrucia.
1: Dziękuję bardzo za też bardzo bogatą odpowiedź. Wróćmy może do tych objawów. Mamy ich, wspomniał pan, i w poprzedniej audycji, i odrobinę w dzisiejszej. Mamy 6 tych objawów.
0: Mówiliśmy w poprzednich chyba audycjach, że jest 6 plus czasami to również 7 kryterium czasowe. No więc idąc, może tak porządkując to, wspominaliśmy kiedyś o jednym z pierwszych objawów, to jest głodzie. Nie ma to nic wspólnego z głodem fizjologicznym, tylko jest to głód tak określany przyjęciu danego środka. Czyli w momencie takim, kiedy w organizmie brakuje danego środka, czy zmniejsza się jego stężenie, to odczuwany jest głód albo alkoholowy, tak to się określa, lub też może to dotyczyć również innych środków, które są uzależniające. I tu warto też wspomnieć, może to jest takie ABC, no ale niektórzy ludzie, ale również ze środowisk trzeźwościowych, mylą, że jeżeli pacjent jest osobą uzależnioną i de facto nie przyjmuje leków, bo nie ma leku jako takiego na alkoholizm, prawda, a przyjmuje leki, no, choćby nawet na współistniejące zaburzenia depresyjne, czy współistniejące zaburzenia choroby afektywnej dwubiegunowej, to niektórzy mówią, nie, on nie utrzymuje abstynencji. Tak, on utrzymuje abstynencję od alkoholu, ale jednocześnie musi, inaczej mówiąc, albo winien stosować się do zaleceń lekarskich i nie wolno mu odstawiać tych środków, które dotyczą współistniejących zaburzeń. Czyli no choćby nawet mówiąc tu depresja, czy schizofrenia, czy...
1: A niektórzy, bo też to w listach się pojawia taka tematyka, niektórzy chcąc napić się alkoholu, odstawiają te lekarstwa na dzień, dwa. Czy to jest mądre?
0: Jest to pytanie z tezą. Nie, nie jest to mądre.
1: Właśnie, ale tak, tak w listach się to...
0: W istocie nie jest to mądre. Dlaczego? Ponieważ to, można powiedzieć, jest dowodem na to, że dana osoba, jakkolwiek nie uznaje siebie za osobę uzależnioną, jest osobą uzależnioną. Bo to, oczywiście to nie jest kryterium tutaj spełnione, ale jak to jest, że dana osoba przerywa leczenie.
1: I to wywołuje, prawda, też pewne jakieś skutki.
0: Wywołuje to określone skutki, tak. I w tym momencie po to, żeby napić się alkoholu. No i tutaj pewnie winniśmy poprowadzić taki wywód dotyczący interferencji różnych środków chemicznych pod tytułem lek, prawda, i alkohol. To jest sytuacja zdecydowanie też taka, że w przypadku części leków z grupy tych leków na, można powiedzieć, psychoaktywnych, następuje często zmieszanie czy współwystępowanie i kolizja pomiędzy spożyciem alkoholu a użyciem leków, czyli może wystąpić atypowa reakcja, prawda? Inne, bardziej łagodne problemy, które tu występują, to trzeba powiedzieć, że jeżeli dana osoba wprowadzi alkohol do organizmu, to nierzadko, mówię, w niektórych wypadkach neutralizuje działanie leku. I to jest, można powiedzieć, taki rodzaj łagodnego działania. W wielu przypadkach może dojść do zwielokrotnienia działania i tego alkoholu, ale również tego środka, co może doprowadzić do zachowań, które są zachowaniami uniemożliwiające kontrolę i dokonywanie wyborów. W tym wypadku mówimy przede wszystkim o zaburzeniach świadomości, ale również o zaburzeniach związanych z przewidywaniem następstw oraz dotyczących zdolności pokierowania własnym postępowaniem. I to są rzeczy bardzo groźne. Troszkę uciekliśmy.
1: Tak, właśnie wróćmy, ale tak sobie teraz przypominam te fragmenty różnych listów i stąd tak dopytywałem. Natomiast wracamy do tych objawów, czyli mamy ich 6, w porywach 7, jeżeli ten element czasowy weźmiemy pod uwagę, kontynuujmy.
0: Czyli może jako drugi z objawów wymienilibyśmy upośledzenie versus utrata kontroli, prawda? Upośledzenie kontroli czy utrata kontroli, na definicyjnie na ten objaw składa się trzy elementy. To są trudności w unikaniu okazji do picia, trudności lub niemożność w zaprzestaniu picia, jeżeli mówimy o alkoholu już rozpoczętego, i trudności lub niemożność w spożywaniu alkoholu do wcześniej założonego poziomu. Nie żeby namawiać, ale są sytuacje takie, że jeżeli to jest osoba dorosła i są określone warunki, mówi, napije się lampkę wina i na tej lampce wina się kończy. Natomiast trudność lub niemożność w spożywaniu do wcześniej założonego poziomu, te osoby czasami mówią, a skoro już jedna lampka, to nie zaszkodzi druga i trzecia i tak dalej. I to moglibyśmy rozwijać, prawda?
1: Czyli w takiej sytuacji najlepiej po prostu nie decydować się na ten pierwszy kieliszek, czy to pierwsze piwo, tylko po prostu...
0: Dokładnie.
1: Chcę być trzeźwy, nie korzystam, będąc na weselu gdzieś, na przykład mamy sezon wesel, zresztą bez przerwy właściwie są, to lepiej dana osoba niech nie korzysta z tego typu środku, niech siądzie przy stole, gdzie nie ma alkoholu, bo są nieraz takie możliwości, jeżeli to nie jest wesele bezalkoholowe, rzecz jasna.
0: Też jeżeli mówimy tutaj o tego typu już pewnych rytuałach, zwyczajach, można powiedzieć społecznych, to też jak ksiądz wspomina tutaj o weselach, oczywiście wesela bezalkoholowe, ale również jeżeli, no choćby nawet jest okres pierwszej komunii świętych i w tej chwili już praktycznie do tradycji to weszło, że w czasie pierwszej komunii nie spożywa się alkoholu.
1: I
0: Bogu niech będą dzięki. Nawet tej symbolicznej lampki wina nie ma potrzeby. W wielu, wielu rodzinach, również jeżeli to są spotkania rodzinne z okazji urodzin, imienin dziecka, panuje absolutnie takie przekonanie i taki rytuał, że na uroczystościach dziecięcych dorośli również nie spożywają alkoholu.
1: Piękna sprawa.
0: To jest niezwykle ważna rzecz. Jak mówiłem o weselach, to też pewne rytuały weselne, one uległy zmianie w kierunku podwyższenia kultury. Nie ma takich działań typu, różnie to takie osoby się nazywają, nie wiem, pan wesela, czy podczaszy, czy pani wesela, czy gospodarze wesela, żeby namawiali do picia. Czegoś takiego nie ma w tej chwili. Niewątpliwie ten typ zachowań sprzyja takiej wolności wyboru, że dana osoba nie musi się tłumaczyć, dlaczego nie chce napić się alkoholu. Nie musi wymyślać. Jeżeli mówimy o weselach, na których jest podawana alkohol.
1: Ale wracamy do tej utraty kontroli. Przed przerwą jeszcze dopełnijmy.
0: Jeżeli chodzi o tą utratę kontroli, to mamy też sytuację taką, że u wielu pacjentów te trudności w zakończeniu picia rozpoczętego to są takie symbole typu od jutra nie piję. I dana osoba mówi jeszcze dzisiaj, od jutra nie piję. Albo poniedzieli. I w związku z tym to jest często tak, że to od jutra przeciąga się na rok, na dwa. I dana osoba traci rzeczywiście kontrolę nad tym.
1: A niedziel jest ponad 50 w ciągu roku, także warto by uściślić, po której niedzieli, nawiasem mówiąc. Prawda?
0: Tak.
1: I proponuję tutaj przerwę, chwila przerwy muzycznej.

0: Przypomnę, gościem dzisiejszej audycji jest pan Jacek Skrobot, kierownik Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Tarnowie. Panie Jacku, kontynuujmy trzeci objaw, chyba że jeszcze do drugiego coś. I myślę, że dzisiaj zdążymy tylko jeszcze dwa te objawy omówić. No i będzie kolejne, i będzie zaproszenie, byśmy kontynuowali za tydzień, ale to dopiero za chwilę. Trzeci objaw albo coś do drugiego jeszcze.
1: No myślę, że drugi wyczerpaliśmy i jeżeli jako trzeci moglibyśmy wymienić występowanie objawów tak zwanych odstawiennych, czyli alkoholowy zespół abstynencyjny, czyli objawy odstawienne, albo inaczej mówiąc, alkoholowy zespół abstynencyjny zaczyna występować, czy daje o sobie znać u osoby uzależnionej najczęściej kilka godzin do maksymalnie 2-3 dni po odstawieniu alkoholu, czyli odstawieniu, czyli że dana osoba nie pije. No i w takich okolicznościach tutaj może być szereg różnych, można powiedzieć, doznań. Te doznania byłyby z obszaru, można powiedzieć, poznawczego, z obszaru emocjonalnego, z obszaru cielesnego, jeżeli można tak podzielić. To w obszarze poznawczym będą znaczące zakłócenia koncentracji uwagi, często mogą być trudności w płynności wypowiedzi, mogą być trudności w zapamiętywaniu lub też trudności w odpamiętywaniu wcześniej, uprzednio zapamiętanych treści. Z obszaru emocjonalnego będą niewątpliwie znaczące wahania nastroju i ta amplituda wahań nastroju będzie bardzo taka gwałtowna, czyli przechodzenie od takiego nastroju dysforycznego do takiego apatycznego, ułagodzonego i tak dalej. Będzie również taka znacząca nerwowość, będzie wysoki poziom napięcia, będzie skłonność do drażliwości, do takiej sensytywności i tak dalej. I również będą tutaj pojawiały się szereg różnych w różnym etapie zaburzeń snu, albo to mogą być zaburzenia procesu zasypiania, albo również zaburzenia, jeżeli chodzi o całą dynamikę snu w obszarze, można powiedzieć, somatycznym, to będą wszelkiego rodzaju doznania określane i odczuwane przez daną osobę jako dolegliwości bólowe. Bólowe głowy, bólowe brzucha, czy bólowe w okolicy żołądka. Będzie poczucie takiego kołatania serca, przypływy gorąca, to znowuż przypływy zimna. No i często w takiej fazie. Pacjenci mówią, że mają tak zwaną delirkę. Nie jest to de facto delirium tremens. Natomiast rzeczywiście mają takie poczucie drżeń i dygotania, drżenia całego ciała. No i oczywiście, jak mówimy o objawach tych odstawiennych, to one mogą być takie proste, albo mogą być z powikłaniami. Troszeczkę mówiliśmy, jednym z powikłań, no to będzie właśnie psychoza alkoholowa, prawda? Czyli w tym momencie dana osoba traci kontakt z sobą samym i z rzeczywistością. No i w tym momencie wymagana jest tutaj farmakoterapia i wymagana jest interwencja psychiatryczna. Oczywiście to chyba są takie, można powiedzieć, najczęstsze przeżywane przez pacjentów objawy. No i tu warto wspomnieć, że te objawy często są, można powiedzieć, z poziomu biochemii organizmu powodowane metabolitem alkoholu, czyli przekształceniem się związku chemicznego, jakim jest alkohol, na jego metabolit, czyli między innymi to, co jest z jedną z faz później wydalania alkoholu z organizmu, to jest aldehyd octowy. Prawda? I uważa się w badaniach, że metabolit alkoholu, czyli aldehyd octowy w tym wypadku, jest o wiele bardziej trujący niż sam alkohol. Niektórzy uważają, przeliczając to, że to jest około 18-krotnie gorsza trucizna niż sam alkohol. No i nie chcę tutaj, można powiedzieć, uszczegóławiać, ale gdyby zadać pytanie, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy lub ktoś z ich rodziny pił alkohol, to w takich okolicznościach nie czuła się prawdopodobnie źle, kiedy piła alkohol, tylko czuła się źle, kiedy trzeźwiała. Czyli w tym momencie, kiedy poziom alkoholu w organizmie był, można powiedzieć, przekształcany na aldehyd octowy, później oczywiście aldehyd octowy kolejnym to jest kwas octowy, dwutlenek węgla i wody jest wydalany z organizmu, czyli to w tej fazie następują jako powikłania często objawy alkoholowego zespołu abstynencyjnego.
0: Czyli to jest bardzo niebezpieczne.
1: To jest niebezpieczne, bo w wielu, wielu sytuacjach takich to jest rzecz taka, że może prowadzić no, do bezpośrednio zagrożenia życia. No, również ten w zespole odstawiennym jest postrzeganie takie tunelowe, czyli dana osoba koncentruje się na pewnych, można powiedzieć, przejawach, natomiast nie postrzega całej gamy innych, można powiedzieć, zmian.
0: No, przypominam sobie taki list i teraz to widzę inaczej, jak pan kierownik wyjaśnia. Jeden z radiosłuchaczy kiedyś napisał, że on to by zrobił tam ze swoim krewnym, jakby relacjonował sytuację rodzinną w ten sposób, że zamknąłby go w piwnicy, dałby mu ewentualnie tylko coś do jedzenia, przez parę dni to by mu to minęło. No to byłoby to bardzo niebezpieczne.
1: Są takie teorie, one nie są poparte badaniami, że no na przykład osoby uzależnione w pewnych ośrodkach, tak mówię, od narkotyków, od braku narkotyku jeszcze nikt nie umarł, czy od braku alkoholu jeszcze nikt nie umarł, a od alkoholu czy od narkotyku umarło wielu. Ale trzeba powiedzieć jasno, że jednak my oprócz warstwy duchowej, psychologicznej, mamy również warstwę biologiczną, prawda? I mówiąc o objawach odstawiennych, to dotyczy to w sposób szczególny warstwy biologicznej i zaburzenia poznawcze czy zaburzenia emocjonalne, o których wspomniałem, one można powiedzieć są pochodną zaburzeń, można powiedzieć, biologicznym w organizmie osoby, która ma i przeżywa objawy zespołu odstawiennego.
0: Niezwykle ciekawe, ale musimy już kończyć, panie kierowniku. No i moja kolejna prośba, czy możemy się spotkać za tydzień, by kontynuować pozostałe objawy, by jeszcze pozostało 3 przynajmniej. Czy jest taka możliwość?
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Drodzy radiosłuchacze, myślę, że dużo skorzystaliśmy dzisiaj z tej audycji, z tego, o czym mówił pan kierownik, i zechciejmy słuchać tejże audycji za tydzień. Gość będzie ten sam, bo zakończy ten bardzo ważny temat objawów uzależnienia. Dzisiaj tradycyjnie życzę spokojnej nocy. Szczęść Boże. Panu Jackowi dziękuję za obecność.
1: Dziękuję uprzejmie.
2: Warto być trzeźwym. Na audycję w każdy piątek zaprasza Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
2: A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
1: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
4: Rodzinny Dzień Dziecka z Gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
5: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
4: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
1: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
4: Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
7: U niej wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
4: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród.
6: To była autopromocja.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.
2: Od połowy maja 1973 roku przez 4 tygodnie na szczycie brytyjskiej listy singlowej utrzymywała się piosenka See My Baby Jive, kompozycja Roya Wooda, którą wykonywał z zespołem Wizard.

Piosenka See My Baby Jive zaczynała się nie tyle od pierwszego taktu, ile od uśmiechu. To uśmiech trochę ironiczny, jakby ktoś mrugnął okiem i powiedział: zaraz zobaczysz, o co w tym wszystkim chodzi. Hit powstał w 1973 roku, nagrywany był m.in. w Phonogram Studios w Londynie z Woodem w roli nie tylko lidera, ale niemal jednoosobowej orkiestry. Bo choć skład Wizard formalnie obejmował muzyków takich jak Rick Price, Mick Barney czy Charlie Grima, to w praktyce Wood grał na większości instrumentów. Dogrywał warstwy i skleja całość jak ktoś, kto nie tyle produkuje utwór, ile składa go element po elemencie. See My Baby Jive to niezwykły przebój, to kolaż. Fortepian, saksofony, chórki, skaczący rytm, wszystko zostało lekko przesunięte, jakby celowo nie do końca równo. Owszem, to glam rock, ale przepuszczony przez filtr nostalgii za latami 50., przez fascynację ścianą dźwięku Phila Spectora i dziecięcą radość z samego faktu tworzenia. Piosenka z jednej strony została przemyślana, ale z drugiej objawiała kompletną beztroskę. Jakby Wood kontrolował każdy detal, ale udawał, że wszystko dzieje się przypadkiem. Refren, prosty i niemal naiwny, w rzeczywistości został precyzyjnie skonstruowany. Słuchacz wpadał w niego i nawet nie zauważał, kiedy zaczynał nucić.

Część krytyków była oczarowana barokowym przepychem piosenki See My Baby Jive. Inni widzieli w niej tylko dziwactwo przebrane za przebój. Publiczność jednak nie miała wątpliwości. Utwór trafił na szczyt brytyjskich zestawień, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych numerów w karierze Wooda. Zadziałał na poziomie, którego nie dało się łatwo rozpracować. Odzwierciedlał bowiem przyjemność, niby błahą, ale jednak inteligentną i przemyślaną. Może dlatego właśnie miał tak duży wpływ na dalszą drogę twórcy i jego zespołu. Pokazał, że można iść w stronę barokowej przesady i nie stracić przy tym kontaktu ze słuchaczami. Kolejne nagrania, jak choćby świąteczne I Wish It Could Be Christmas Every Day, rozwijały tę estetykę. Dla samego Roya Wooda hit był potwierdzeniem tego, że nie musi wpisywać się w żadne ramy, że może tworzyć własny, trochę absurdalny, trochę nostalgiczny świat i że znajdą się ludzie, którzy będą chcieli tam wejść. See My Baby Jive okazał się zaproszeniem do świata, w którym kicz stawał się sztuką, a chaos formą. Kto dał się w to wciągnąć, dostrzegał, że w całym tym bałaganie jest sens. I już na koniec należy wspomnieć, że członkowie zespołu ABBA przyznali, że piosenka Wooda miała znaczący wpływ na ich pierwszy wielki międzynarodowy przebój – Waterloo.

Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.

Ty jesteś Bóg. Obracasz człowieka w proch i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy. Bo 1000 lat w twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, który minął, i jak nocne czuwanie. Porywasz ich i są jak sen poranny. Mijają niby trawa. Rano kwitnie i pleni się, wieczorem skoszona, usycha. Psalm 80.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W obliczu rozwoju sztucznej inteligencji musimy odzyskać prawdziwe rozumienie wielkości człowieka, przypomina Leon XIV. W Jeanville we Francji rozpoczął się zlot katolickiej młodzieży gimnazjalnej z regionu paryskiego. Episkopat Polski apeluje o poszanowanie konstytucyjnej definicji małżeństwa. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Coraz bardziej zatracamy dziś poczucie tego, kim jest człowiek, ostrzega Leon XIV. Wynika to z nieograniczonego wdrażania techniki kosztem godności człowieka oraz zastępowania relacji międzyludzkich kontaktem z chatbotami. Papież mówił o tym na audiencji dla uczestników Watykańskiej Konferencji o Sztucznej Inteligencji. Podkreślił, że nie stoimy przed wyzwaniem technicznym, lecz antropologicznym. Musimy odzyskać prawdziwe rozumienie wielkości człowieka.
2: Jestem przekonany, że tylko poprzez kontemplację Chrystusa, Słowa Wcielonego, możemy odzyskać nie tylko właściwą wizję Boga, ale także zrozumieć prawdę o człowieczeństwie. Ponieważ Syn Boży poprzez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Serce ludzkie nigdy w pełni nie zgłębi swojej tajemnic, ani nie zrozumie swojej wartości bez serca Chrystusa. Z tego powodu zachowanie prawdziwego oblicza i głosu każdej osoby musi koniecznie wiązać się ze spotkaniem z tym, który jest obrazem Boga niewidzialnego, a jednocześnie sam jest człowiekiem doskonałym.
1: Papież wspomniał też o możliwych konsekwencjach korzystania z techniki i sztucznej inteligencji dla rozwoju młodych. Podkreślił, że wszyscy powinni się nauczyć umiaru i dyscypliny.
0: Wiadomości ze świata.
1: W Jeanville we Francji rozpoczyna się dzisiaj katolicki zlot młodzieży gimnazjalnej z regionu paryskiego Frat 2026. Uczestniczy w nim 12 tysięcy młodych.
3: Złoty Frat odbywają się co roku. W latach nieparzystych są przeznaczone dla licealistów, a w parzystych dla gimnazjalistów. Ostatnio zmienia się ich natura. Organizatorzy stopniowo odchodzą od formuły ewangelizacyjnego festiwalu. Więcej miejsca poświęca się ciszy i adoracji, mówi biskup Mathieu Roger z diecezji Nanterre. To reakcja na to, co dzieje się dziś wśród francuskiej młodzieży, która coraz wyraźniej szuka treści duchowych. Przejawem tego jest rosnąca co roku liczba młodych, w tym również nastolatków, którzy proszą o chrzest. Także na tegorocznym zlocie przewidziany jest chrzest 11 gimnazjalistów.
1: Episkopat Polski wystąpił w obronie konstytucyjnego pojmowania małżeństwa. Odniósł się tym samym do wydanych ostatnio orzeczeń w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci. Stanowisko zajęła Rada Episkopatu do spraw rodziny. Przypomina, że zgodnie z konstytucją małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety i jako takie znajduje się pod ochroną państwa, a konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej. Żadne ustawy ani interpretacje nie mogą pozostawać z nią w sprzeczności. Episkopat podkreśla, że tak fundamentalne kwestie jak małżeństwo nie powinny być rozstrzygane drogą interpretacji budzących poważne wątpliwości społeczne i konstytucyjne.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: A na zegarze dobiega godzina 21. Już za chwilę połączymy się z kaplicą cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, skąd transmitować będziemy apel jasnogórski.

0: majowy wieczór przychodzimy na apel jasnogórski, jak dzieci do swej matki. W ciszy zapadającego zmroku niesie się po polskich wsiach i miastach śpiew chwalcie łąki umajone oraz śpiew litanii roletańskiej, rozmiewające w naszych kościołach przy przydrożnych krzyżach i kaplicach. To znak, że od pokoleń naród polski gromadzi się przy Maryi, powierzając jej swoje troski, nadzieje i codzienne życie. I my dzisiaj przychodzimy do Ciebie z całym ciężarem naszych serc. Przynosimy nasze rodziny, ludzi chorych, cierpiących, nasze lęki, słabości oraz nadzieje. Stajmy przed Tobą, Maryjo, szczególnie prosząc o opiekę nad naszym narodem, bo dziś w naszej ojczyźnie toczy się walka o ducha narodu, o wierność wartościom chrześcijańskim i patriotycznym, które ukształtowały naszą polską tożsamość. Maryjo, u Ciebie naród uczył się zawierzenia Bogu. Po cudownej obronie Jasnej Góry przed potopem szwedzkim król Jan Kazimierz złożył we Lwowie śluby, oddając siebie i cały naród pod Twoją opiekę, Matko. Był to akt wdzięczności, ale także wielkie zobowiązanie. Niestety historia pokazała, że nie wszystkie obietnice zostały wypełnione. Dlatego kolejne pokolenia Polaków wracały do Ciebie, odnawiając swoje zawierzenie. Po tragicznych doświadczeniach II wojny światowej naród znów stanął przed pytaniem, gdzie szukać ratunku? Odpowiedź była ta sama. U Ciebie, Matko i Królowo. 80 lat temu, w 1946 roku, kardynał August Chlon dokonał poświęcenia narodu polskiego niepokalanemu sercu Maryi. Było to wyznanie wiary, ale także manifestacja nierozerwalnej jedności Kościoła z narodem. Wśród uczestników obecnych był również przyszły prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński. To właśnie kardynał Stefan Wyszyński, więziony przez komunistyczne władze w Komańczy, napisał tekst jasnogórskich ślubów narodu. Powstały one w czasach planowanej ateizacji i walki z Kościołem. Prymas zrozumiał, że największym zagrożeniem nie jest jedynie zewnętrzny wróg, ale duchowo osłabienie narodu. Dlatego pisał, naród musi się wewnętrznie przemienić, żeby mógł się piąć wyżej. Nie chcemy pełzać po ziemi. 26 sierpnia 1956 roku, tu w Sanktuarium Narodowym, zgromadził się milion wiernych. Prymasa nie było fizycznie pośród nich. Był więziony. Na jego miejscu ustawiono pusty fotel, na cudownym obrazie zawieszono jego różaniec, a nad fotelem umieszczono herb prymasowski. Wtedy cały naród wołał z jasnogórskich błoni: Bogu Rodzico, Dziewicę, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadzieje, jakie ożywiały ongiś ojców naszych. Królowo Polski, odnawiamy dziś śluby przodków naszych i Ciebie za patronkę naszą oraz za królową narodu polskiego uznajemy. Stajmy przed Tobą pełni wdzięczności, że byłaś nam dziewicą wspomożycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęs tylu potopów. Stajmy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że to dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych. A potem padły wielkie zobowiązania. Ślubujemy bronić nienaruszalnych praw Kościoła Świętego. Ślubujemy bronić życia nienarodzonych. Ślubujemy strzec nierozerwalności małżeństw i bronić godności kobiet. Ślubujemy wychować młode pokolenie wierności Chrystusowi. Ślubujemy przeciwdziałać duchowi nienawiści. Ślubujemy wypowiedzieć walkę pijaństwu i nieróbstwu. Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij w sercach naszych i złóż przed obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Wspominamy to zawierzenie, Matko, aby nie stało się one tylko jedynie historią, dokumentem zamkniętych w archiwach na Jasnej Górze. To program życia chrześcijańskiego dla całego narodu i dla każdego z nas. Dziś przed Tobą, Matko, staje po raz 46. Ogólnopolska Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, odbywająca się przed liturgicznym wspomnieniem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, patrona stowarzyszenia. Hasło pielgrzymki, podobnie jak całego roku formacyjnego, brzmi: 70 lat jasnogórskich ślubów narodu, zobowiązanie, które trwa. To ważny czas dla katolickiego stowarzyszenia, tworzonego przez członków, sympatyków oraz pracowników stowarzyszenia grupy INCO, Veritas. Pragniemy raz jeszcze zawierzyć się Tobie, Maryjo, w szczególnym akcie miłości. Oddać każdy polski dom i każde polskie serce, całe Civitas Christiana, aby Twoja chwała nie ustawała w naszych sercach i w naszym narodzie. Aktu zawierzenia dokona Maciej Szepietowski, prezes zarządu katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana.
1: Bogu Rodzico, Dziewico Maryjo, katolickie stowarzyszenie Civitas Christiana już po raz 46 pielgrzymuje na Jasną Górę przed liturgicznym wspomnieniem błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, naszego patrona, który pozostaje dla nas wzorem wierności Bogu poprzez bezgraniczne zaufanie Tobie. Nasza obecność w 70. rocznicę ślubów jasnogórskich jest wyrazem czuwania w Twoim domu, abyśmy wsparci łaską Twojego Syna mogli wypełnić z gorliwością zobowiązanie, które trwa. Pomóż nam, pielgrzymom, realizować naszą misję z wiarą i nadzieją w sercu. Głosząc od 30 lat radość Ewangelii, Jasnogórska Królowo Pokoju. Z pokorą i wielką ufnością zawierzamy Tobie nasze katolickie stowarzyszenie Civitas Christiana, jego władzę, zarząd i pracowników grupy INCO S.A., księży asystentów, nasze rodziny, nas samych i prosimy. Przemieniaj nasze sumienia. Pozwól nam mądrze rozeznawać, abyśmy stawali się w Twoich rękach wciąż godnym narzędziem w służbie Kościołowi i Ojczyźnie naszej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
2: Dziękujemy księdzu Ryszardowi Umańskiemu, asystentowi archidiecezji częstochowskiej Stowarzyszenia Civitas Christiana, za dzisiejsze rozważania apelowe. Wśród pielgrzymów obecnych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej gościmy dzieci pierwszokomunijne, dziś z miejscowości Jastarnia, Krupski Młyn, a także z parafii Grodzisk Dolny. Są wśród nas także dzieci z miejscowości Przewóz, a także pielgrzymi z miejscowości Złocieniec oraz z miejscowości Koty, wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, naszego metropolitę częstochowskiego. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Polecamy całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci paulinów na czele z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Dziś, Maryjo, w sposób szczególny polecamy Ci naszych 7 braci diakonów, którzy jutro przyjmą święcenia prezbiteratu. Prosimy Cię, Maryjo, byś otoczyła ich płaszczem swojej matczynej opieki, by byli dobrymi pasterzami, by powierzony sobie lud prowadzili do Twojego Syna i razem zmierzali do portu zbawienia. Prosimy Cię, Maryjo, także o liczne i nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy Ci także pielgrzymów, którzy zmierzają na Jasną Górę. Jutro przybędzie pielgrzymka z diecezji łowickiej, 371. pielgrzymka zwana Jaskółkami, która zapowiada nowy sezon pielgrzymkowy. Prosimy Maryjo, by wszyscy pielgrzymi, którzy przybywają na Jasną Górę, doświadczali Twojej obecności i wracali ubogaceni Twoim wstawiennictwem. Tobie, Maryjo, polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Polecamy Ci także tych, którzy jutro przybędą na kolejną pielgrzymkę młodych Radia Maryja. Wszystkie nasze intencje, które mamy w naszych sercach, intencje tych, którzy prosili nas o modlitwę, oddajemy Tobie, odmawiając tajemnicę szczęścia bolesnej, dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota wiecznego. Amen.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
10: Jak było na początku, teraz i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,

0: Tobie Maryjo raz jeszcze powierzamy wszystkie dzieci pierwszokomunijne, które w tych dniach pielgrzymują na Jasną Górę. Polecamy ich rodziców, katechetów. Powierzamy Tobie także diecezję sosnowiecką. Dziś w sposób szczególny parafię świętego Maksymiliana w Dąbrowie Górniczej, której przebywasz w wizerunku świętego nawiedzenia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
1: Będąc tutaj w Szkole Maryi doświadczamy, że wiara będąc łaską nie może być zamknięta tylko do wnętrza ludzkiego serca. Musi mieć wymiar społeczny, a wtedy staje się świadectwem wiary, w kogo wierzymy i komu ufamy.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Wieczór pod gwiazdami, czyli brzmienia słowem otulone. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

Dobry wieczór. Nasze dzisiejsze spotkanie otworzył utwór Bird of Paradise, którym Snowy White, bohater dzisiejszego wieczoru, w 1983 roku osiągnął solowy sukces, plasując single z nim w pierwszej dziesiątce brytyjskiego zestawienia małych krążków. Terence Charles White, znany w świecie jako Snowy White, to brytyjski gitarzysta bluesowy, znany jako członek zespołu Thin Lizzy, muzyk koncertowy zespołu Pink Floyd, grający m.in. podczas trasy The Wall Tour na przełomie 1980 i 81 roku. Od lat 90. ubiegłego stulecia Snowy White grał w zespole Rogera Watersa, ale współpracował także z takimi muzykami jak Chris Rea, David Gilmour, Peter Green czy Richard Wright. To z nim nagrał urokliwą płytę Wet Dream. Gitara Gibson Les Paul 1957 Gold Top stała się znakiem rozpoznawczym Snowego White'a. Grał na niej od początku swojej kariery do roku 2015, kiedy instrument został wylicytowany na aukcji w Beverly Hills za blisko 94 tysiące dolarów. Przez lata gry White rozwijał także swoją karierę solową, nagrywając 14 albumów, niektóre z zespołem The White Flames. Dziś nagrania pochodzące z płyty Driving on the 44. Filmowy tytuł płyty mógłby być niemal metaforą zawartych nań piosenek, które w całości są oparte na bluesie. Album ten to dzieło dojrzałe, pełne powściągliwości i subtelnej dynamiki. Wypełnia go muzyka zdecydowanie wysokiej jakości, ale zarazem zrelaksowana i powiedziałbym wyluzowana. Otwierający to wydawnictwo utwór Freshwater wnosi cudownie łagodny styl. O utworze tym Peter Finstra w swojej recenzji napisał: jest w nim cudowna lekkość dotyku z nutą fuzji na fortepianie, przy której delikatne nuty Snowego unoszą się nad piękną aranżacją stworzoną przez jego własną grę na basie, przerywaną uderzeniami talerza syna Thomasa. To idealny groove, który wciągnie nas w album pełen subtelnego rocka, bluesa i funku oraz ulotnych wpływów jazzu i muzyki latynoskiej. Po nim następuje kompozycja Long Time Blues z szeptanym wokalem i delikatną instrumentacją, kreującymi jej refleksyjny charakter. A zatem Freshwater i Long Time Blues, Snowy White.

Bohater dzisiejszego wieczoru, Snowy White, zawsze był jednym z gitarzystów bluesowych. Fakt, że jego Les Paul Gold Top uświetnił występy i nagrania jednych z największych artystów w ciągu ostatnich 4 dekad, często przesłaniał fakt, że artysta jest po prostu świetnym bluesmenem z bogatym brzmieniem i emocjonalnym frazowaniem. Patrząc na jego karierę, trudno oprzeć się wrażeniu, że swojego rzemiosła uczył się u legendarnego Petera Greena. Przez wszystkie lata muzycznych dokonań brzmi jak skrzyżowanie tego nieżyjącego już jego mentora i Carlosa Santany. Snowy ma również swoje własne, natychmiast rozpoznawalne brzmienie. Kiedyś w filmowym cyklu Historia Rock'n'Rolla wspomniany Carlos Santana stwierdził, że w dzisiejszych czasach na świecie jest setki tysięcy bardzo dobrych gitarzystów, ale tylko około 100 z nich ma rozpoznawalny styl i brzmienie. Osobiście twierdzę, że można mieć pewność, że od lat w takiej setce jest Snowy White. Za chwilę funkowy utwór Way Down in the Dark z organami i mocnym basem, następnie utwór tytułowy Driving on the 44 z intro w podwójnej harmonii gitarowej, w którym Snowy snuje swoją narrację z użyciem gitary w stylu Marka Knopflera. Można odnieść wrażenie, że oto toczymy się w tej kompozycji autostradą, ulokowani na tylnym siedzeniu jego samochodu. Potem Snowy White jest w swoim żywiole, bo kompozycja Blues 22 to łagodnie brzmiący, wzbogacony szlachetnym, interesującym solo, jak sam tytuł mówi, po prostu blues. A zatem Way Down in the Dark, Driving on the 44 i Blues 22.

Za chwilę zabrzmi naprawdę znakomity numer Keep on Flying. Zawiera bodaj wszystko, o co w muzyce Snowego White'a chodzi. Snowy gra tu na gitarze akustycznej i elektrycznej, syntezatorze i basie, a jego syn Tom perkusyjnie jakby posadawia ten utwór sobie właściwą energią. W kompozycji tej Snowy śpiewa: jeśli nadal sięgasz nieba, pewnego dnia znajdziesz to, czego szukałeś. Utwór łączy się z inspirowaną dokonaniami Santany kompozycją One Man Girl, podnoszącą na duchu z pięknymi dźwiękami fortepianu, choć brzmi ona nieco wymyślnie w porównaniu do Keep on Flying. Zatem kompozycję Keep on Flying, One Man Girl, poprzedzone utworem Ain't No Secret.

Oprócz Snowego White'a, który na płycie Driving on the 44 również gra na klawiszach i basie, a także śpiewa, mamy cenny wkład wspomnianego Thomasa White'a na perkusji, Maxa Middletona na fortepianie, hamondzie i smyczkach oraz Ferrego Langendijka grającego również na fortepianie i organach Hammonda oraz na syntezatorze. Riffy ozdabiające muzykę zawartą na tym wydawnictwie są zrelaksowane, rytm najzwyczajniej przywołuje przydymionego, ale i uduchowionego bluesa. Odnajdujemy go w kompozycji Slinky 2, w którym klawisze Maxa Middletona są idealnym uzupełnieniem dla ostrego tonu gitary Snowego White'a, brzmiącej jak rozmowa późną nocą. W końcu następuje finał tego albumu w postaci utworu Lady Luck So Mean To Me. Jeśli będziesz lecieć wysoko, światło na pewno cię oświetli. Próbuj dalej, leć dalej. To charakterystyczny, wybrany na singiel numer z oszczędnym funkowym groove'em, wzbogacony fajnym slajdem i drżącym solo łączącym technikę i emocje, przywodzące na myśl wspomnianego już kilkakrotnie dzisiaj Petera Greena. Na koniec jeszcze raz słowa Pita Finstra. Driving on the 44 to album stworzony z miłością, troską i uwagą. To jest jak spotkanie ze starym przyjacielem, który przez wszystkie lata rozwijał i nadal rozwija tę samą pasję. Snowy ukazuje się jako jeden z najbardziej niedocenianych gitarzystów bluesowych naszej epoki. Przed nami jeszcze wspomniane dwa utwory, Slinky 2 i Lady Luck So Mean To Me, Snowy White.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Kanony wiary.
2: Szczęść Boże. Miło nam znów powitać Państwa w serii Kanony Wiary, związanej z nauczaniem katechizmu Kościoła katolickiego. Ze mną w studio ksiądz dr Maciej Biedroń, wykładowca teologii moralnej i teologii duchowości.
3: Szczęść Boże.
2: Człowiek stworzony na obraz Boga, którego temat poruszyliśmy ostatnio, jest wezwany do życia we wspólnocie. Katechizm cytuje numer 22 Konstytucji Gaudium et Spes, którym ukazuje człowieka jako tego, który rozumie siebie w kontekście słowa wcielonego, Jezusa Chrystusa. Jak to rozumieć i co to wnosi do naszego tematu?
3: Po pierwsze, rozważamy właśnie na temat właśnie powołania człowieka do wspólnoty, do życia społecznego i myślę, że należy stwierdzić, że ten numer 22 Konstytucji Gaudium et Spes, który jest cytowany przez katechizm w kontekście tego tematu, to jeden z najważniejszych tekstów współczesnych Kościoła, jego nauczania. Sedno nauczania tego numeru Gaudium et Spes Konstytucji Soborowej zamyka się w słynnym zdaniu, które mówi nam, że Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie. Według tekstu człowiek jest niejako taką zagadką, tajemnicą, której nie da się rozwiązać bez odniesienia do Pana Boga. Człowiek nie jest w stanie zrozumieć siebie bez Boga. Skoro zostaliśmy stworzeni na obraz Boży, to dopiero patrząc na Jezusa, na tego nowego Adama, widzimy, kim naprawdę jesteśmy, do czego jesteśmy zdolni, do czego jesteśmy powołani. To On, właśnie Chrystus, nowy Adam, przywrócił nam podobieństwo do Pana Boga, które zostało zatarte przez grzech. Interpretacja ta podkreśla, że godność ludzka nie wynika z naszych osiągnięć, ale po prostu z faktu, że Bóg stał się jednym z nas, że jesteśmy dziećmi Pana Boga. Przez wcielenie Syn Boży zjednoczył się w pewien sposób z każdym człowiekiem i to powoduje, to nadaje każdej osobie nieskończoną wartość, niezależnie od jej kondycji, od jej pochodzenia. Każdy człowiek ma niezbywalną godność. Z punktu widzenia antropologii, czyli nauki o człowieku, numer 22 Konstytucji Gaudium et Spes rzuca też światło na taki właśnie wymiar społeczny człowieka, na jego powołanie do życia społecznego, o którym rozważamy i analizujemy posługując się katechizmem. Bo skoro pełnia człowieczeństwa objawia się w Chrystusie, który jest miłością, to człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko właśnie poprzez szczery dar siebie, a to realizuje się przecież dzięki miłości w stosunku do drugiego człowieka. Skoro Chrystus zjednoczył się z każdym człowiekiem, to wszyscy ludzie ze sobą są fundamentalnie powiązani i to tworzy właśnie wspólnotę między ludźmi. Nie jesteśmy, słynne stwierdzenie, samotnymi wyspami, ale nasza natura jest tak skonstruowana, by była skonstruowana ku współistnieniu z drugimi. Powołanie do tej jedności z innymi nie jest więc takim dodatkiem do życia, ale po prostu warunkiem jego rozwoju.
2: W omawianym numerze Konstytucji, cytowanej w katechizmie, nazywa się Jezusa nowym Adamem. Czy widzi się więc podstawę do jedności rodzaju ludzkiego we wspólnym początku ludzi? Bo przecież postać Adama kojarzy nam się z początkiem człowieka.
3: Oczywiście i potwierdza to wyraźnie numer 360 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Gdy go otworzymy, to możemy tam zauważyć, iż katechizm stwierdza, że dzięki wspólnemu początkowi rodzaj ludzki stanowi jedność. Bóg bowiem z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki. Co więcej, myślę, nawiązując do Jezusa, nazywając go nowym Adamem, możemy dopatrywać się takiej jedności rodzaju ludzkiego, wezwania do wspólnoty, nie tylko w początku ludzkości, odwołując się do Adama, ale także do jej celu, bo każdy przecież dzięki Jezusowi, dzięki Synowi Bożemu, nowemu Adamowi i w nim dąży do ostatecznego celu, jakim jest pełnia zbawienia. zbawienia i pełnia świętości.
2: Cały Boży plan ma określony cel, przepełniony Jego nieskończoną miłością. W kolejnej audycji rozważymy aspekt jedności duszy i ciała w człowieku. Dziękujemy za dziś. Audycję prowadzi dla Państwa ksiądz dr Maciej Biedroń i kleryk Mateusz Kuta. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
1: Kanony wiary. To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.